jest jak drzewo. Łamie się, chwieje, czas jest zmieni. Jak w porach roku Vivaldiego, szczypta zachwytu.

0: Rosyjski atak na Ukrainę. Polska znów podrywa myśliwce. Alert RCB trafił do mieszkańców Lubelszczyzny. Nawet 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy w stałej bazie w Polsce. Nadal nie wiadomo jednak, gdzie powstanie. Są wakaty, ale trudno je zapełnić. Polscy pracodawcy nie mogą znaleźć specjalistów. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po kolejnym ataku Rosji na Ukrainę prewencyjnie znów poderwano polskie myśliwce, przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Alert RCB dostali mieszkańcy Lubelszczyzny. Wiadomo, że te działania zostały już zakończone, alert odwołano. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W komunikacie zapewniono jednak, że polskie wojsko na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości. Wieczorem ostrzeżenie nie wydały także siły zbrojne Łotwy. Dotyczyło możliwego zagrożenia z powietrza w rejonie miasta Krasław, to na południu kraju, przy granicy z Białorusią. Nawet 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy może docelowo służyć w stałej bazie, która ma powstać w Polsce. Taką liczbę podał wiceszef resortu obrony. Ostateczna lokalizacja wciąż nie jest jednak znana. Na ten temat minister Władysław Kosiniak-Kamysz chce rozmawiać z przedstawicielami Pentagonu w Waszyngtonie. Do spotkania miało dojść jutro, ale jak poinformował wczoraj MON, odbędzie się w innym terminie. Z tym tematem Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, co wiadomo.
1: Według zapowiedzi MON-u w bazie na stałe mogłoby stacjonować około 5 tysięcy Amerykanów, a około 11 tysięcy miałoby służyć w niej rotacyjnie. Do ustalenia ostatecznej i pewnej lokalizacji potrzebne są jeszcze m.in. konsultacje z samorządami.
2: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
1: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po niedawnej wizycie Amerykanów w Warszawie do Waszyngtonu trafił raport w sprawie koncepcji bazy wojsk USA nad Wisłą.
2: Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa. Na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
1: Minister Obrony Narodowej, który wybiera się w tej sprawie do Waszyngtonu, zapewnił tymczasem, że odnośnie stałej bazy wojsk USA jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Jedna osoba nie żyje, dwie trafiły do szpitala. To po tragicznym wypadku na drodze łączącej Kielce z Zagnańskiem. W miejscowości Siodła czołowo zderzyły się dwa samochody. Jak ustalono, kierująca jednym z pojazdów zjechała na przeciwległy pas ruchu.
3: Kierująca z nieustalonych na ten moment przyczyn w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego

0: zderzenia z pojazdem Mitsubishi, za kierownicą którego siedział 21-letni kierujący.
1: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Poszkodowane zostały też dwie inne osoby, które potrzebowały pilnej pomocy medycznej.
0: Do szpitala została przetransportowana zarówno 49-letnia kierująca, jak i 21-letni kierujący z pojazdu Mitsubishi.
1: Sprawę wyjaśniają policja i prokuratura. Mają wakaty, ale trudno im je zapełnić. Polscy pracodawcy nie mogą znaleźć specjalistów. Tak wynika z badania Rzeczpospolitej. Trudności zadeklarowała ponad połowa badanych przedsiębiorców. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
2: Społeczeństwo się starzeje, pracownicy przechodzą na emeryturę i nie ma kim ich zastąpić. To problem, z którym pracodawcy mierzą się coraz częściej. Choć stopa bezrobocia w Polsce jest jedną z najniższych w Europie, to osoby świeżo po studiach może czekać niemiłe zderzenie z rzeczywistością.
3: Na rynek pracy wchodzi bardzo wielu ludzi z tak zwanymi z tymi dyplomami. Świeżo po studiach często te dyplomy nie mają realnego przełożenia na ich kompetencje.
2: Mówi Andrzej Strojny z Warsaw Enterprise Institute. Wśród innych odczuwalnych skutków zmian w demografii pracodawcy wymieniają też trudność w rekrutacji pracowników czy wzrost kosztów pracy.
1: Według danych GUS-u z 2024 ponad połowa Polaków nie pracuje w swoim wyuczonym zawodzie.
4: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze Małopolska, gdzie rozpoczęło się jesienne szczepienie lisów. Specjalne kapsuły będą zrzucane z samolotów, ale też rozkładane ręcznie. Lekarze weterynarii apelują, nie dotykajcie szczepionek, bo lisy wyczują człowieka i wtedy szczepionki nie zjedzą.
5: Zaczynamy podawanie szczepionki z samolotów oraz będziemy rozkładać szczepionki ręcznie wokół miast. Akcja będzie trwała do 30 września. Przede wszystkim prosimy nie dotykać tych szczepionek. Dotknięta taka szczepionka to już nie pobierze lis i jest to stracona szczepionka. W okresie szczepienia lisów i w okresie 14 dni po tym szczepieniu, nie wypuszczać psów bez opieki. Powinny spacerować na smyczy i mieć kaganiec.
1: Wyjaśniał Włodzimierz Jańczy, powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Sączu. Dzięki takim szczepieniom w Małopolsce od kilku lat nie ma już przypadków wścieklizny.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: To coś ostatnio, te lisy często wściekle mi przebiegają przed samochodem. Dzień dobry, o poranku, 5 minut po godzinie 6, Tomek Waloszczyk
7: i Justyna Bieniek.
6: A chciałem zwrócić uwagę na słowo jesienne szczepienie lisów. Jesienne, rozpoczynamy nową porę roku. Dzień dobry.

0: Zauważyliście, że wielu muzyków ma zespoły muzyczne, w których nazwie są ich imiona i nazwiska. Tak jest na przykład w przypadku Nick Cave and the Bad Seeds, australijski muzyk, wokalista. Nick Cave obchodzi dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego, jak również włoski śpiewak operowy Andrea Bocelli. Tutaj nie mamy żadnego Andrea Bocelli Group ani band. Maurycy, Tomasz, dziękuję. Ignacy, Joachim, Prosimir i Józefa obchodzą dzisiaj imieniny. 22 września w kalendarzu, początek jesieni. To są osoby, które świętują. Jeszcze mamy kilka innych okazji, ale na nie przyjdzie jeszcze pora. Na razie 12 minut po godzinie 6 i czas na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
2: Ewangelista Łukasz znowu pokazuje nam, co znaczy być rodziną Jezusa, w jaki sposób stać się bliskim Jezusowi. Ta bliskość w stosunku do Jezusa buduje się poprzez słuchanie Jego słowa, poprzez czytanie Pisma Świętego, poprzez wzięcie tego Pisma do swoich rąk. Moją rodziną, moimi braćmi, moją matką są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i dalej wypełniają je. Czyli nie zatrzymują się tylko na postawie biernej, czytam, ale idą o krok dalej. Wypełniają słowa, które przed momentem zobaczyli, przeczytali. Bądźmy rodziną Jezusa.
1: Reklama.
3: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
4: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
5: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
6: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
1: Reklama.

Papa Dance i Najstory w Radiu Plus. Właśnie oglądam po sieci krąży taki filmik, który pokazuje bójkę przy trasie S8. To miało miejsce 19 września, więc 3 dni temu o godzinie 17, tak w okolicach, ktoś to nagrał, zatrzymał się nawet na chwilę, podpisał bójka MMA na drodze ekspresowej. To trasa S8. Ja śmiem twierdzić, że dzisiaj do takiej bójki by nie doszło. Dzisiaj, we wtorek, 22 września. A dlaczego? No bo dzisiaj dzień bez samochodu, więc panowie by się nie pokłócili, bo jechaliby komunikacją miejską. Tak, tak, w wielu miastach, zobaczcie dzisiaj, sprawdźcie to, można jechać za darmo, nie kasować biletu. Nawet jest wiele osób zdezorientowanych, które nie wiedzą o całej akcji, próbują kupić bilet, a tu nie da się, po prostu kasowniki zablokowane, bo można jechać dzisiaj komunikacją miejską, autobusem, tramwajem. Ja się bardzo cieszę, że do obchodów Dnia Bez Samochodu w końcu przyłączyło się państwo, objęło swój patronat, co można obserwować na tych pylonach dużych, patrząc na ceny benzyny. Więc wybierajmy komunikację miejską. 25 minut po godzinie 6. Neil Diamond, Girl, You'll Be Woman Soon.

0: To zawsze tak jest. Pierwszy dzień jesieni, takie przesilenie letnio-jesienne, no i dzień bez samochodu. To są okazje, a jeszcze dzisiaj jest Światowy Dzień Nosorożca, ale to już niech każdy zrobi sobie z tym dniem, co chce, bo ja jeszcze nie mam pomysłu. Za minutę będzie w 6:30, za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
4: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Konflikt terminów, dlatego Pentagon przełożył zaplanowane na środę spotkanie wicepremiera i szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza w amerykańskim resorcie. Wkrótce wyznaczony zostanie nowy termin. Do Waszyngtonu udają się wiceszefowie obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Będą rozmawiać z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy. W poniedziałek na lotnisku Shannon w Irlandii spotkali się tam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i dyrektor CIA John Ratcliffe, poinformowała agencja Reutera. Rozmowa odbyła się w czasie, gdy ich samoloty były tankowane. Szczegóły nie są znane. Niecały miesiąc temu Ratcliffe złożył nieoczekiwaną wizytę w Moskwie, gdzie rozmawiał z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego i dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa. A dziś po południu ukraiński przywódca spotka się w Nowym Jorku z prezydentem Donaldem Trumpem. To przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. Znamy wszystkich ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Stawkę uzupełnili siatkarze Belgii i Słowenii. Pierwsi wygrali z Czechami, a Słoweńcy niespodziewanie łatwo, bo do zera ograli Serbów. Dziś pierwsze ćwierćfinały, a wśród nich mecz Polska-Niemcy.
2: Anna Opasiak, informacje z regionu. Utrudnienia w Lubelskiem na S12 to po zderzeniu osobówki z ciężarówką w Bystrzejowicach pod Lublinem. Do wypadku doszło na odcinku między węzłem Świdnik a węzłem Piaski Zachód w kierunku Lublina. Nie ma informacji o rannych. Zablokowany jest jeden pas, a ruch odbywa się drugim. Problemy na trasie mogą potrwać do około 8. Jest dziś bezpłatna komunikacja miejska w Lublinie. Przez cały dzień wozi pasażerów za darmo. Udogodnienia są częścią przypadającego właśnie dziś Europejskiego Dnia Bez Samochodu.
3: 22 września, dzień bez samochodu. Każdy może skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta, podczas Dnia Bez Samochodu każdy pasażer podróżuje w tym dniu bezpłatnie wszystkimi liniami, które kursują na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.
2: Mówiła rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie Monika Fisz. Z akcji bezpłatnych przejazdów skorzystają ci, którzy jeżdżą na jednorazowych biletach. W przypadku korzystania z biletów okresowych nie przysługuje zwrot należności. A co dziś w pogodzie? Na Lubelszczyźnie chłodny i pochmurny poranek. Aktualnie temperatura wynosi 10 stopni, za dnia wzrośnie, ale tylko do 14. Wtorek zapowiada się z chmurami, w ciągu dnia tylko trochę przejaśnień. Przydadzą się jednak parasole, bo dziś pogoda w kratkę z powracającym deszczem. Ciśnienie powyżej normy, a wiatr jest umiarkowany.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Jakby ktoś pytał, to Kasia będzie po 9:00, a Kasia jakby tu była, to by mnie pytała, o czym ja myślę od samego rana. A ja dzisiaj o tym, o czym najbardziej Polacy kłócą się w ostatnich dniach. O co się kłócą? Oczywiście, że o lalkę. O tym za kilka minut.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: No tego już za wiele. Nie dosyć, że mamy dwie konfederacje. Od niedawna dwa PiSy i dwie Polski 2050. No okej, bo się obrażą. To jest Rozwój Plus i Unia Centrum, te nowe. Ale wkrótce być może jeszcze dwa Trybunały Konstytucyjne. To teraz dołożono nam jeszcze dwie lalki. Polacy próbują się określić, kto popiera grzeczną Izabelę, a kto przeklinającą i wyzwoloną Izę. Który Wokulski jest konserwatywny, a który zgodnie z ideologią wokeizmu jest Wokulskim. Co ciekawe, podziały polityczne prawie się odnajdują w podziałach wokół filmu i serialu. Z polaryzacji przeszliśmy w polalkizację. A gdyby mnie ktoś zapytał, obie rzeczy obejrzałem z ciekawością, ale na ekranie zamiast lalki od lat wolę misia.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus. Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej,
3: bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis, a masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
6: A w Brikomanie sprawdzałeś?
5: No nie, ale...
6: Ale co?
5: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
6: A to zobacz, ten.
5: No rzeczywiście.
7: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: jakoś tak paradoksalnie wyszło, że ten o niższym numerze to był duży Fiat 125P, a ten o niższym, znaczy wyższym numerze to był mały Fiat 126P, czyli maluch. Mimo, że dzisiaj dzień bez samochodu, to w kartce z kalendarza Artura Moczarskiego jeden egzemplarz się znajdzie. Ale nie tylko. Posłuchajmy, co wydarzyło się 22 września.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 22 września 1997 roku prokuratura wojskowa umorzyła śledztwo przeciwko pułkownikowi Ryszardowi Kuplińskiemu, uznając, że podejmując współpracę z amerykańskim wywiadem, działał na rzecz Polski w stanie wyższej konieczności. W roku 2000 w Bielsku-Białej tego dnia zakończono produkcję Fiata 126P. A 23 września 1940 roku w Krakowie zmarła jedna z najbliższych współpracowniczek świętego brata Alberta Chmielowskiego, błogosławiona Maria Bernardyna Jabłońska. Urodziła się 5 sierpnia 1878 roku we wsi Pizuny koło Lubaczowa. Mając zaledwie 24 lata, w roku 1902 została już przełożoną krakowskich albertynek. Funkcję tę pełniła przez kolejne 40 lat aż do śmierci. Gdy umierała, zgromadzenie liczyło już około 500 sióstr w 56 domach. Natchnienia do pracy i sił szukała na kolanach, powtarzając: ból bliźnich jest moim bólem. Razem z bratem naszego Boga zakładała pustelnie, przytuliska i schroniska dla bezdomnych i weteranów. Kiedy umierała, powiedziała siostrom: czyńcie dobrze wszystkim. Jej ciało spoczywa w krakowskim kościele Ecce Homo. Beatyfikował ją święty Jan Paweł II 6 czerwca 1997 roku w Zakopanem, niedaleko pustelni Albertynów na Kalatówkach.

0: Już za chwilę będzie też o takiej jesiennej trochę, mimo że jeszcze latem, prognozie pogody.
1: Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
2: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lublin, Kalinówka koło Lublina 18. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Lublin.
1: Sam decyduje o swoim kalendarzu, prezydent komentuje doniesienia o płatnych spotkaniach. Biegli o wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Powiemy też o przesłuchaniu przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Dziś jeździmy za darmo, mamy dzień bez samochodu. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nikt nie musi płacić za spotkanie z nim, prezydent odpowiada na medialne doniesienia. Podczas krótkiej konferencji w Nowym Jorku Karol Nawrocki odniósł się do informacji Newsweeka w tej sprawie. A chodzi o publikacje mediów dotyczące płatnych pakietów dla firm, które miały dawać nadzieję na spotkanie z prezydentem. Takiej możliwości zaprzeczyła wcześniej kancelaria Nawrockiego. Co dokładnie mówi w tej sprawie prezydent, to pytanie do Mateusza Chłystuna.
2: Karol Nawrocki zapewnia, że nikt nie musi płacić za rozmowę z nim.
3: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
2: Powiedział prezydent. Cała sprawa dotyczy polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego w Nowym Jorku. Według informacji Newsweeka, prywatna fundacja oferowała pakiety sponsorskie. Najdroższy za $100,000 miał przewidywać indywidualną rozmowę z Karolem Nawrockim. Kancelaria prezydenta również zaprzeczyła, by czas głowy państwa był przedmiotem sprzedaży.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Prawie 9 godzin tyle trwało przesłuchanie biegłych przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Eksperci rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1 sprzed 3 lat, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. To kolejna odsłona głośnego procesu Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tej katastrofy. Ze szczegółami Rafał Różycki.
4: Choć biegli już wcześniej wydali obszerną opinię w tej sprawie, sąd wezwał ich na rozprawę. Po pytaniach sędzi przyszła kolejna obrona, która przygotowała 60 pytań.
5: Biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
4: Uważa mecenas Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Co innego twierdzi prokuratura.
5: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu.
4: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Biegli zapewnili, że zebrane dowody nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Sebastian M. rażąco przekroczył prędkość, pędził ponad 300 km na godzinę i wjechał w tył auta, którym podróżowała trzyosobowa rodzina. Po przesłuchaniu sędzia uznała materiał za kompletny i zamknęła przewód sądowy.
1: Na kolejnej rozprawie 7 października zaplanowano mowy końcowe. Sąd zdecydował też o dłuższym areszcie dla Sebastiana M. Mężczyzna będzie tam do 1 lutego. Ponad 86 milionów złotych, tyle zalega Narodowy Fundusz Zdrowia świętokrzyskim szpitalom. Dyrektorzy ostrzegają, że nie mają już z czego dokładać do systemu. W najtrudniejszej sytuacji wojewódzki szpital Zespolony, tam chodzi o ponad 32 miliony.
6: Wpływa na płynność funkcjonowania szpitala, na wzrost zobowiązań wymagalnych, wpływa również

0: możliwości płacenia naszym kontrahentom, co jest bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego szpitala i systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów.
1: Wyjaśnia dyrektor szpitala Marcin Martyniak. W trudnej sytuacji także Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Tam kwota zadłużenia to prawie 28 milionów.
2: Jest to graniczna wartość. Niezapłacenie tych środków skutkuje utratą płynności finansowej, co stanowi już sytuację dramatyczną.
1: Mówi profesor Stanisław Guść, dyrektor placówki. Dyrektorzy wszystkich świętokrzyskich szpitali apelują o natychmiastowe uregulowanie zobowiązań. Załamanie pogody w Tatrach. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem i gwałtownym spadkiem temperatury. Do końca tygodnia lepiej nie planować wypraw w Tatry, apeluje do turystów Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Prognozy mówią różnie, od 10 do nawet 20-30 cm tego śniegu. Ma się utrzymywać na szczytach ujemna temperatura. Ma być pochmurno, może bez opadów, więc też słońce nie spowoduje, że ta pokrywa śnieżna będzie w jakiś znaczący sposób uszczuplona. Dodatkowo czwartek, piątek prognozowany jest dosyć silny wiatr.
1: Dziś na Kasprowym odczuwalna temperatura spadnie do minus 8 stopni. Słońce i wyższe temperatury wrócą w przyszłym tygodniu.
4: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś dzień bez samochodu to część Europejskiego Tygodnia Mobilności. Mieszkańcy będą mogli zostawić auta i wybrać komunikację miejską, rower lub spacer. Miejskimi pojazdami pojedziemy za darmo.
5: Można podróżować bez kasowania biletu, bez kupowania biletu, wszystkimi pojazdami warszawskiego transportu publicznego.
1: Mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie Tomasz Kunert. Bezpłatny będzie także wjazd na parkingi Parkuj i Jedź.

0: W Lublinie i na Lubelszczyźnie pochmurny poranek. W ciągu dnia pojawi się trochę słońca i pogoda będzie w kratkę. Raz słońce, raz deszcz. Parasole zatem warto mieć ze sobą, bo opady będą jeszcze występować. Co do temperatury, aktualnie wynosi 10 stopni, a w ciągu dnia podskoczy do 14. Pochmurno z niskim dziś wiatrem i dość niskim ciśnieniem.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: A dzień mobilności, ja już swoją mobilność przeżyłem i siedzę z wami do godziny 9, ale wy pewnie w drodze, wielu z was. 5 minut po 8, po 7, 5 po 7, Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Przestawiłem sobie zegarek, chociaż to w drugą stronę niż będziemy przestawiać, no to jest za kilka tygodni jeszcze. Urszula, Rysa na szkle, a za chwilę Abba i Money, Money, Money.

0: Money, money, money, to teraz będzie bardzo dużo pieniędzy. Chciałem powiedzieć, że w lirach liczymy, ale tam już dawno przecież lirów nie ma, są euro. 3 miliony euro i 200 tysięcy jeszcze w gotówce znaleziono w jednym tylko mieszkaniu w Neapolu. Karabinierzy weszli. Ja nie wiem, ja sobie zawsze wyobrażam, że karabinierzy to tylko karabiny mają, ale oni mieli jakieś detektory czy co. Jak oni znaleźli te banknoty? Otóż przeszukiwali jedno mieszkanie, jakieś takie podejrzane było, i znaleźli banknoty. Pod podłogą, w ścianach. Jak oni w ścianach to odkryli? Tym bardziej, że te ściany trzeba było skuwać. No i wynosili wiadrami podobno. 3 miliony 200 tysięcy euro wynieśli i okazało się, że mieszkanie należy do jakiegoś bossa mafii. No i dużo tego było. Dlaczego oni w wiadrach to wynosili? To nie elegancko. No mogli przyjść chociaż z jakimiś reklamówkami, a najlepiej z walizkami. To ładniej wygląda. Tym bardziej, że pewnie te pieniądze trafią do skarbu państwa. 14 minut po godzinie 7 to o dużych pieniądzach wydawanych na lewo i prawo przez polityków będzie jeszcze za kilka minut.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Reklama.

teraz będą wydatki. Wprawdzie nie dorównują tej kwocie, którą wyniesiono z mieszkania neapolitańskiego bossa, tam 3 miliony euro ponad, ale to też jest nieliche, tym bardziej, że z naszych pieniędzy. Znaczy, no tam mafia też z naszych pieniędzy, ale dobra. Węgierskie Ministerstwo Obrony ujawniło zakup poprzedniego kierownictwa resortu. Wiadomo, zmieniło się władze, więc przeglądane są szuflady, archiwa i okazuje się, że poprzedni minister węgierski obrony kupił karetę za 130 tysięcy złotych w przeliczeniu. Dodatkowo za 60 tysięcy uprząż oraz galowe mundury. To nie dla siebie oczywiście. Oni chcieli to dać w prezencie brytyjskiemu monarsze. Ale monarcha brytyjski powiedział, że oni przyjmują tylko symboliczne prezenty. Rozumiem, że symboliczne, niepraktyczne. Jak to? To oni tam cały czas karetami w Anglii jeżdżą? Być może tak, no i dlatego oni są symboliczne. Ale to jeszcze nic tam to 130 tysięcy złotych. Czytam, że nasza kancelaria Sejmu decyzją marszałka kupiła obraz, zamówiła w zasadzie obraz na malowanie obrazu za 276 tysięcy złotych. Wprawdzie on przedstawia jednego z autorów naszej niepodległości, ale jednak trochę to kosztuje. To jest dwa razy więcej niż kareta taki obraz, 276 tysięcy złotych. No nie w prezencie, tylko dla Sejmu, niech sobie tam wisi w godnym miejscu, jak już za to zapłacono, to niech będzie, tylko pilnujcie tego obrazu, bo różne rzeczy się zdarzają.

0: Wielka wymiana garderoby, bo to kończy się lato, jutro zaczyna się jesień, o tym dzisiaj na naszym profilu facebookowym. I Aneta napisała do nas, że problem z początkiem jesieni jest taki, że jeszcze mam nadzieję na trochę słońca i letnie ubrania pozostają w szafie, a w tym samym czasie dorzucam do niej swetry. I tym sposobem szafa pęka w szwach do połowy października. Ale dobrze, no taka impreza integracyjna, te letnie z jesiennymi się trochę zapoznają, a później jedne do szafy, drugie będą służyć. O tym na naszym profilu facebookowym, bo to jesteśmy na progu wielkiej zmiany, chociaż pogoda to już się zmieniła. Co ciekawe, jesień astronomiczna, jesień kalendarzowa gdzieś tam jest w sąsiedztwie, ale ta meteorologiczna to już trwa od 3 tygodni. Jak będzie dzisiaj, o tym za chwilę.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka. To zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na Krajowej 7 w okolicach Skarżyska Kamiennej. Po wieczornym wypadku zablokowana jest droga w kierunku Warszawy. Ciężarówka z naczepą zjechała na pas zieleni, przebiła bariery drogowe i wpadła do rowu. Służby kierują na objazd Starą Siódemką. Utrudnienia także na trasie S12 w Lubelskiem, to po zderzeniu osobówki z ciężarówką w Bystrzejowicach. Do wypadku doszło na odcinku między węzłem Świdnik a węzłem Piaski Zachód w kierunku Lublina. Nie ma informacji o rannych. Zablokowany jest jeden pas, ruch odbywa się drugim. W Nowym Jorku startuje debata generalna 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Otworzy ją sekretarz generalny Antonio Guterres, a jako pierwsi wystąpią m.in. prezydent USA Donald Trump i francuski przywódca Emmanuel Macron. Ten pierwszy na marginesie debaty spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Polskiej delegacji przewodniczy prezydent Karol Nawrocki, który wystąpi na forum ONZ w środę. Udany powrót Mai Chwalińskiej do gry. Polska tenisistka wygrała pierwszy mecz podczas turnieju WTA w Singapurze. W dwóch setach ograła Rebekę Szramkową. Dziś pozna swoją rywalkę w 1/8 finału, a podczas turnieju zagra też w rywalizacji deblowej. W niej w parze wystąpi z utytułowaną Barborą Krejcikową.
2: Anna Opasiak, informacje z regionu. Dwie osoby zostały ranne, nadal są utrudnienia w ruchu. Wracamy do wypadku w Lubelskiem na S12. To po porannym zderzeniu osobówki z ciężarówką w Bystrzejowicach pod Lublinem na odcinku między węzłem Świdnika a węzłem Piaski Zachód w kierunku Lublina. Zablokowany nadal jest jeden pas, a ruch odbywa się drugim. Problemy na trasie mogą potrwać nawet do 9:00. Zamość wprowadza objazdy, to w związku z przebudową ulicy Pełowiaków. Prace ruszą w sobotę i tego dnia rozpoczną się też utrudnienia dla kierowców. Wykonawca zamknie dla ruchu odcinek od ronda przy cmentarzu do ulicy Przemysłowej, mówi Marcin Pasak, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Zamościu.
3: 26 września wprowadzamy docelową, czasową organizację ruchu. Będzie ona obejmowała zamknięcie tego odcinka i w kolejnym etapie przystąpimy do rozbiórek na wierzchni bitumicznych. Objazdy będą realizowane przez ulicę Prostą, czy też 11 listopada, przez ulicę Kilińskiego i w stronę ulicy Przemysłowej i Piłsudskiego.
2: A te objazdy ruszą w najbliższą sobotę. A dziś wtorek, 22 dzień września, w Lublinie i na Lubelszczyźnie pochmurny poranek, a do tego z deszczem. W ciągu dnia opady mają występować, warto zatem mieć ze sobą parasol. Będzie też trochę słońca, ale temperatura dziś nie za wysoka. Aktualnie wynosi 10 stopni, a w ciągu dnia osiągnie maksymalnie 14.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Wtorkowy poranek, 22 września, za 26 minut 8, a jeszcze przypominam o grzybowym konkursie. Szczegóły za chwilę. A wcześniej pogramy, posłuchamy, Krzysztof, ponucimy być może, a nawet może potańczymy. Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty, John Parr, za chwilę.

0: na grzyby z Radiem Plus.
1: No wybieramy się na grzyby, muszę przyznać, że byłem w ubiegłym tygodniu w takim lesie, nie znam innego w pobliżu, w którym czasem coś znajduję, ale teraz było całkiem sporo, to oznacza, że grzyby są. Teraz popadało, jeszcze zrobi się pod koniec tygodnia ciepło, nic tylko zacierać ręce i na grzyby. No a my czekamy na przepisy od was, bo coś z tymi grzybami trzeba zrobić. Są osoby, które zbierają i nie jedzą, ofiarowują znajomym, a tamci przygotowują coś pysznego, a odwrotnie są tacy, którzy nie lubią zbierać, ale uwielbiają jeść i przyrządzać, przygotowywać. Właśnie, co zrobić z tymi grzybami? Czekamy na wasze oryginalne jakieś przepisy na naszej stronie internetowej, szczegóły radioplus.pl. Tam jest zakładka na grzyby i proszę wpisywać do wygrania Air Fryer. Kolejna odsłona naszego konkursu, czyli finał, czyli laureat po godzinie 8 dzisiaj o poranku.
0: Na grzyby z Radiem Plus.
2: Reklama.
3: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
4: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
5: Zabawę!
6: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
2: Reklama.

7 minut pozostało do godziny 8. Jeszcze w kwestii grzybowej, bo doczytałem poradnik taki w internecie jest i przeczytałem, kiedy na te grzyby iść, bo ja mówiłem, że tu popada, może trochę będzie cieplej, a piszą wyraźnie, że najlepszy wysyp następuje zwykle od 3 do 7 dni po obfitych, ciepłych opadach. Czy one są ciepłe teraz? Nie wiem. No ważne, żeby noce były też w miarę ciepłe, powyżej 12 stopni. Ale najlepiej powyżej 12 stopni. To nie musi być tak, że jak będzie 11-10, to już po wszystkim. Nie, nie, nie. Myślę, że warunki są spełnione, ale trzeba odczekać te 3 do 7 dni i wtedy będzie wysyp. Idziemy wczesnym rankiem, ponieważ grzyby rosną nocą. No i co ja mam zrobić, jak ja tu siedzę od 6 do godziny 9? Może Kasię poproszę, bo my tak oddzielnie w tym tygodniu. O, Kasia przyjdzie na 9, a ja wam będę zdawał relację, jak tam w lesie z grzybami. Tylko czekam na jakieś miejsca ciekawe. O, ale sobie wykorzystam to, że pracuję w radiu. No dobrze, gdyby ktoś nie lubił grzybów, to teraz mamy trochę nieżywych schabów. Klub Wesołego Szampana w Radiu Plus, a czekamy na wasze przepisy związane z grzybami. Oczywiście airfryer do wygrania, ostatnia szansa, bo po godzinie 8 dzwonię. Okaże się, czyj przepis najbardziej mi przypadł dzisiaj do gustu.

Przygotowujemy się na jesień, lato się nam kończy, niestety to kalendarzowe i astronomiczne, chociaż weekend jeszcze ma być ładny, także nie chowajcie wszystkiego. Izabela napisała trochę już tak, dresy w użyciu, już w użyciu, buty jeszcze w pudełku. No nie, no lato mamy takie, że i w lecie dresy się czasem przydają, oby jak najrzadziej. Koniec lata, Adam. O, i to jest coś, po czym można poznać, że zmienia się pora roku. Koniec lata to wtedy, jak do sandałów już skarpety trzeba wkładać. A no trzeba, bo się chłodno po nogach zrobiło, jak ktoś nie lubi rozstawać się z sandałami. Tylko żeby były ładne i bez dziury, proszę. Za 2 minuty będzie godzina 8, to poranek z Radiem Plus, kto rano wstaje.

0: Miesiąc zamknięty na plusie?
1: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
0: A jak to działa?
1: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
0: To rzeczywiście jasny wybór.
1: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
2: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
3: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
2: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
4: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Lublin.
1: Mieli rozmawiać o stałej bazie USA w Polsce. Pentagon odwołuje spotkanie z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem. Powiemy dlaczego. Kierowca był trzeźwy. Wrócimy też do wypadku w Nakle nad Notecią. 13-latek na hulajnodze zderzył się z autobusem. Niemcy na drodze polskich siatkarzy przed biało-czerwonymi. Ćwierćfinałowe starcie. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nagła zmiana decyzji. Nie dojdzie dziś do wizyty szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie. Wicepremier miał się spotkać z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Planowano rozmowy m.in. o stałej bazie armii USA w Polsce. Sytuację skomentował już zarówno polski, jak i amerykański resort obrony. I z tym tematem w studiu nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. W reakcji na informacje z Polski Pentagon krótko oświadczył, że spotkanie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim ministrem wojny zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i zostanie przełożone. Wcześniej polskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że ta decyzja została podjęta na pilną prośbę Amerykanów i trwa ustalanie innego terminu. W komunikacie MON-u czytamy też, że po najnowszych sygnałach od USA i NATO niezbędne jest teraz podjęcie nowych działań dla bezpieczeństwa krajów sojuszu, a do Waszyngtonu lecą wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sobkowak-Czarnecka.
1: A jutro do Waszyngtonu przyleci też przywódca Chin Xi Jinping. To właśnie ta wizyta może być powodem odwołania spotkania polskiego ministra obrony z szefem Pentagonu. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskiem. 13-letni chłopiec na hulajnodze elektrycznej uderzył w autobus. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować. Sprawę śledzi nasz reporter Dawid Olszewski. Powiedz, co ustalili śledczy.
3: Do tej tragedii doszło po południu na ulicy Mickiewicza. Wstępnie ustalono, że 13-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w autobus, który już znajdował się na tym przejściu. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.
4: Wykonali dostęp do poszkodowanego oraz ewakuowali go spod pojazdu.
3: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Chłopiec zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy.
5: Dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniali policjanci.
3: Dodaje Kamil Smoliński z policji w Nakle. Jak przekazali mi strażacy, chłopiec miał na głowie kask.
1: A mówił o tym Dawid Olszewski. Groził premierowi, usłyszał zarzuty. Grożą mu 3 lata więzienia. 56-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego zamieścił w internecie film z groźbami wobec Donalda Tuska.
6: Odpowie m.in. za nawoływanie do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Rzeczypospolitej Polskiej, a także za publiczne znieważenie konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Rady Ministrów oraz wiceprezesa Rady Ministrów i ministra obrony narodowej. W trakcie przesłuchania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.
1: Mówiła Karolina Kowalik, rzeczniczka przemyskiej policji. Sąd rejonowy zastosował wobec niego dozór policji i zakaz publikowania w internecie podobnych treści. Nauczą się, jak obsługiwać, eksploatować, ale też budować bezzałogowe systemy uzbrojenia. Lada moment w Gdyni 15 studentów Akademii Marynarki Wojennej rozpocznie naukę na studiach dronowych. To nowa specjalność na kierunku automatyka i robotyka.
7: Mamy duże zapotrzebowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej na kształcenie. Oczywiście tutaj

0: Tutaj student niestety na pierwszym roku ma dużo teorii, to jest matematyka, fizyka, natomiast rzeczywiście stawiamy na bardziej praktyczny aspekt, co wynika z tego, że posiadamy sporo tego typu obiektów. Nasi absolwenci będą zajmowali się pojazdami morskimi, bezzałogowymi, jednostkami nawodnymi, podwodnymi, ale również z powietrznymi.
1: Mówił komandor Piotr Szymak, kierownik Katedry Automatyki Okrętowej. W poprzednich latach gdyńska uczelnia uruchomiła studia na kierunkach logistyka, cyberbezpieczeństwo i informatyka.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Stawką półfinał Mistrzostw Europy polscy siatkarze zagrają dziś z Niemcami. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Grbricia Mateusz Nykiel.
3: Niemcy na pewno bardzo ofensywna drużyna. Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie. Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
1: Mecz Polska-Niemcy o 18, a my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
4: W Lublinie i na Lubelszczyźnie pochmurny poranek, dziś dużo chmur, ale pojawi się też trochę słońca. W ciągu tygodnia podobna aura, będą też od czasu do czasu występować opady deszczu, zatem warto mieć ze sobą parasol. Co do temperatury, teraz wynosi 10 stopni, potem wyniesie 14. W tygodniu podobna temperatura.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: I to wtorkowy poranek, 22 września. Dzień dobry. Budzimy się razem, budzimy się do życia. 6 minut po godzinie 8. A kto się wyspał, to nie musi tak bardzo dobudzać, ale ja to idę po kawę. Radio Plus. Tomek Waloszczyk, dzień dobry.

0: na grzyby z Radiem Plus.
1: No i wybieramy się na grzyby. Dzień dobry, z nami Anna, tak?
2: Dzień dobry, tak.
1: No i wybrałem ten przepis, bo mi się bardzo spodobał. Tarta z grzybami, ale najpierw zapytam, no te grzyby to własnoręcznie zbierane, czy kupione gdzieś na targu?
2: Własnoręcznie, zdecydowanie własnoręcznie.
1: I była...
2: Bo tylko takich używamy.
1: Była już okazja w tym roku?
2: Szczerze powiem, że nie. Niestety dzięki nowe wyzwania w związku z tym na grzyby jeszcze nie, ale być może ten weekend uda się wyskoczyć.
1: Ten weekend będzie dobry, bo teraz...
2: Z miłośnikiem.
1: No pewnie, no teraz trochę pada, później się ociepli, tak na weekend akurat, więc być może no. Najlepszy moment. No dobrze, o co z tą tartą chodzi? Zamieniam się w słuch.
2: To znaczy, ja używam, tak jak napisałam, tak? Takiego wytrawnego ciasta kruchego, zagniatam sama. W tym czasie, tak jakby jak ono, bo trzeba ją podpiec, koniecznie trzeba to ciasto troszeczkę podpiec. Mniej więcej około 30, w zależności od tego, no, ile kto lubi, tak? Ale ja mniej więcej około 30 gram tych grzybów kroimy, tak jak chcemy. Ja zazwyczaj robię to drobno. Nie wszyscy u mnie są zwolennikami grzybów. Później smażymy to na patelni, przesmażamy to na patelni z porem. Ja robię to na masełku, tak zdecydowanie na masełku klarowanym, ponieważ daje taki, wyciąga bardzo fajny smak. Mieszam w tym momencie, kiedy to się przesmaża, w miseczce śmietankę, jajka i taką 30% śmietankę, bo to jest ważne.
1: Matko, jakiś szczegółowy przepis. No dobrze, dobrze, słucham dalej.
2: W momencie, kiedy nam się grzybki przysmażą, tak z tym porem na patelni, przestudzam je lekko i łączę tak te oba. Oczywiście tam trzeba dodać troszeczkę gałki muszkatułowej, która no, dla mnie jest bezcenna, bardzo ją lubię, soli, pieprzu, ale to już tak jakby do smaku indywidualnie. Łączę i zalewam i zapiekam tartę taki w 180 stopniach w piekarniku. Polecam po prostu i na koniec po prostu dla mnie perełka.
1: No, słuchaj.
2: Oliwa truflowa.
1: Ale do tego jest fenomenalna. Skąd tu trufle teraz znaleźć?
2: Ale oliwa jest dostępna, powiem tak.
1: No dobra.
2: Nie będę tutaj koko serwisów, tak, internetowych, ale naprawdę jest, polecam i do tego jest wyśmienita.
1: No dobrze, brzmi wybornie. Mam nadzieję, że wszyscy zanotowali, zapisali. Napisałaś jeszcze w tym zgłoszeniu konkursowym, podpatrzone kiedyś, wypróbowane. Gdzie to wypatrzyłaś?
2: Wypatrzyłam to tak jakby w internecie. Wypatrzyłam, stwierdziłam, że tak jak panu dzisiaj, to mi zapachniało. Po prostu zapachniało. Stwierdziłam, że to jest to.
1: To się czasem patrzy na jakiś obrazek i pachnie. Są takie obrazki, które słychać, a są takie, które czuć nosem można, węchem.
2: Tak, po prostu wszystkimi zmysłami tutaj mi pachniało. Ja jeszcze, właśnie to, co jest ważne, tak jakby, ale to już też indywidualnie, ja sypię to natką. Dla mnie to jest, mówię, tak jakby naprawdę polecam, bo proste, w miarę szybkie. Mogą być pieczarki, tak? To nie muszą być grzyby zbierane, bo równie z tymi grzybami robiłam i naprawdę jest świetne.
1: Dobrze, rozgadaliśmy się, ale przepis rzeczywiście bardzo szczegółowo podany i brzmi fantastycznie, więc ja też wypróbuję, dlaczego nie? Wybieram się chyba, nie wiem, w weekend, ale przed weekendem
2: polecam,
1: na grzyby.
2: Polecam.
1: A tobie, Aniu, wysyłamy airfryera, żeby mnóstwo tych wspaniałości w kuchni się udawało.
2: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Pomimo pogody życzę państwu wszystkiego dobrego i
1: ale
2: uśmiechu.
1: Ale pod warunkiem, że pójdziecie w ten weekend na grzyby, obiecaj.
2: Obiecuję.
1: Dobra, super. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, miłego dnia.
2: Do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.
1: 17 minut po godzinie 8, a to nie ostatnia odsłona naszej zabawy. Kolejna jutro.
0: Na grzyby z Radiem Plus. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
7: Reklama.

0: Halo, halo, stop, ja co piszę do nas, dajcie jeszcze trochę czasu, ja mam dopiero połowę wakacji, zdjęcie, ja wiem, że to nie jesteś ty, bo to zdjęcie już krąży od dawna w internecie, ale zdjęcie rzeczywiście, połowa wakacyjna, ktoś się odpalił od pasa w górę, znaczy nie odpalił, opalił się. A dół bledziutki, więc pora teraz zasłonić górę, dół wystawić. Tylko na co wystawić, jak jesień idzie? Chyba trzeba do egzotycznych krajów pojechać. Nie wszyscy gotowi są jeszcze na jesień. Nie wszyscy. Za minutę będzie w 8:30. Dowiemy się, jaka pogoda dzisiaj i skrót wiadomości przed nami w Radio Plus.
1: Reklama. Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
2: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more. Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w pół do dziewiątej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek pożar w Wieluniu Włódzkim. 15 zastępów strażaków walczyło z ogniem, który opanował halę, gdzie prowadzony jest recykling i produkcja plastikowych opakowań. Dwóch pracowników zdążyło się ewakuować.
2: Przyczyną tego pożaru najprawdopodobniej była awaria młyna, który właśnie mieli tworzywa sztuczne w procesie przygotowania materiału do produkcji.
1: Mówi nam Jędrzej Pawlak z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi. Nikomu nic się nie stało. Zaglądamy teraz na drogi. Dwie osoby ranne, nadal utrudnienia w ruchu. To nowe informacje z drogi S12 w Lubelskiem. Między węzłami Świdnik i Piaski Zachód osobówka zderzyła się z ciężarówką. Zablokowany jest cały czas pas w kierunku Lublina. Zmiana w Formule 1. Od przyszłego sezonu wyścigi będą krótsze. Międzynarodowa Federacja Samochodowa ogłosiła, że ich całkowity dystans zostanie skrócony z 305 do 290 km. To oznacza, że liczba okrążeń spadnie o 2 lub 3.
3: Anna Opasiak, informacje z regionu. Eksperci alarmują, cukrzyca to już nie epidemia, a pandemia. Choroba rozwija się podstępnie i przez długi czas nie daje wyraźnych objawów. Trzeba interwencji, apeluje profesor Grzegorz Dida z USK nr 1 w Lublinie.
4: W tej chwili obserwujemy bardzo niepokojący trend, że pojawia się ona i jest rozpoznawana u coraz młodszych osób, nawet u nastolatków.
3: Eksperci przypominają, że wczesne wykrycie stanu przedcukrzycowego daje szansę realną na cofnięcie zmian poprzez zmianę diety i ruch. Służy umacnianiu wiary. W Lublinie rusza trzeci cykl kateches biblijnych dla osób dorosłych. Tym razem spotkania będą odbywać się w kościele pod wezwaniem świętego Józefa pod hasłem Dekalog w świetle Ewangelii, mówi organizator ksiądz Sebastian Dec.
5: Ma to wymiar taki duchowy wchodzenia w głąb Słowa Bożego, bo te katechezy mają taki charakter egzystencjalny i właśnie na tym zależy, żeby pokazać, w jaki sposób to Słowo Boże może oddziaływać na nas konkretnie w naszej codzienności.
3: Cykl kateches rusza jutro, 23 września, co tydzień o 19 w kościele pod wezwaniem świętego Józefa w Lublinie. Na dziś, wtorek, 22 września, w Lublinie i na Lubelszczyźnie pochmurny poranek, a do tego chłodny. Dość chłodny zapowiada się zresztą cały dzień. Teraz temperatura wynosi 10 stopni, za dnia osiągnie 14, jutro 15 i tak ma być w zasadzie do końca tygodnia.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: No tak skrócili te okrążenia w Formule 1 z 305 do 90 km. Też im szkoda na paliwo, prawda? Niedługo nas to dotknie. Gdzieś sobie zajedziemy, a resztę piechotą. Dzień dobry. Ważne, żeby mieć dobry humor od rana, to zapewnia Radio Plus przebojami z notą nostalgii. Bonnie Tyler, a za chwilę Phil Collins.

0: Za 20 minut będzie godzina 9. Mam nadzieję, że rozbudzeni i że wyspani, chociaż różnie to z tym snem bywa, różne rzeczy nam przeszkadzają. Są osoby, które jakieś stopery wkładają do uszu, są takie, które na oczy sobie coś kładą, żeby zasłonić coś, co może z zewnątrz docierać. No i właśnie naukowcy to zbadali, że światło, które w nocy dociera do naszych oczu i powiek, nawet mimo tego, że są przymknięte, rozregulowuje nam ten rytm dobowy. Jeżeli ktoś zasypia przy i śpi tak, bo już zasnął, to przecież nie wyłączy. Przy zapalonej lampce, a nie daj Boże przy telewizorze, no to nie jest dobrze, ale nawet jak jakieś światło dociera z zewnątrz, na przykład mieszkamy przy ulicy, no i tam latarnie się świecą na zewnątrz, to niedobrze. Należy mieć takie zasłony, które wszystko wyciemnią. Naukowcy zbadali, że to ma wpływ na pracę naszego serca i osoby, które gdzieś tam mają jakieś światło w środku nocy, gorzej jak to jest światło z lodówki, ale to już nie o tym mowa, to no, będą miały później gorsze wyniki pracy serca. Nawet okazuje się, że diody urządzeń przeszkadzają. To dziwne, bo dioda to tam jakaś się lampka świeci, to co to za światło jest? To w ogóle nic nie oświetla. Tylko pokazuje, czy to jest włączone, czy wyłączone, aczkolwiek znam osobę, która przez sam fakt, że coś się tam świeci, to nie mogła zasnąć, no. Musiała wszystko powyłączać, żeby było zupełnie ciemno. Ale teraz już rozjaśniamy, akurat w momencie, gdy to mówię, to mi na plecy słońce zaczęło świecić. Bardzo dziękuję, słoneczko, chociaż ciepło nie jest i deszcz też się zapowiada, ale więcej o tym w prognozie pogody.
1: Reklama. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
1: Reklama.

Przepraszam cię, tango jednoosobowe. Zabrakło drugiej osoby, ale ona pojawi się po godzinie 9:00. Kasia Kozimor już za chwilę wkroczy do studia i przywita się ze wszystkimi. Ja Tomek Waloszczyk żegnam. Mówię miłego dnia, wtorek przed nami. Bądźcie razem z Radiem Plus, a na pewno wszystko się dzisiaj dobrze ułoży.

0: Reklama. Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.

0: Radio Plus Lublin.
1: Odpowie za strzelaninę w Małopolsce. Śledczy przesłuchają dzisiaj zatrzymanego 52-latka. Maciej Berek wysłał list do prezydenta. Mimo wyboru Sejmu nadal nie został zaprzysiężony na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Gdynia znów zamieniła się w filmową stolicę Polski. Powiemy o tym na koniec. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty 52-latek zatrzymany w sprawie strzelaniny w Bukownie w Małopolsce. W niedzielny wieczór w pobliżu lasu znaleziono tam 36-latka z raną postrzałową nogi i 44-latka postrzelonego w rękę. Starszy z mężczyzn zmarł w szpitalu. Sprawca strzelaniny w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu.
2: Stwierdzono, iż osoba ta była nietrzeźwa. Stwierdzono w organizmie zawartość 1 promila alkoholu. W związku z czym czynności z tą osobą będą przeprowadzone dopiero w momencie, kiedy będzie ona zdolna do uczestnictwa w takich czynnościach procesowych.
1: Wyjaśnia Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. 52-latek najpewniej usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Na razie nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Śledczy nadal to wyjaśniają. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pisze do Karola Nawrockiego, a treść pisma publikuje w mediach społecznościowych. Z tym tematem już teraz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co konkretnie znalazło się w dokumencie?
3: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo, kiedy do ślubowania w ogóle dojdzie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wcześniej, że najpierw trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogów formalnych, m.in. wymaganego stażu pracy radcy prawnego.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Przemoc wobec dzieci nie zawsze widać na pierwszy rzut oka. O tym będzie przypominać ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy, która startuje w październiku.
4: To my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby dzieci nasze były szczęśliwe. To nasza obecność, nasze wsparcie, nasze dobre działania i ochrona ma im zapewnić właśnie to poczucie bezpieczeństwa.
1: Mówiła Maria Janowska z Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci. Ponad 30% najmłodszych w Polsce doświadcza przemocy ze strony bliskich. Dodajmy, że kampania rozpocznie się 5 października.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze filmowa Gdynia. Rozpoczął się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, a rozpoczął go pokaz thrillera historycznego Dziki Dziki Wschód Jana Holoubka, którego światowa premiera odbyła się kilka dni temu w Toronto. Podczas kilku dni festiwalu widzów czekają dziesiątki polskich produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja w konkursie głównym, konkursie perspektywy i konkursie filmów krótkometrażowych.
5: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda Platynowych Lwów. W tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling, absolutnie wybitnej montażystki, legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Panny z Wilka. To z jednej strony jedna z ulubionych realizacji laureatki, ale z drugiej strony też film, który Halina Prugar-Ketling wyjątkowo ceni i lubi.
1: Mówiła Joanna Łapińska, dyrektor artystyczna festiwalu. Dodajmy, że o Złote Lwy powalczy 16 filmów.

0: Rewelacja. Edyta Górniak, to nie ja, byłam Ewą na antenie Radia Plus. 19 minut po godzinie 9 mamy wtorek, 22 dzień września. Za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie. Będzie między innymi Roxette, a także Shakin' Stevens.
1: Reklama. Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
2: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
3: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
4: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
3: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
1: Reklama.

Roxette i Joyride na antenie Radio Plus. Za 29 minut będzie godzina 10. Czasem tak jest, że człowiekowi nic się nie chce. No nie chce się po prostu, na przykład wychodzi z sypialni, zostawia wszystko i wyłazi tam, nie będzie tam sprzątał, pścielił, gdzie tam, po co. Tu coś leży, tam coś leży. No i jest coś, co nam w tym być może pomoże, chociaż o mój Boże, ile to kosztuje. No i w dodatku 2027 rok to takie przewidywane data, kiedy to trafi do sprzedaży ogólnej, chociaż już zostało zaprezentowane na Fashion Week. Okazuje się, że Amerykanie wymyślili taką lampę, która za nas pościeli łóżko, pozbiera te takie różne, co tam te skarpetki leżą tu i tam, gdzie i może i herbatę poda, bo podobno temat jest rozwojowy, ale na razie to tak ze 20 tysięcy trzeba będzie na takiego pomocnika domowego wydać. To chyba jednak lepiej samemu zechcieć zrobić to, czego się nie chce. Belinda Carlisle, za chwilę La Luna, będzie Matthew Wilder, Break My Stride. To jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii. To jest Marek Grechuta, dni, których nie znamy już teraz w Radio Plus.

0: Matthew Wilder, Break My Stride na antenie Radia Plus, wtorek, 22 dzień września. I tak się nam ten dzień troszeczkę, można powiedzieć, sączy. Ale mam nadzieję, że wszystko pod kontrolą i wszystko pięknie, na wszystko znajdziecie dzisiaj czas. Za 16 minut, godzina 10, za chwilę w Radiu Plus Status Quo pojawi się też Jennifer Page z piosenką Crash.
1: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
1: Reklama.

0: Crash i Jennifer Page na antenie Radia Plus. Za 3 minuty będzie godzina 10. To oznacza, że za chwilę na naszej antenie usłyszymy najnowsze wiadomości, a po godzinie 10 kolejne przeboje z nutą nostalgii pojawią się m.in. Celine Dion i elektryczne gitary.
1: Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
2: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabat.

0: warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lublin, Kalinówka koło Lublina 18. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

0: Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Miał planować zamach, był członkiem neonazistowskich i ekstremistycznych grup. ABW zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. To kolejny nastolatek z grupy, która w mediach społecznościowych analizowała wcześniejsze ataki i planowała własne działania. Mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora specsłużb.
1: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. W ubiegłym tygodniu ABW wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej policji zatrzymała 2 szesnastolatków. Analiza zabezpieczonych urządzeń należących do młodych ludzi ujawniła informacje o charakterze neonazistowskim, rasistowskim i antysemickim.
0: 17-latek na 3 miesiące trafił do aresztu. Praca ABW pozwoliła na ustalenie kolejnego członka grupy na terenie województwa łódzkiego i nastolatka z Niemiec, o czym powiadomiono już tamtejsze służby. A to nie jedyny w ostatnich godzinach incydent związany z bezpieczeństwem. We Wrocławiu zatrzymano mężczyznę, który sforsował ogrodzenie lotniska i próbował dostać się na lot do Palermo. Do tej sprawy wrócimy w kolejnych wiadomościach. Chwilę po 19:00 nowojorskie spotkanie Trump-Zełenski. Prezydenci USA i Ukrainy będą rozmawiać o działaniach dyplomatycznych, które mają zakończyć wojnę. W tym kontekście poruszą także kwestię energetyczną, a to przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. Co wiadomo na temat spotkania, o tym nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
2: To spotkanie może wiele zmienić. Mamy dobrą dynamikę dyplomatyczną, czytamy we wpisie Zełenskiego. On także podkreśla, że są pomysły co do deeskalacji na froncie. Fundamentalnym dla Ukrainy jest też temat gwarancji bezpieczeństwa. To, co dotyczy energetyki oraz życia cywilów. Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Zełenski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
0: A z Zełenskim spotkał się już w Nowym Jorku Emmanuel Macron. Francuski przywódca zadeklarował na platformie X, że jego kraj będzie u boku Ukrainy, by mogła stawić czoła nadchodzącej zimie. 13 lat więzienia dla 37-letniej Eweliny P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok zapadł przed łódzkim sądem, a chodzi o wydarzenia z kwietnia ubiegłego roku. Na łódzkich Bałutach kobieta urodziła dziecko w pustostanie, potem włożyła je do foliowej torby. Dziewczynka cudem przeżyła, jej płacz usłyszał przypadkowy przechodzień i wezwał pomoc. Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
3: Realizacja z wcześniej przyjętego zamiaru porzucenia tego dziecka, pozbawienia go życia. Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowywując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach, które spowodowałyby bez wątpienia śmierć tego dziecka, gdyby nie to, że dziecko zostało odnalezione, a następnie szybko udzielono mu pomocy medycznej.
0: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Kraszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia, nie wyklucza apelacji. Tatry na biało, w górach zimowe warunki, w wyższych partiach śnieg i oblodzenia, a niski pułap chmur ogranicza widzialność. Na Kasprowym Wierchu leży teraz 14 cm białego puchu, w Dolinie Pięciu Stawów 16, na szczytach -1 i mocno wieje.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Modlitwa, konferencje, świadectwa i budowanie męskiego braterstwa w sobotę 26 września już po raz 10. Na Jasnej Górze spotkają się panowie, zjadą z całej Polski, a to w ramach pielgrzymki Mężczyźni u Maryi, męskie oblężenie na Jasnej Górze.
5: To jest czas bycia, czas spędzony razem w domu naszej matki. U Maryi jesteśmy razem jako mężczyźni po to, by tam zaczerpnąć trochę świeżego powietrza, trochę takiego duchowego odnowienia. A oblężenie jest, śmiem to powiedzieć, najlepszym doświadczeniem Kościoła. To jest takie doświadczenie, w którym każdy ma swoje miejsce, każdy czuje się zaproszony, chciany, kochany, przyjęty.
0: Mówił Andrzej Lewek ze Stowarzyszenia Mężczyźni Świętego Józefa, koordynator męskiego oblężenia. Więcej informacji na stronie internetowej oblężenie.pl.

0: przeboje z nutą nostalgii.
1: 5 minut po godzinie 10 to świetny czas, żeby zrobić coś dobrego dzisiaj we wtorek 22 września przy akompaniamencie ulubionych przebojów z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Teraz Celine Dion.

0: Już czekają, ale karawana idzie dalej. Pamiętajcie, nie ma się co przejmować drobnymi niepowodzeniami w ciągu dnia. Mogą się takie zdarzyć, ale i tak my wytrwale idziemy ku weekendowi. A dopiero wtorek. No dobrze, za chwilę Czesław Niemen w Radiu Plus. Dziwny jest ten świat. Pojawi się też Natalia Imbruglia i Torn. A jak weekend, to grzyby. Ale o tym za chwilę.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
6: Biedronka.
1: Reklama.

Natalia Imbruglia i Tor na antenie Radia Plus. Czasem tak mamy, że budzimy się rano i się zastanawiamy, a co my tu dzisiaj będziemy jeść? I tak sobie planujemy i potem coś gotujemy, jest super. Oczywiście nie zawsze jest na to czas, żeby tam myślami gdzieś błądzić i stać przy garach, nie wiadomo jak długo, ale czasem jest ta chwila i ten moment. Oczywiście my przypominamy, że grzyby królują w lasach nie tylko, ale i na talerzach i w przepisach, które przysyłacie nam do Radia Plus. Nasza zabawa trwa, do wygrania wspaniały sprzęt kuchenny, no i cały czas możecie wysyłać takie zgłoszenia ze swoim ulubionym przepisem na danie grzybowe. Grzyby tam królują, czyli są podstawą takiego dania, a nie jedynie dodatkowym, jak na przykład dwa grzyby w barszcz, albo trochę więcej do bigosu. Ostatnio w Warszawie, w Narodowym, odbył się taki konkurs. 16 drużyn przyjechało z całej Polski, by powiedzieć, co w Polsce smakuje najbardziej. No i wygrał duet idealny. Bigos myśliwski z pajdą swojskiego chleba, koło gospodyń wiejskich z Nasala, to gmina Byczyna, właśnie zaprezentowała takie danie. Duet idealny. Jak panie mówią, nasz bigos składa się z kiszonej kapusty, łopatki, żeberek, wędlin z dzika oraz suszonych prawdziwków i podgrzybków. Nie dodajemy żadnego przecieru pomidorowego ani suszonych śliwek, ale do tego pajda chleba na własnym zakwasie. Brzmi fantastycznie. Za chwilę Madness, Our House, a potem Halina Frąckowa, jak i Papierowy Księżyc na antenie Radia Plus. A wy, drodzy słuchacze, jeśli macie jakiś świetny przepis z grzybami, napiszcie koniecznie na stronie internetowej www.radioplus.pl. Znajdziecie specjalną zakładkę. To są wrota do naszego konkursu.

0: Papierowy Księżyc i Halina Frąckowiak na antenie Radia Plus za kwadrans. Będzie godzina 11, już za chwilę na naszej antenie, a Elton John się pojawi. Przepiękna piosenka Can You Feel the Love Tonight? A potem Chris de Burke i High on Emotion. To jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama. Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
2: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
3: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka.
4: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
3: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
1: Reklama.

0: High on Emotion, Chris DeBerkan na antenie Radia Plus. Emocje lepiej mieć pod kontrolą, chociaż czasem to się wymyka. Za 3 minuty będzie 11, czas na najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus. Po godzinie 11 kolejne przeboje z nutą nostalgii. Będzie m.in. o, dwa duety, proszę bardzo, na otwarcie, a potem m.in. Michael Jackson.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
13: Miesiąc zamknięty na plusie?
14: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
13: A jak to działa?
14: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
13: To rzeczywiście jasny wybór.
14: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
1: Reklam.

0: Podstawówek w powiecie kolneńskim na Podlasiu. 11-letni chłopiec zadał kilka ciosów toporkiem 10-letniej uczennicy. Dziewczynka według pierwszych informacji jest w ciężkim stanie, została przewieziona do szpitala.
1: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
0: Powiedziała nam Marta Rodzik z podlaskiej policji. Na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ataku. Jest kolejne zatrzymanie w sprawie zonda krypto. To były funkcjonariusz, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Mundurowi pojawili się na miejscu akcji z samego rana.
2: Dzisiaj rano na polecenie prokuratora ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej została zatrzymana jedna osoba w postępowaniu dotyczącym zonda krypto. Poza zatrzymaniem tej osoby również równolegle prowadzone są inne czynności procesowe, których celem jest zabezpieczenie materiału dowodowego w tym postępowaniu. One trwają.
0: Wyjaśniała Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej. Zatrzymany zostanie doprowadzony na przesłuchanie do katowickiej prokuratury. Do tej sprawy zatrzymano już 5 osób, w tym m.in. szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza czy współpracowników Sylwestra Suszka, założyciela firmy BitBay, poprzedniczki zonda krypto. W sprawie zaginięcia Suszka trwa także odrębne postępowanie prokuratury. Sforsował ogrodzenie i przedostał się na pokład samolotu. Do tego groźnego incydentu doszło dziś rano na lotnisku we Wrocławiu. W samolocie, który odlatywał do Palermo, znalazł się mężczyzna bez karty pokładowej. Z maszyny wyprowadziła go Straż Graniczna.
3: Funkcjonariusze po przeanalizowaniu monitoringu ustalili, że mężczyzna po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
0: Mówił Paweł Biskupik z oddziału Straży Granicznej. Samolot z Wrocławia do Palermo wyleciał z dwugodzinnym opóźnieniem. Pasażerowie ponownie musieli przejść kontrolę bezpieczeństwa. To był nietypowy pościg. Śląska policja przejęła 19 kg narkotyków. Wcześniej ścigani wyrzucali je przez okna auta. Mundurowi zatrzymali 26-latka i 30-latkę. Oboje zostali aresztowani przez sąd. Okazało się, że mężczyzna jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców w Katowicach.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu. W wielu miastach komunikacja miejska jest bezpłatna. Na pasażerów czekają również darmowe przejazdy pociągami, m.in. kolejami mazowieckimi. W niektórych miejscach trzeba jednak mieć przy sobie dowód rejestracyjny samochodu. W Warszawie jest to niepotrzebne. Wszystkie kasowniki są dziś wyłączone. Podobnie jest w Szczecinie.
5: O, nie wiedziałem.
6: Nie wiedziałam. Dziękuję za informację.
7: Fajnie. Super. I tak mamy 3-miesięczne.
8: Całkiem dobry pomysł, chociaż jeden dzień za darmo jeździmy.
7: Niestety nie mogę skorzystać, bo korzystam z sieci.
0: Kasowniki zarówno w Warszawie, jak i Szczecinie będą wyłączone do godziny 23:59.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: A ja znowu na rowerze. A Marcin?
0: No ja dzisiaj
9: przyznaj
0: autem.
9: Przyznaj się.
0: Autem. I jeszcze wjeżdżałem, wypadek.
9: O. 5 minut po 11, pora, to jest Radio Plus, pora na kolejne przeboje z nutą nostalgii. Robert Smith, za chwilę Maria Naylor, potem obiecany kolejny duet Michael Fitty, McGreely, Foreign Affair. No to co, dzisiaj może warto rzeczywiście tą komunikacją na rowerze, bądź pieszo. Piechotą do lata będę szła, la la la.

0: Goodbye, my love, goodbye. Przypominam się, że gonamy samochody w miarę możliwości. Oczywiście przesiadamy się do komunikacji miejskiej darmowej, a w niektórych miastach, tych większych, sieć rowerów miejskich też jest za darmo, ale cała godzina w dodatku, a nie tylko tam 20 minut na przykład. Także warto skorzystać, warto się przekonać, może warto sprawdzić, jak to jest, gdybyśmy się przesiedli. Chociaż to akurat nie jest dobry moment, bo coraz częściej pada deszcz. Ale są tacy, którzy są nieprzemakalni, deszcz zupełnie nie przeszkadza na małych trasach, więc coś na ten temat da się z tym żyć. Za chwilę na naszej antenie Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Będzie też Sandra, In the Heat of the Night, i to są przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus we wtorek 22 września.
1: Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
2: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
4: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
1: Reklama.

In the Heat of the Night, no nocą to się rzeczy dzieją takie, że no najlepiej przespać, oczywiście, że tak, jak byłam dzieckiem, to bałam się zaglądać pod łóżko, a nóż tam jakiś duch albo co wychynie. Ale podobno w krajach anglosaskich wszyscy boją się, że przez sen połykają pająki. W związku z tym pewien entomolog postanowił przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu, no bo podobno jest taka średnia legenda, że 4 żywe pająki rocznie, 20 pająków w ciągu dnia czasem nawet, albo i pół kilo nawet w ciągu całego życia. Takie krążą legendy. No i okazuje się, że to guzik, prawda, on powiedział, że nasze otwarte, wilgotne usta nie są atrakcyjne dla pająka, co innego z uchem, tam by może i wlazły, ale jeżeli chodzi o nasze usta, absolutnie nie, to nie jest miejsce dla nich. Poza tym człowiek się rusza, wydaje jakieś odgłosy, absolutnie pająki nie lubią takich rzeczy, więc pająków nocą proszę się nie bać. Absolutnie nie jesteśmy ich ulubionym miejscem do bytowania. Holland Out za chwilę, Maniter, a teraz Drupi i Roy Orbison na antenie Radia Plus. Nie w duecie. Roy Orbison najpierw, potem Drupi, Serenoe w Radio Plus za 25 minut 12.

0: All in Out Monitor na antenie Radia Plus. Zakład nas będzie godzina 12. O, widzę tutaj fanów Pet Shop Boys. Kasia, prosimy, Pet Shop Boys, It's a Sin, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Łukasz Boheński, Komenda Wydziału Ruchu Drogowego. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, absolutnie tak. Jeśli chodzi o piosenki na zamówienie, porozmawiam z Markiem Sierockim po godzinie 12. Możemy się tak umówić, a za chwilę Tina Turner i będzie Joe Cocker.
1: Reklama. No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
2: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
1: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
2: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
1: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
2: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
3: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama.

0: Joe Cocker na antenie Radia Plus. Za 3,5 minuty będzie godzina 12. To już prawie wszystko, no nie, wszystko, no bo już chłopaki są w studiu. Dzień dobry, Marek Sierocki.
1: Dzień dobry.
0: Janek Pasterski.
2: Dzień dobry.
0: To w dobre ręce odkładam tutaj, przekazuję konsoletę. Będzie dużo wspaniałych przebojów, jak zwykle u was w przebojowej poczcie. Będzie dużo opowieści pewnie fantastycznych, muzycznych.
1: Ale też będą prezenty dla naszych słuchaczy.
0: O, to nie wiedziałam.
2: Będą zaproszenia na Drupiego, a także płytę mamy.
0: Tak. No to proszę, sama atrakcja. No to co, spokojnie mogę iść gotować jakieś potrawy z grzybami. No coś z grzybami na pewno, bo to jest leitmotiv w tym tygodniu na antenie Radia Plus. To co, dziękuję, zmykam, do usłyszenia za chwilę. Marek Sierocki, Janek Pasterski, przebojowa poczta na antenie Radia Plus, ale wcześniej oczywiście najnowsze wiadomości.
3: Reklama.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
8: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
12: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
13: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
14: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
13: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: Reklama.
15: Radio Plus Lublin.
16: Prokurator generalny zabrał głos w sprawie 17-latka, który miał przygotowywać zamach terrorystyczny w Polsce. Policja ma nowy ślad dotyczący zaginięcia 37-latki z Koszalina. Bocian Krutek doleciał do Egiptu. Jest 12. Marcin Bartnik. Planował zamachy na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. O czym więcej

0: Komunikowali się przez internetowe grupy, rozmawiali o wcześniejszych zamachach i je analizowali oraz planowali zakupy broni i własne działania terrorystyczne. ABW ustala teraz innych członków tego środowiska oraz kto nim kieruje.
1: To był Michał Rawa. To kwestia przesunięcia terminu. Tak szef MON-u odpowiada na pytanie dotyczące odwołania jego wizyty w Waszyngtonie. Powodem jest rozpoczynająca się w środę pobyt przywódcy Chin, wyjaśnił Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, do amerykańskiej stolicy polecą teraz jego zastępcy, by ustalić nowy termin i zakres wizyty. To istotne, bo w najbliższym czasie spodziewane jest ogłoszenie decyzji dotyczącej powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Nowy ślad w sprawie zaginięcia 37-latki z Koszalina. Policjanci zabezpieczyli plecak i klucze, które należały do Emilii Koprowskiej.
2: Plecak został odnaleziony w polu około 2 km od miejsca imprezy w Darłowie, z której kobieta miała oddalić się przed zaginięciem. Wewnątrz znajdowały się drobne rzeczy osobiste, a także klucze od pojazdu, którym przyjechała zaginiona, oraz inny pęk kluczy. To bardzo istotne znalezisko w prowadzonych przez nas poszukiwaniach, dlatego dzisiaj kontynuujemy szeroko zakrojone działania.
1: Wyjaśniała Izabela Streberska z policji w Koszalinie. W Darłowie działa już kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy będą przeszukiwać okolice miejsca odnalezienia plecaka. Kobietę ostatni raz widziano 30 sierpnia podczas Festiwalu Muzyki Techno w Darłowie. Adam Bielan wśród 17 najbardziej wpływowych posłów Parlamentu Europejskiego. Tak wynika z rankingu portalu Politico. W uzasadnieniu określono polityka PiSu jako kluczowego łącznika w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Mazurski celebryta już w ciepłych krajach. Bocian Krutek doleciał do Egiptu. Dzięki telemetrycznej obrączce pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego mogą śledzić każdy etap jego wyprawy i pobytu.
4: Na ten moment przebywa w Sharm el-Sheikh. Tutaj dwa główne punkty jego obecności. W ciągu dnia to są ogromne stawy stabilizacyjne oczyszczalni ścieków właśnie w Sharm el-Sheikh. Natomiast popołudnia, wieczory w okolicy kompostowni odpadów na pustyni.
1: Opowiadał Krzysztof Witbrot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. Bocian Krutek co roku na wiosnę wraca do swojego gniazda na Mazurach. Jego przeloty dzięki nadajnikowi GPS śledzą tysiące internautów.
5: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Jest dziś bezpłatna. Komunikacja miejska w Lublinie przez cały dzień wozi pasażerów za darmo, mówi Monika Fisz, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.
6: 22 września, dzień bez samochodu. Każdy może skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta, podczas dnia bez samochodu każdy pasażer podróżuje w tym dniu bezpłatnie wszystkimi liniami, które kursują na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.
5: Udogodnienia są częścią przypadającego właśnie dzisiaj Europejskiego Dnia Bez Samochodu. To pierwsze tego typu wydarzenie dedykowane najstarszym wiernym w archidiecezji lubelskiej. Chełmskie Centrum Ewangelizacji przygotowało seminarium dla seniorów. To cykl 10 spotkań, które ma być czasem rozmów, konferencji i świadectw. Zaprasza ksiądz Paweł Gołofit, moderator Chełmskiego Centrum Ewangelizacji.
7: Przygotowaliśmy tematy związane z przeżywaniem samotności, z relacjami z dziećmi, z wnukami, z współmałżonkami. Będziemy mówić o cierpieniu, o chorobach, a to wszystko po to, abyśmy mieli świadomość tego, jak przeżywać takie stany, abyśmy się nie poddawali, nie rezygnowali w takim wieku, wiedząc, że dla Pana Boga nie ma czegoś takiego jak emerytura.
5: Spotkania są bezpłatne, a pierwsze odbędzie się we wtorek 29 września o godzinie 19 w Bazylice w Chełmie. Na Lubelszczyźnie dosyć pochmurno, miejscami przydadzą się już teraz parasole, bowiem występują opady deszczu. Popołudnie w całym regionie będzie deszczowe. Na termometrach w Lublinie 13-14 stopni, temperatura odczuwalna nieco niższa, a to za sprawą wiatru, który momentami wieje dosyć silnie. Ciśnienie dzisiaj stabilne.
3: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
8: Witamy się we wtorek, Marek Sierocki, dzień dobry.
9: Jan Pasterski, dzień dobry. Zaczynamy wielkim hitem grupy Kombi nasze randewu, a dziś też będziemy rozdawali kolejne bilety na koncert drugiego, 1 września w Warszawie.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Oczywiście to 1 października koncert drugiego w Warszawie, nie tak jak na początku powiedziałem.
2: 1 września, tak?
1: Tak, okay. Przepraszam. No, to już za nami. 29 września w Gdańsku, a 1 właśnie w Warszawie. No i właśnie, co trzeba zrobić, żeby dostać od nas takie bilety?
2: Czyli precyzując, zaproszenia aktualne, tak, to się jeszcze nie wydarzyło, to się wydarzy za chwilę. Dać nam SMS-owo znać pod 691-141-141, że mielibyście ochotę się pojawić na koncercie 1 października w Warszawie.
1: No, będziemy do tego jeszcze dokładać płytę.
2: To za chwilę.
1: To za chwilę. A teraz już utwór, który został wykonany i nagrany specjalnie na pożegnanie kariery świetnego niemieckiego boksera Henry'ego Maske, Sarah Brightman i Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. Piosenka początkowo przygotowana na to pożegnanie, ale żyje swoim życiem, bo to wielki ponadczasowy przebój.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Reklama.
1: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
3: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Brikomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz, ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
7: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: To Albano i Romina Power, piosenka Cisara. Albano doskonale zna się z Drupim. Albano to nasz przyjaciel, spędziliśmy z nim niesamowicie miłe chwile.
1: No, to się zgadza, bardzo sympatyczny człowiek, tak, trzeba
0: niezwykle
1: przyznać.
0: 83 lata, niesamowita forma, wokalna, też fizyczna. Jak sam, jak nam opowiedział, zawdzięcza to diecie, czyli diecie śródziemnomorskiej, dużo owoców morza, dużo w ogóle warzyw, no i dużo oliwy z oliwek, którą sam też produkuje, no i kieliszek czerwonego wina na wieczór.
1: Ale nie więcej. I to podkreślam. No i trzeba przyznać, że tak, że w jego przypadku to w 100% działa.
0: A teraz przekonamy się, kto dostanie od nas bilety i płytę.
1: A dodzwoniliśmy się do Tomka. Tomku, dzień dobry.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry. A zatem tak, 1 października warszawska Stodoła i koncert Drupiego. Z kim się wybierzesz?
2: Wybieram się z małżonką, z Magdaleną.
1: Aha. Jakąś rocznicę chyba macie niebawem ślubu?
2: Dokładnie. Rocznicę obchodzimy 7 października i chcemy sobie wyjechać. Więc będzie wspaniały czas, żeby spędzić razem i poświętować trochę na koncercie.
1: Macie daleko do Warszawy?
2: No, jakieś 250 km. Ale pociągiem nie ma problemu.
1: No właśnie. A to nie wszystko, bo mamy dla ciebie jeszcze płytę w prezencie. Gości Marka Sierockiego, którzy ostatnio pojawili się w Muzycznym Alfabecie.
0: Tak, i oczywiście to są muzycy, którzy są wielkimi fanami zespołu The Beatles. Rozmawialiśmy o największych przebojach tej formacji, no ale także wykonują swoje utwory i na tym krążku ich piosenki.
1: Na tym krążku ich piosenki, także Paweł Błędowski, Łukasz Jemioła, taki duet na tej płycie. Wszystkiego dobrego życzymy.
2: Dziękuję bardzo. Czy mógłbym jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Oczywiście.
2: Super, to chciałbym pozdrowić żonę, Madzie, moje dzieci, Szymona i Zosię oraz wszystkich znajomych. Pozdrawiam.
1: Trzymaj się ciepło.
2: Dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy i teraz coś za chwilę, co w trasę idealnie się moim zdaniem sprawdzi.
0: Dokładnie tak, to najpierw będą nazwiska: Chris Norman, śpiew, gitara akustyczna, Terry Atley, gitara basowa, Pete Spencer, perkusja, a także Alan Searson, gitara prowadząca, gitara akustyczna i chórki. No i kolejne dwa nazwiska: Nicky Chinn i Mike Chapman, to producenci albumu grupy Smokey. Drugi krążek tej formacji, zatytułowany Changing All The Time, ukazał się właśnie 22 września 1975 roku. Płyta zawierała pierwsze wielkie hity formacji Smokey, czyli piosenkę If You Think You Know How To Love Me, a także utwór Don't Play Your Rock and Roll To Me. No i ten drugi utwór właśnie teraz Państwu zagramy. Z drugiego krążka zespołu Smokey z roku 75. Don't Play Your Rock and Roll To Me.

0: To Fancy i Bolero, jedna z większych gwiazd muzyki disco drugiej połowy lat 70. ubiegłego wieku. Oczywiście Flames of Love to najsłynniejsza piosenka tego artysty, ale Bolero, Chinese Ice to były też hity, przy których bawiono się w dyskotekach w latach 80. ubiegłego wieku.
1: No teraz będzie prawdziwa klasyka.
0: No tak, to też zespół, który w latach 80. odnosił ogromne sukcesy, szczególnie w pierwszej połowie. Choć większość ich hitów, takich jak Fresh, Ladies Night, to są taneczne hity, takie bardzo dynamiczne, świetne do tańca, to mają też w repertuarze piękne ballady i ta najładniejsza już teraz. To utwór Cherish i oczywiście grupa Kool & The Gang.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama. Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
1: Reklama.

0: To była grupa Ultravox, w jej składzie oczywiście Mitch Ure, wokalista, lider i Dancing with Tears in My Eyes. Wcześniej Mitch Ure występował w latach 70. w grupie Slick, która też odnosiła sukcesy, ale te największe w jego przypadku to lata 80., sukcesy z grupą Ultravox, a także sukcesy solowe.
1: Powoli przebojowa poczta dzisiejsza dobiega końca, ale przypomnimy jeszcze tylko, że warto być z nami także jutro, bo zaraz po 12 kolejne podwójne zaproszenie na koncert włoskiej gwiazdy Drupiego, który pojawi się już niebawem, bo 1 października w warszawskim klubie Stodoła.
0: Co będzie działo się w najbliższych 3 godzinach?
1: A w najbliższych 3 godzinach oczywiście będziemy przypominali o zabawie Idziemy na grzyby z Radiem Plus. Absolutnie nie pytamy o tajne miejsca, w których te grzyby zbieracie, ale mamy nadzieję, że podzielicie się przepisami na jakieś fajne potrawy z grzybami, bo codziennie rozdajemy po jednym airfryerze. Fajne urządzenie, szybko się gotuje, oszczędnie się gotuje, no i zdrowo się gotuje.
0: Historią piosenki Aleja Gwiazd kiedyś podzieliła się z nami Zdzisława Sośnicka. Otóż Romuald Lipko podszedł do niej podczas festiwalu w Opolu i zaproponował: wiesz co, może bym napisał jakąś piosenkę dla ciebie. Przysłał demo. To demo, oczywiście dziś żyjemy w czasach internetu, że wysyłamy MP3 mailem. Wtedy przekazał Romuald Lipko kasetę z nagraniem. Konduktorowi pociągu jadącego z Lublina do Warszawy pani Zdzisława odebrała, przesłuchała. Nie do końca była przekonana, że ten utwór stanie się hitem, ale kiedy nagrali piosenkę Aleja Gwiazd, to wszystko było jasne. To był i jest wielki hit i tym utworem żegnamy się z przebojową pocztą.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
13: Hot doga poproszę.
12: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Reklama.
14: 87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
15: Rząd zajął się ustawą o limitach zarobków i czasu pracy lekarzy. Polska pomoże Litwie w przypadku zagrożenia ze strony Rosji, zadeklarował szef MON-u. Darmowe przejazdy m.in. w Warszawie w Europejski Dzień Bez Samochodu. Jest 13. Marcin Bartnik. Na ten dzień czekało wielu z nadzieją. Ludzie oczekują szybkich zmian. Tak mówi premier. Rząd właśnie wziął się za ustawę, która wprowadzi limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Donald Tusk ma nadzieję, że to zakończy patologie ujawnione w części placówek ochrony zdrowia.
16: Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok. Rekordowy szpital na zarobki 115% wszystkich środków, jakie otrzymywał ten szpital. A więc 100% plus 15% w dług tylko na zarobki. Rekordzista, lekarz z Braniewa, pracował według danych, jakie

0: Kończonej specjalizacji zarobił przeszło 1,5 miliona złotych w rok. W razie zagrożenia Polska pomoże Litwie. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że pomoże w ewakuacji ludności z Litwy. Deklaracja nie dotyczy tylko Wilna. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że pomocną dłoń wyciągniemy też do pozostałych państw bałtyckich, jeśli zostaną napadnięte. W razie zagrożenia Polska będzie wnioskować o uruchomienie artykułu 5 NATO. Tymczasem premier Litwy zadeklarował w wywiadzie dla BBC, że jego kraj w przypadku bezpośredniego ataku ze strony Rosji podejmie walkę. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. To 23-letni mieszkaniec powiatu leżajskiego, który w piątek spowodował wypadek w Rzeszowie. Rannych zostało wtedy 8 osób. Ze szczegółami Julia Ranosz.
1: Jak wstępnie ustalono, 23-latek prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autem. Siła uderzenia sprawiła, że oba samochody uderzyły w kolejny pojazd. Okazało się również, że 23-latek miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. W wyniku zdarzenia rannych zostało 8 osób. 5 z nich opuściło już szpitale.
0: Przypominała z Rzeszowa Julia Ranosz.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś dzień bez samochodu. Akcja ma zachęcić do wybierania bardziej ekologicznych sposobów podróżowania. Mieszkańcy mogą za darmo parkować w strefie parku i jeździć, a następnie skorzystać z warszawskiej komunikacji miejskiej bez biletu. Mieszkańcy chętnie korzystają z tej możliwości.
3: Czy na co dzień jeździ pani samochodem?
4: Tak.
3: A dzisiaj jesteśmy w metrze?
4: No tak, właśnie to mnie skłoniło do tego, żeby metrem się przejechać, bo tego na co dzień nie robię, tak.
3: Taka inicjatywa, fajny pomysł, żeby zachęcić troszkę?
5: Bardzo fajna, ja lubię komunikację miejską, bo sobie mogę czytać. Aplikacja mnie powiadomiła, że jest dzień bez konieczności kasowania biletu. Super się ucieszyłem. Teraz z równie wielką radością czekam na pociąg metra.
0: Z darmowych przejazdów można korzystać nie tylko w komunikacji miejskiej, ale też w pociągach regionalnych w Warszawie.
6: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Zbliżający się nowy rok akademicki to dobry moment, aby studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie zdrowotne i prawo do bezpłatnego leczenia, szczególnie po wakacyjnej pracy lub tuż przed 26 urodzinami, mówi Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy NFZ w Lublinie.
7: Jeżeli nie ma możliwości, żeby student był zgłoszony przez rodzinę lub ukończył 26 rok życia, może być zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię. Trzeba pamiętać, że uczelnia nie zgłasza studentów z automatu. Aby ubezpieczyć się w ten sposób, trzeba złożyć wniosek w dziekanacie.
6: Lekarza POZ można bezpłatnie zmienić 2 razy w roku kalendarzowym, a zmiana miejsca zamieszkania daje możliwość dodatkowej bezpłatnej zmiany. Służy umacnianiu wiary. W Lublinie rusza 3. cykl kateches biblijnych dla osób dorosłych. Tym razem spotkania będą odbywać się w kościele pod wezwaniem świętego Józefa pod hasłem Dekalog w świetle Ewangelii, mówi organizator katechetycznych spotkań, ksiądz Sebastian Dec.
8: Ma to wymiar taki duchowy wchodzenia w głąb Słowa Bożego, bo te katechezy mają taki charakter egzystencjalny i właśnie na tym zależy, żeby pokazać, w jaki sposób to Słowo Boże może oddziaływać na nas konkretnie w naszej codzienności.
6: Cykl katechesy już jutro. Spotkania będą odbywać się co tydzień o 19 w kościele świętego Józefa w Lublinie. Wstęp jest wolny. Na Lubelszczyźnie pochmurno, przydadzą się dzisiaj parasole, bowiem deszcz będzie nam towarzyszył prawie do końca dnia. Na termometrach w Lublinie w tej chwili 14 stopni, w całym województwie wiatr umiarkowany, a ciśnienie dosyć stabilne. W tej chwili 1019 hektopaskali.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: I już teraz w Radio Plus Beatles Yesterday. Tak zaczynamy kolejną godzinę, 6 po 13. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Rozbawione dziewczyny, o tym właśnie Cyndi Lauper w Radiu Plus. A ja zapraszam na grzyby, bo do końca tego tygodnia grzybobranie wielkie w Radiu Plus z waszym udziałem. Pytamy was o przepisy kulinarne, z których korzystacie, które lubicie robić, na przykład jak sami wrócicie z lasu ze zbiorami. A nawet jeśli nie zbieracie, to być może znacie jakieś przyjemne przepisy związane z grzybami. Dajcie znać na radioplus.pl, do tego zachęcamy, bo już jutro kolejny airfryer powędruje w czyjeś ręce, znajdzie nowego właściciela. Fajne urządzenie, tak zwana frytkownica beztłuszczowa, czyli faktycznie minimalna ilość tłuszczu, a zatem zdrowo, a zatem szybko, prosto. No i jeszcze do tego wszystkiego ekonomicznie. Radioplus.pl, tam możecie podzielić się swoimi grzybowymi przepisami.
1: Reklama.
2: Castorama! Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Reklama.

muzycznych hołd dla Eli Fitzgerald, Ela Ela i Franz Gall. No to pozdrawiamy wszystkie Ele, Elżbiety, Elunie. Tak jest. A już teraz w Radio Plus Halord Walter Mayer i instrumentalny motyw z filmu Gliniarz z Beverly Hills, Axel F.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Europa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na Dni Mojego Domu.
1: Reklama.

0: Właśnie on, Krzysztof Krawczyk, za chwilę o 14 w Radio Plus. Wiadomość.
1: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Uf.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą. Reklama.
6: 87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
7: Życie dziesięciolatki nie jest zagrożone. Wrócimy do ataku toporkiem przez jej rówieśnika w szkole koło Łomży. Czy obniżą się ceny paliw? Arabia Saudyjska wznowiła działanie ropociągu omijającego cieśninę Ormus. Zbieranie grzybów ze sztuczną inteligencją nie jest dobrym pomysłem, ostrzegają eksperci. Jest 14. Marcin Bartnik. Dziesięciolatka zaatakowana toporkiem przez rówieśnika jest w stanie stabilnym. To najnowsze informacje od lekarzy po wydarzeniach w podstawówce w miejscowości Ptaki nieopodal Łomży. Dziewczynka ma głównie obrażenia głowy. Nie zagrażają jej życiu.
8: Wykonano tomografię komputerową głowy. Trwa dalsza szczegółowa diagnostyka. Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny. Na pewno pozostanie przez jakiś czas w szpitalu.
7: Informuje Aneta Łukowska z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, do którego trafiła dziewczynka. Na razie nie wiadomo, jakie są okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Wiadomo, że 11-latek wszedł do szkoły z toporkiem i nagle zaatakował uczennicę. Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Udało nam się porozmawiać z kierowcą autobusu, który rano dowoził 11-latka do szkoły.
9: Ja w samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, na wejściu dzień dobry, na wyjściu do widzenia, miłego dnia. Tak, przyjechał ze mną, tam tych dzieci nie za dużo było w autobusie, ale nic nie dało, tam żadnych oznaków nie było.
7: Policjanci przesłuchują świadków. Jutro zajęcia w szkole rozpoczną się od spotkania z psychologiem. Czy to uspokoi światowe rynki i obniży ceny paliw?

0: i spółdzielniom decydować o tym, gdzie taka działalność będzie możliwa. O tym z Łodzi Grzegorz Mnich.
1: Pani Wioletta, mieszkanka Łodzi, od roku znosi niedogodności związane z krótkoterminowym najmem.
2: Hałas to jest koszmar po prostu.
1: Wzywanie policji nic tutaj nie daje.
2: Bo przyjdzie, poprosi, żeby było spokojnie, wyjdzie i na tym interwencja się kończy, a my jako mieszkańcy zostajemy z tym problemem.
1: Dlatego potrzebne są nowe zapisy prawne, mówi łódzki adwokat Maciej Rimer, który reprezentuje interesy mieszkańców jednej z kamienic na Piotrkowskiej.
3: Obecnie wspólnota nie może zablokować powstania w budynku najmu krótkoterminowego, który bywa bardzo często uciążliwy dla mieszkańców.
1: Póki co wspólnota może tylko składać skargi do służb na naruszenie porządku i bezpieczeństwa.
0: Nowa ustawa ma też zlikwidować szarą strefę.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Zbieramy grzyby i prosimy o pomoc sztuczną inteligencję. To nie jest dobry pomysł, ostrzegają eksperci.
5: Człowiek oczywiście się może pomylić, sztuczna inteligencja tym bardziej, bo ilość danych, które posiada, może być niewystarczająca i może nas świadomie wprowadzić w błąd. Znaczy, jeżeli ktoś uwielbia rosyjskie ruletki, to bardzo fajnie może sobie stosować tego typu rzeczy.
6: Jak bardzo niebezpieczne są zatrucia grzybami?
5: Najcięższe w tym przypadku, czyli toksyczne uszkodzenie wątroby i nerek. Wątroba po prostu się zaczyna rozpadać i wtedy już niestety jedynym ratunkiem, to jest albo dializoterapia, jeżeli mamy na nią czas, no albo liczymy na przeszczep.
0: Z doktorem Grzegorzem Chudzikiem, szefem śląskiego sanepidu, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
7: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Lubelscy kibice jeszcze poczekają. Kolejny raz wydłuży się przebudowa stadionu żużlowego. MOSiR Bystrzyca w Lublinie unieważnił wybór najkorzystniejszej ofery w przetargu na przebudowę stadionu przy Alejach Zygmuntowskich. Decyzja ma związek z wątpliwościami wokół firmy Mostostal Warszawa, która jako partner wybranej wcześniej spółki Texom miała zrealizować około 90% zakresu prac, wyjaśnia Bartosz Orłowski, rzecznik prasowy MOSiR w Lublinie.
8: Przebudowa i rozbudowa tego stadionu to ogromna inwestycja na sportowej mapie Lublina, dlatego chcemy mieć pewność, że czynniki zewnętrzne nie staną na przeszkodzie jej realizacji.
7: Jak zapewnia MOSiR, decyzja nie oznacza rezygnacji z przebudowy, a jedynie ponowną weryfikację dokumentów w celu zabezpieczenia interesu miasta. Nasz dziennikarz poprosił o komentarz ratusz, niemniej czekamy jeszcze na odpowiedź. Większy wybór mieszkań na rynku, ale droższe akademiki. To sytuacja studentów szukających nowego lokum. Wyraźne podwyżki dotknęły domy studenckie. UMCS podniósł opłaty za akademik o 10%, mówi Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
9: O 10% podniosły stawki Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza i UMCS.
7: Mimo to dzięki dużej liczbie mieszkań na rynku prywatnym studenci mają większe pole manewru do negocjacji. Na Lubelszczyźnie w tej chwili dosyć słonecznie, ale ze sporym zachmurzeniem. Gdzieniegdzie w regionie przydadzą się jeszcze parasole, bowiem deszcze jeszcze nie opuściły naszego regionu. Na termometrach w Lublinie 13 stopni, wiatr umiarkowany, ciśnienie niskie. W kolejnych godzinach będzie nieco rosło.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: I panowie z Bad Voice Blue już gotowi, żeby nam teraz zaśpiewać. Janek Pasterski, dzień dobry.

0: Dla tych wszystkich, którzy czują się samotnie aktualnie, to Sasha i I Feel Lonely, no ale z Radiem Plus żadna samotność nam nie grozi, nie ma takiej możliwości w ogóle. A ja przypomnę jeszcze tylko o zabawie, idziemy na grzyby z Radiem Plus, do końca tego tygodnia się bawimy, jutro kolejny airfryer, który do kogoś trafi, tak zwana beztłuszczowa frytkownica. Sam mam, używamy od jakiegoś czasu. Fajnie się w tym gotuje, bo szybko, bo prosto, bo niewiele trzeba robić, bo to samo wszystko robi. A do tego zdrowo i zdecydowanie oszczędniej niż w piekarniku. Czyli coś takiego mamy i to jutro znajdzie swojego nowego właściciela. A co zrobić, żeby tak się wydarzyło? A napisać nam, jaki macie przepis z grzybami leśnymi w roli głównej, bo to wszakże sezon na grzyby. Można to zrobić na radioplus.pl. Tam zachęcamy, jest chwila, przeglądamy te zgłoszenia na bieżąco, ale do jutra mamy jeszcze na to czas. Także na spokojnie, po pracy nawet odsyłam na radioplus.pl. Podzielcie się swoim kulinarnym przepisem. Radio
1: Plus. Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP. Reklama.

Cóż to za uczucie urefiny, Gajren Carano, takie uczucie, jakie powinno nam towarzyszyć we wtorek na 24 minuty przed godziną 15, czyli jakaś kawka, ciasteczko, bo to już pewnie większość z nas po obiedzie, nie? Także jakiś deser można sobie wrzucić tak no, delikatnie, nie przesadzając, bo to wiadomo, kalorie, ale odrobinkę, żeby przyjemniej się czas w pracy spędzało. I teraz też tak na odstresowanie, proszę bardzo, Enya, Only Time.

0: Reklama.
1: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
2: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
1: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
2: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
1: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
2: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
3: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
0: Reklama.

0: Abba na koniec tej godziny, a to już prawie 15 w Radio Plus, za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
1: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Reklama.
12: 87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
13: Stanowiska obrony przeciwlotniczej przy przejściach granicznych na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Nic nie wskazuje na dywersję. To ustalenia po potężnym pożarze zbiorników gazu w Kujawsko-Pomorskiem. Polska-Niemcy o 18:00 ćwierćfinał siatkarskich Mistrzostw Europy. Jest 15. Marcin Bartnik. Przejścia graniczne na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu postawione w stan podwyższonej gotowości. Ustawiono tam stanowiska obrony przeciwlotniczej. To w związku z zagrożeniem dronowym, rakietowym i sabotażowym ze strony Rosji. W kilku województwach rozmieszczono też baterie rakiet Patriot, m.in. przy płockiej rafinerii. Wprowadzono również procedury, które w sytuacji zagrożenia mają pomóc strażnikom i żołnierzom.
14: Które generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione. Ustanowione zostały także punkty schronienia zgodnie ze wszelkimi procedurami dla 650 osób, które będą przebywać na terenie tego przejścia.
13: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że Polska i Ukraińska Straż Graniczna całodobowo wymieniają się informacjami. Podobna współpraca ma miejsce między wojskami obrony przeciwlotniczej. Nic nie wskazuje na dywersję. Na ponad 8 milionów złotych oszacowano straty po piątkowym pożarze w gminie Osięciny w województwie kujawsko-pomorskim. Na terenie suszarni zbóż doszło do eksplozji zbiorników z gazem. Według wstępnych ustaleń śledczych pożar był związany z pracami przy montażu instalacji gazowej. Dwie osoby zostały poszkodowane. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.
15: Prokuratura rejonowa w Radziejowie Kujawskim wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do powstania pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni do zbóż na terenie przedsiębiorstwa, a następnie do wywołania eksplozji 10 zbiorników z gazem wskutek niezachowania wymaganych zasad ostrożności.

0: dziecko, żeby zrobić mu szybkie CRP, które z założenia jest szybkie tu i teraz. Więc nie może być tak, że mi się skończył budżet i proszę przyjść za 2 tygodnie.
1: Komentowała Joanna Szeląg, szefowa podlaskiego oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Medycy oczekują od NFZ-u zapłaty za prawidłowo wykonane świadczenia w ubiegłym roku i rozliczenia tegorocznych nadwykonań.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Odliczamy do ćwierćfinału siatkarskich Mistrzostw Europy o 18:00 mecz Polska-Niemcy. To niebezpieczna drużyna, przyznaje libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak.
3: Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, bardzo regularnie, dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie, są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
1: Spotkanie to pewnego rodzaju powtórka z siatkarskiego Euro z 2019 roku. Wtedy biało-czerwoni ograli rywali 3-0. Z drugiej strony drabinki turniejowej spotkanie Francja-Rumunia.
4: Małgorzata Orun, dzień dobry z Lublina. Będą spotkania autorskie, znani pisarze i setki książek. W piątek rusza druga edycja festiwalu Lublin Miasto Literatury. Nie zabraknie licznych prezentacji, debat i warsztatów dla młodzieży. Zaprasza Rafał Rutkowski, organizator wydarzenia.
5: W tym roku gościmy laureatkę tegoroczną właśnie Wisławy Szymborskiej, Marlenę Niemiec. Mamy wspaniałe spotkania, które prowadzi Małgorzata Szturek. Mamy panel ukraiński, mamy mnóstwo ciekawych propozycji i programów literatury.
4: Festiwal Lublin Miasto Literatury odbędzie się w Centrum Kultury od piątku do niedzieli. Wstęp wolny, a szczegóły na stronie cklublin.pl. Eksperci alarmują, cukrzyca to już nie epidemia, a pandemia. Cukrzyca typu drugiego rozwija się podstępnie i przez długi czas nie daje wyraźnych objawów. W Polsce cierpi na nią już ponad 3,5 miliona osób. Główną przyczyną wzrostu zachorowań jest wysoce przetworzona żywność i spadek aktywności fizycznej.
6: W tej chwili obserwujemy bardzo niepokojący trend, że pojawia się ona i jest rozpoznawana u coraz młodszych osób, nawet u nastolatków.
4: Tłumaczy profesor Grzegorz Dzida z USK nr 1 w Lublinie. Eksperci przypominają też, że wczesne wykrycie stadium przedcukrzycowego daje realną szansę na cofnięcie zmian poprzez zmianę diety i ruch. Na Lubelszczyźnie sporo chmur, ale nie brakuje także słonecznych przejaśnień. Na termometrach w Lublinie i regionie w granicach 12-13 stopni. Przed końcem dnia jeszcze przydadzą się gdzieniegdzie parasole, ponieważ lekko popada jeszcze przed zmierzchem. Na barometrach dosyć wysoko, 1019 hektopaskali.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: I panowie z Modern Talking już teraz w Radio Plus. Brawo, Blue, jest 6 po 15. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio Plus.

0: No właśnie, czasami zupełnie niewiele trzeba, żeby być szczęśliwym. To szczęście można sobie samemu zorganizować. Anna Jantar za nami, a w kalendarzu świąt nietypowych Światowy Dzień Bez Samochodu dzisiaj. No jak ktoś ma niedaleko do pracy, akurat na głowę nie pada, to można być szczęśliwym nie stojąc w korkach na przykład, prawda? Tylko oddychając względnie świeżym powietrzem. To już jest jakiś plus. Do tego mamy też dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy. Dzisiaj warto poćwiczyć. Jutro może warto spróbować, kto wie? Radio
1: Plus. Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
2: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Reklama.

Inner Circle i Sweet A La La La La Song. No jeszcze w takich, może nie wakacyjnych, ale letnich klimatach. 22 dzień września, dzisiaj, jutro będziemy mieli pierwszy dzień jesieni, już tak oficjalnie tej kalendarzowej. Czyli co, dzisiaj ostatni dzień lata? No trochę tak. To korzystamy z tego jeszcze muzycznie.

0: Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
2: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
1: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: Reklama.

0: Szkocka grupa Texas i Summer Sun to na koniec naszego wtorkowego spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiaj i życzę dobrego popołudnia w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości o 16, a my słyszymy się jutro w samo południe. Janek Pasterski, dziękuję.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie.
3: Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
1: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
8: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
7: Spotkajmy się w Biedrze.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w Pekao Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao, twój bank polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Reklama. Radio Plus Lublin.
15: Rząd chce limitów dla lekarzy, przyjęto projekty ustaw. Narody Zjednoczone debatują dziś, spotkanie Trump-Załański. Tygodnik Niedziela ma już 100 lat, działa w Polsce i wśród Polonii. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak są zarzuty dla kolejnego zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Artur K. został zatrzymany dzisiaj. To były policjant zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pomocnictwo w oszustwach. Lekarz nie zarobi więcej niż 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie na jednym etacie. To założenia rządu, który przyjął dziś pakiet 5 ustaw zawierających zmiany w ochronie zdrowia.
16: To 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami, którzy na przykład wykonują operacje wysokospecjalistyczne albo pełnią funkcje kierownicze.
15: Mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany zakładają też, że medycy będą mogli pracować maksymalnie na 2 etatach, to 320 godzin miesięcznie. Przepisami 6 października zajmie się Sejm. W Nowym Jorku rozpoczęła się doroczna debata generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przez najbliższe dni światowi przywódcy będą rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie. Debatę otworzył sekretarz generalny Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres. Zaapelował o zaprzestanie walk w Ukrainie i w Gazie. Tak zwane zawieszenia broni przynosiły niewiele więcej niż chwilowe ograniczenie walk, podczas gdy cywile wciąż płacą za to najwyższą cenę. Apeluję do przywódców zgromadzonych na sali, by w pełni wykorzystali ten tydzień na rzecz deeskalacji dialogu. Na marginesie szczytu ONZ mają dziś rozmawiać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. W Nowym Jorku jest też Karol Nawrocki. Jego przemówienie jutro.
17: Wiadomości Radia Plus.
15: Był świadkiem ważnych wydarzeń w historii Kościoła i Polski, a jednocześnie stał się sam częścią tej historii. Tygodnik Niedziela ma już 100 lat.
18: Tygodnik działa w Polsce, dociera też do Polonii, prowadzi portal i rozwija się w sieci. To też środowisko, które bierze czynny udział w różnych aktywnościach na rzecz wspólnot, które wymagają wsparcia, mówi Mariusz Książek, prezes Instytutu Niedziela.
19: Na przestrzeni lat pomagaliśmy powodzianom. Czytelnicy Niedzieli udzielali takiego wsparcia i wielokrotnie na łamach Niedzieli publikowaliśmy prośby o pomoc dla misjonarzy w różnych stronach świata. Ciągle pomagamy chrześcijanom w Ziemi Świętej.
18: Z badań przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że po niedzielę sięgają głównie osoby starsze z małych i dużych miast. Pismo należy do ulubionych tygodników polskich kapłanów.
15: O czym informowała Aneta Paszko.
20: Dzisiaj do końca dnia pochmurno, ale możliwy także późnym popołudniem, wieczorem miejscami przelotny deszcz. Nieco cieplej niż wczoraj, kiedy mieliśmy 11 stopni.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Maciej Kurek, witam Państwa w wtorek, 22 września, 7 minut po godzinie 16. Czas na magazyn reporterów. Jakie tematy dzisiaj do 18? Będzie m.in. o tym, że rząd przygotuje wytyczne dla szkół po alarmie przeciwlotniczym. MSWiA wyciąga wnioski z wydarzeń na Lubelszczyźnie. Dzisiaj w Dorohusku odbyła się konferencja szefów MON i MSWiA. Do tego tematu dziś nawiążemy już na początku spotkania. Będzie także informacja dla lubelskich kibiców czarnego sportu. Jeszcze poczekają, bo niestety kolejny raz wydłuża się przebudowa stadionu żużlowego. Z jakiego powodu? Wyjaśnimy ten temat tak, że jemu się dzisiaj przyjrzymy. Będzie także Europejski Dzień Bez Samochodu i bezpłatne przejazdy. Dziś komunikacja miejska w Lublinie przez cały dzień wozi pasażerów za darmo.
2: Podczas Dnia Bez Samochodu każdy pasażer podróżuje w tym dniu bezpłatnie wszystkimi liniami, które kursują na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.
1: Udogodnienia obowiązują do końca dnia, więcej będzie o tym w naszym popołudniowym programie. Także wieści z naszej archidiecezji. Będzie wyjątkowa propozycja Chełmskiego Centrum Ewangelizacji dla seniorów.
3: Przygotowaliśmy tematy związane z przeżywaniem samotności, z relacjami z dziećmi, z wnukami. Będziemy mówić o cierpieniu, o chorobach, a to wszystko po to, abyśmy mieli świadomość tego, jak przeżywać takie stany.
1: Seminarium dla seniorów to cykl 10 spotkań. Pierwszy startuje już pod koniec września. Szczegóły w naszym spotkaniu pod koniec pierwszej godziny. Przybliżymy także szczegóły drugiej edycji festiwalu Lublin Miasto Literatury.
4: Mamy wspaniałe spotkania i mamy mnóstwo ciekawych propozycji programu literatury.
1: Będą autorzy, znani pisarze i setki książek, szczegóły trzydniowej imprezy dzisiaj do 18. W Chełmie także ponownie będziemy, bo powiemy o radach osiedli.

0: różnej formie lokalnego samorządu.
1: Zachęcamy mieszkańców do udziału w wyborach i aktywnego współtworzenia swoich osiedli.
0: Już w październiku wybory do rad osiedli miasta Chełm. Dlaczego warto głosować, a może nawet i kandydować? Odpowiedź w magazynie reporterów Radia Plus Lublin. Te i inne tematy dzisiaj do 18:00.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: 12 minut po godzinie 16, 22 września w kalendarzu i magazyn reporterów na naszej antenie. Zaczynamy od tematu bezpieczeństwa. Rząd przygotuje wytyczne dla szkół po alarmie przeciwlotniczym. MSWiA wyciąga wnioski z wydarzeń na Lubelszczyźnie. Działania są reakcją na zeszłotygodniowe akcje ewakuacyjne w lubelskich szkołach, gdzie w około 10% placówek systemy i procedury nie zadziałały w sposób właściwy.
2: Wiadomo, że szkoły mają specyfikę. Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci. I to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument, żeby nie było żadnych wątpliwości w tym zakresie.
1: Wyjaśniał szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, obecny dzisiaj w Dorohusku na Lubelszczyźnie. Szef resortu zapewnił, że nowe wytyczne zostaną opracowane we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i trafią do wszystkich dyrektorów. Rząd planuje również dalsze rozwijanie edukacji obywatelskiej. To na podstawie przygotowanego poradnika bezpieczeństwa. Obecny szef MSWiA w województwie lubelskim informował także o tym, że ABW zatrzymała 17-latka planującego masowy zamach terrorystyczny na szkołę i meczet. Paweł G. trafił do aresztu. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Oprócz próby zamachu nastolatek usłyszał również zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i publicznego propagowania nazizmu i nienawiści rasowej.
2: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. Trwa dalej śledztwo. Różne warianty jeszcze mogą się w tej sprawie pojawić.
1: Komentował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Podejrzanemu 17-latkowi za przygotowanie do masowego zabójstwa grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa pozostałych dwóch nieletnich współdziałających z nastolatkiem została przekazana do sądu rodzinnego. A w Dorohusku na Lubelszczyźnie obecny był także dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz, szef resortu obrony. Nie pojedzie do Pentagonu, wskazuje też przyczyny. Środowa wizyta wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie została przełożona na pilną prośbę strony amerykańskiej. Powodem zmiany jest całodniowe zaangażowanie szefa Pentagonu Pita Hegseta w związku z wizytą przywódcy Chin Xi Jinpinga w USA, a także konieczność podjęcia przez stronę polską pilnych działań. To w reakcji na sygnały dotyczące bezpieczeństwa granicy.
3: Te sygnały dotyczą bezpieczeństwa choćby granicy, dotyczą możliwych prowokacji ze strony Federacji Rosyjskiej. O tym mówimy od dawna, o tym mówił ostatnio w Sejmie premier Tusk. Mamy ewidentne sygnały, gdzie dowódca wojsk amerykańskich, wojsk połączonych, generał Grynkiewicz też mówił w Polsce będąc rok temu, że ta eskalacja będzie następować.
1: Mówił to dzisiaj w Dorohusku wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier zwrócił uwagę, że niepokojące sygnały dotyczą m.in. aktów sabotażu i naruszeń przestrzeni powietrznej, co wymaga natychmiastowych działań w ramach sojuszu. Zaznaczył również, że część środowisk politycznych bagatelizuje to zagrożenie. Kolejna wizyta wicepremiera w Pentagonie odbędzie się w nowym, obecnie ustalanym terminie, a w najbliższych dniach do Waszyngtonu udają się z kolei wiceministrowie obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oraz Paweł Zalewski, którzy będą prowadzić rozmowy dotyczące baz, transferu technologii oraz dostaw amerykańskiego sprzętu. Szef MON mówił także o tajemniczym dronie nieopodal amerykańskiej bazy w Redzikowie. Odpowiadał, nie było zagrożenia. Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się także dziś do informacji o dronie, który 15 września pojawił się w pobliżu amerykańskiej bazy przeciwrakietowej właśnie w Redzikowie. Szef resortu obrony zapewnił, że bezzałogowiec był obserwowany przez wojskowe systemy i nie stanowił zagrożenia dla bazy.
3: Całościowy raport będę miał na biurku i po jego przeanalizowaniu, jeżeli gdzieś doszło do jakichś niedociągnięć, to będą wyciągnięte konsekwencje. Z informacji, które uzyskałem, którą potwierdzałem, nie było żadnego zagrożenia dla bazy w Redzikowie.
1: MON podkreśla, że maszyna nie operowała nad samą bazą, a jej lot odbywał się z naruszeniem obowiązującej strefy zakazu lotów. Resort przekazał również, że ustalono miejsce, z którego sterował operator i powiadomiono odpowiednie służby. 16.16, wtorek 22 września, także dni nie są zbyt miłe dla kibiców lubelskiego Żużla, którzy jeszcze poczekają, bo kolejny raz wydłuży się przebudowa stadionu żużlowego. Dlaczego tak się stanie? No, odpowiedzi poszukamy jeszcze dzisiaj. A dzisiaj także mamy Europejski Dzień Bez Samochodu i bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w Lublinie. Przez cały dzień wozi ona pasażerów za darmo.
4: Podczas Dnia Bez Samochodu każdy pasażer podróżuje w tym dniu bezpłatnie wszystkimi liniami, które kursują na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.
1: Udogodnienia obowiązują do końca dnia. Więcej będzie o tym w naszym popołudniowym programie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: reklama.
1: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
2: A w Brikomanie sprawdzałeś?
1: No nie, ale...
2: Ale co?
1: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
2: A to zobacz ten.
1: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
5: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
6: Odkryj prawdziwy blask i magię minerałów na skarbach ziemi. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite okazy z całego świata, bezpłatne warsztaty i konkursy z nagrodami. Już 26 i 27 września, Hala Uniwersytetu Przyrodniczego przy Głębokiej 31. Przyjdź i wygraj piękną biżuterię. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi Lublin.
7: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
0: Reklama.
8: Radio Plus Lublin.

0: Rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: 26 minut po godzinie 16. To wtorek, 22 września 2026 roku i o tej porze, no, chyba niezbyt radosna, mówiąc wprost, to po prostu smutna informacja dla kibiców lubelskiego Żużla. O, jeszcze poczekają, ponieważ kolejny raz wydłuży się przebudowa stadionu żużlowego. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie unieważnił wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę stadionu przy Alejach Zygmuntowskich.
2: Bartosz Orłowski, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie.
3: Są nowości w sprawie przebudowy stadionu przy Alejach Zygmuntowskich. Proszę powiedzieć, co się zmieniło od ostatnich wieści.
2: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie unieważnił proces wyboru najkorzystniejszej oferty na przebudowę i rozbudowę stadionu miejskiego przy Alejach Zygmuntowskich 5. Decyzja wynika z wątpliwości dotyczących możliwości należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Przebudowa i rozbudowa tego stadionu to ogromna inwestycja na sportowej mapie Lublina, dlatego chcemy mieć pewność, że czynniki zewnętrzne nie staną na przeszkodzie jej realizacji. W związku z tym zwróciliśmy się do wykonawcy o przedstawienie wyjaśnień i informacji niezbędnych do oceny, czy dysponuje on odpowiednim potencjałem i daje wystarczające gwarancje prawidłowej realizacji zamówienia.
3: Chodzi o problemy, które, jak Państwo donoszą, pojawiły się niedawno. Co to za problemy są?
2: Generalnie głównym podwykonawcą firmy Texom jest firma Mostostal Warszawa. Pojawiły się doniesienia każące przypuszczać, że firma boryka się z problemami ekonomicznymi i stąd chcemy mieć pewność, tak jak powiedziałem, że czynniki zewnętrzne nie staną na przeszkodzie realizacji inwestycji.
3: Ile będziecie Państwo czekać w takim razie na odpowiedź?
2: W tym momencie zwróciliśmy się do wykonawcy o przedstawienie wyjaśnień. Powinno to się odbyć w terminie ustawowym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami udzielenia zamówień publicznych. Także teraz piłka jest po stronie firmy Texom.
3: Czy w trakcie otwierania ofert przetargowych te cztery spółki łącznie z Texom mieliście Państwo takie wątpliwości, czy one pojawiły się rzeczywiście dopiero po tych doniesieniach?
2: Firma Texom złożyła dokument z podwykonawcą Mostostal Warszawa. W procesie przetargowym już po wyborze firmy pojawiły się wątpliwości, dlatego chcemy to wyjaśnić.
3: Czy na przykład odwołania którejś spółki składały po wyborze wykonawcy?
2: Po wyborze wykonawcy, który miał miejsce 23 lipca, firmy miały 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań. Takie odwołania nie wpłynęły.
1: O sprawę zapytaliśmy również władze miasta Lublin.
4: Justyna Guść, biuro prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego pozostaje jednym z naszych priorytetów. Chcemy zakończyć inwestycję w sposób umożliwiający żużlowcom korzystanie z nowego stadionu w 2029 roku. Natomiast o możliwości utrzymania tego terminu będziemy mogli mówić po zakończeniu ponownej analizy ofert. Decyzja podjęta przez spółkę MOSiR nie oznacza rezygnacji z inwestycji ani zakończenia postępowania. MOSiR ponownie zbada i oceni złożone oferty. Unieważnienie czynności wyboru wykonawcy ma na celu zweryfikowanie, czy spółka Texom dysponuje odpowiednim potencjałem i daje wystarczające gwarancje prawidłowej oraz terminowej realizacji zamówienia. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych, a zwrócenie się o dodatkowe wyjaśnienia jest standardowym elementem tej procedury i wynika z dochowania należytej staranności przez zamawiającego. Jest to związane z powzięciem informacji dotyczących sytuacji podwykonawcy, czyli spółki Mostostal. Pozostajemy także w bieżącym kontakcie z klubem, któremu przekazujemy aktualne informacje dotyczące prowadzonego postępowania oraz sytuacji związanej z realizacją inwestycji.
1: Przebudowa i modernizacja stadionu miała zakończyć się w 2029 roku. W sezonach 2027 i 2028 Żużlowy Motor Lublin miał rozgrywać swoje domowe mecze na obiekcie w innej części kraju. W tej sprawie będziemy jeszcze czekać na komentarz wykonawcy do sprawy, więc wrócimy na antenie Radia Plus Lublin. A inne sprawy także na naszej antenie się pojawią. Będzie o Europejskim Dniu Bez Samochodu przypadającym dzisiaj. Bezpłatne przejazdy z tym związane, bo dziś komunikacja miejska w Lublinie przez cały dzień wozi pasażerów za darmo.
5: Podczas Dnia Bez Samochodu każdy pasażer podróżuje w tym dniu bezpłatnie wszystkimi liniami, które kursują na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.
1: Udogodnienia obowiązują do końca dnia, o czym więcej będzie w naszym popołudniowym programie. A do końca programu jeszcze szereg innych tematów. Będzie m.in. mowa o radach osiedli, ważnej formie lokalnego samorządu.
6: Zachęcamy mieszkańców do udziału w wyborach i aktywnego współtworzenia swoich osiedli.
1: A konkretnie mieszkańców miasta Chełm, bo już w październiku wybory do rad osiedli miasta Chełm. Dlaczego warto głosować i może także kandydować? Odpowiedź w magazynie reporterów w dzisiejszym wydaniu.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
7: Na życie patrzysz bez emocji.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Jest dziś bezpłatna komunikacja miejska w Lublinie. Przez cały dzień wozi pasażerów za darmo. Udogodnienia to część przypadającego właśnie dziś Europejskiego Dnia bez samochodu. Więcej o tym mówi rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, Monika Fisz.
2: 22 września, dzień bez samochodu. Każdy może skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta podczas Dnia bez samochodu każdy pasażer podróżuje w tym dniu bezpłatnie wszystkimi liniami, które kursują na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Ważną informacją dla pasażerów jest to, że nie przysługuje zwrot należności w przypadku skorzystania z bezpłatnego przejazdu w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu dla osób, które posiadają w ten dzień ważny bilet.
1: A Europejski Dzień bez Samochodu przypada co roku właśnie 22 września. Ma zachęcać kierowców do rezygnacji z samochodów na rzecz komunikacji zbiorowej i ekologicznej. Zmieniamy temat. Można głosować i kandydować. Wszystko po to, by aktywnie zmieniać okolice. W październiku odbędą się wybory do rad osiedli miasta Chełm. To ważna forma lokalnego samorządu. Jej członkowie reprezentują mieszkańców i angażują się w sprawy dotyczące najbliższego otoczenia. Mówi Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm.
3: Od 12 do 23 października odbywać się będą wybory rad osiedli na kadencję 2026-2030. Rada osiedla to ważna forma lokalnego samorządu. Jej członkowie reprezentują mieszkańców i angażują się w sprawy dotyczące najbliższego otoczenia, między innymi infrastruktury, bezpieczeństwa, zieleni czy jakości życia na osiedlu. Warto więc nie tylko wziąć udział w głosowaniu, ale również rozważyć kandydowanie. To możliwość bezpośredniego zaangażowania się w sprawy swojej okolicy i reprezentowania potrzeb mieszkańców. Szczegółowe informacje dotyczące wyborów, w tym terminy i miejsca zabrań oraz zasady zgłaszania kandydatów, dostępne są na stronie internetowej miasta Chełm. Zachęcamy mieszkańców do udziału w wyborach i aktywnego współtworzenia swoich osiedli.
1: No to przypomnijmy, wybory rad osiedli miasta Chełm na kadencję 2026-2030 odbędą się między 12 a 23 października, a więcej informacji, w tym szczegółowy terminarz spotkań i głosowań, jest już dostępny na stronie Urzędu Miasta Chełm. A będziemy w Chełmie jeszcze dzisiaj przed 17. Powiemy o wyjątkowej propozycji Chełmskiego Centrum Ewangelizacji dla Seniorów.
4: Przygotowaliśmy tematy związane z przeżywaniem samotności, z relacjami z dziećmi, z wnukami. Będziemy mówić o cierpieniu, o chorobach. A to wszystko po to, abyśmy mieli świadomość tego, jak przeżywać takie stany.
1: Seminarium dla seniorów to jest cyklem 10 spotkań. Pierwszy startuje już pod koniec września. Szczegóły w naszym spotkaniu.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: wszystko, czego dziś chcę.
1: To urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
2: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
8: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
9: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
10: Reklama.
11: Radio Plus Lublin.

0: tchnie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: 9 minut przed godziną 17. Jeszcze jeden temat w pierwszej godzinie wtorkowego magazynu reporterów. A mowa będzie o pierwszym tego typu wydarzeniu dedykowanemu najstarszym wiernym w archidiecezji lubelskiej. Chełmskie Centrum Ewangelizacji przygotowało seminarium dla seniorów. Cykl 10 spotkań dla osób po 60 roku życia ma być czasem rozmów, konferencji, świadectw i odkrywania nowej bliskości z Bogiem. O szczegółach mówi koordynator działań.
2: Ksiądz Paweł Gołofit, moderator Chełmskiego Centrum Ewangelizacji. Wraz z naszym centrum, widząc jak dużo osób starszych mamy w kościele, że tak naprawdę dzisiaj stanowią oni większość naszych parafii, doszliśmy do wniosku, że chcemy się także nimi zaopiekować, ponieważ czasem mam wrażenie, że myślimy o osobach starszych w kościele jako o tych, którzy mają tylko brać różaniec do ręki, modlić się i w zasadzie taka jest ich rola. Natomiast chcemy pokazać im, że jesień życia może być, tak jak w naszym tytule naszego seminarium, wiosną ducha. Dlatego stworzyliśmy seminarium dla seniorów. 10 spotkań dla osób po 60 roku życia, w czasie których będziemy przez słuchane konferencje, wspólną modlitwę, dzielenie w grupach, słuchanie świadectw, będziemy chcieli odkrywać rolę seniorów w kościele. Wraz z ekipą pracujemy już od wielu miesięcy i przygotowaliśmy specjalnie tematy właśnie pod seniorów, związane z przeżywaniem samotności, z relacjami z dziećmi, z wnukami, z współmałżonkami, właśnie rolą w kościele. Będziemy mówić o cierpieniu, o chorobach, o wszystkim tym, z czym senior się dzisiaj zmaga. A to wszystko po to, abyśmy naprawdę weszli w taką głęboką formację w kościele, abyśmy mieli świadomość tego, jak przeżywać takie stany, abyśmy się nie poddawali, nie rezygnowali w takim wieku, wiedząc, że dla Pana Boga nie ma czegoś takiego jak emerytura i Bóg chce nam dawać życie w obfitości, także w trudnych momentach naszego życia, także wtedy, kiedy jesteśmy już starsi. Spotkania są bezpłatne. Ruszamy 29 września o godzinie 19. Pierwsze spotkanie będzie w Bazylice w Chełmie. Serdecznie zapraszamy każdego, kto skończył już 60 lat, kto już może jest na emeryturze i kto chciałby razem z nami spotkać się i zobaczyć, jak ten czas bycia seniorem naprawdę można przeżywać pięknie we wspólnocie i obficie w Boże dary i w Boże łaski. Zapraszamy. Można przyjść na pierwsze spotkanie, zobaczyć, jak to wygląda. Zaprośmy naszych sąsiadów, bliskich. Przekażmy informacje naszym dziadkom, naszym rodzicom. Spotkajmy się razem i odkrywajmy naszą jesień życia, która może być wiosną ducha.
1: No to przypomnijmy, spotkania są bezpłatne. Pierwsze odbędzie się dokładnie za tydzień, we wtorek, 29 września. Będzie to o 19 w Bazylice w Chełmie. Szczegóły są na stronie Chełmskiego Centrum Ewangelizacji chce.info. W magazynie kolejne tematy już po 17, a wśród tych tematów między innymi będzie o drugiej edycji festiwalu Lublin Miasto Literatury.
3: Mamy wspaniałe spotkania i mamy mnóstwo ciekawych propozycji w programie literatury.
1: Będą autorzy, znani pisarze oraz setki książek, szczegóły trzydniowej imprezy jeszcze dziś do 18. Będzie też o większym wyborze mieszkań na rynku, ale droższych akademikach. To sytuacja studentów szukających miejsca przed nowym rokiem akademickim. Wyraźne podwyżki dotknęły domy studenckie. Na przykład na lubelskim UMC-ie opłaty za miejsca w akademikach wzrosły w tym roku o 10%. To tylko część tematów, dużo więcej po 17 w drugiej godzinie magazynu reporterów.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Żabawel zawsze jest marzeniem.
8: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
12: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
11: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
0: Reklama.
13: Radio Plus Lublin.
14: Uczeń zaatakował koleżankę toporkiem. Za chwilę relacja naszej reporterki. Szef MON nie pojedzie na razie do Waszyngtonu. Za godzinę mecz Polska-Niemcy to ćwierćfinał siatkarskich mistrzostw Europy. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wciąż nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Trwa wyjaśnienie okoliczności ataku toporkiem w szkole w miejscowości Ptaki pod Łomżą. O szczegółach teraz Agnieszka Zakrzewska.
15: Według policji 11-letni chłopiec wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował przypadkową uczennicę. O chłopcu i jego zachowaniu przed atakiem rozmawialiśmy też z kierowcą autobusu, który znał 11-latka.
16: Ja w samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, przyjechał ze mną, tam żadnych oznaków nie było.
15: Dotarliśmy też do jednego z uczniów, który widział całe zdarzenie.
17: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem. No przestraszyłem się tego.
15: Dziewczynka jest w szpitalu i jej stan jest stabilny. Śledczy ustalają teraz, co doprowadziło do ataku. Sprawdzane jest też to, w jaki sposób niebezpieczne narzędzie znalazło się na terenie szkoły.
14: Agnieszka Zakrzewska, dziękujemy. 26-latek zaatakował ratowników medycznych i policjantów z Sulęcina. Zespół pogotowia został wezwany do nietrzeźwego mężczyzny. Był agresywny, groził ratownikom, a nawet rzucił w nich szklaną butelką. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz do 3 lat więzienia. Szef MON-u twierdzi, że wszystkiemu winna jest wizyta przywódcy Chin. Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, dlaczego w ostatniej chwili odwołano jego wizytę w Pentagonie. Jutro wicepremier miał spotkać się tam z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem. Amerykanie poprosili jednak o zmianę terminu.
18: To wczoraj była prośba ze strony amerykańskiej z uwagi, wydaje się, że na wizytę przywódcy Chin wraz z całym otoczeniem, również z osobami odpowiedzialnymi za wojsko i całodniowe zaangażowanie sekretarza Hegsetha, znajdziemy dogodny termin.
14: Do Stanów Zjednoczonych polecieli wiceministrowie obrony. W Waszyngtonie mają rozmawiać o stałej bazie wojsk USA w Polsce.
13: Wiadomości Radia Plus.
14: Na koniec jeszcze sport. Za godzinę polscy siatkarze zmierzą się z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Dzisiejsze spotkanie to powtórka siatkarskiego Euro z 2019 roku. Wtedy biało-czerwoni wygrali 3-0.
19: Naszej drużyny nie jest łatwo złamać zagrywką. Tym drużynom, które dysponują dużą ofensywą i bardzo groźną zagrywką, nie gra się z nami łatwo, a nawet jeśli te piłki są przyjęte daleko od siatki, jesteśmy niebezpieczną drużyną w ataku. Na pewno z ich strony potrzebna jest cierpliwość, również będzie potrzebna cierpliwość z naszej strony do tego, aby grać cierpliwie, szczególnie z tych bardzo trudnych piłek na wysokiej piłce.
14: Mówił libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak. Pierwszy gwizdek w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Polska-Niemcy o 18:00. Na zwycięzców w półfinale czeka już Francja, która pokonała Rumunię 3-0.
20: Przelotne opady deszczu, a zaraz po nich trochę przejaśnień, potem znowu chmury, opady. Tak wygląda późne popołudnie, a także tak będzie wyglądał wieczór dzisiaj na Lubelszczyźnie. A to wszystko także przy temperaturze około 13-14 stopni. Wieczorem i nocą chłodniej, ale jutro już przyjemniejsza temperatura niż dzisiaj, bo do 15 bez opadów, ale za to z silnym wiatrem.
13: Radio Plus Lublin.
20: Cztery minuty po godzinie 17:00, to wtorek, 22 września. Zapraszam na drugą godzinę magazynu reporterów Radia Plus Lublin w rytmie.

0: taśmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: W magazynie dzisiaj jeszcze do 18:00 wśród tematów będzie o drugiej edycji festiwalu Lublin Miasto Literatury.
2: Mamy wspaniałe spotkania i mamy mnóstwo ciekawych propozycji w programie literatury.
1: Będą autorzy, będą znani pisarze, będą też setki książek. O szczegółach trzydniowej imprezy powiemy jeszcze dziś tuż po 17:00. Ale także między 17 a 18 będzie o większym wyborze mieszkań na rynku, ale także o droższych akademikach. Taka sytuacja spotyka studentów szukających miejsca tuż przed nowym rokiem akademickim. Wyraźnie podwyżki dotknęły domy studenckie. O ile jest drożej niż w poprzednim roku akademickim? Także ten temat dzisiaj u nas zagości. Będą kolejne informacje z życia Kościoła, bo w Lublinie rusza trzeci cykl kateches biblijnych dla osób dorosłych. To pod hasłem Dekalog w świetle Ewangelii.
3: Ma to wymiar taki duchowy wchodzenia w głąb Słowa Bożego, bo te katechezy mają taki charakter egzystencjalny.
1: Spotkania będą odbywać się w lubelskim kościele pod wezwaniem świętego Józefa. Więcej o tym będzie także dziś w naszym popołudniowym programie. Opowiemy także o tym, że 65% uczniów szkół ponadpodstawowych rezygnuje z lekcji religii według badania CBOS. Wśród przyczyn jest brak wliczania stopni do średniej i lekcja na pierwszej lub ostatniej godzinie, ale jest i druga strona, a po niej młodzież, która mimo zmian chodzi regularnie na lekcje religii. Dlaczego nie rezygnują i wybierają ten przedmiot? Odpowiedzi także dzisiaj jeszcze poszukamy.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Będą spotkania autorskie, znani pisarze i setki książek. Pod koniec września rusza druga edycja festiwalu Lublin Miasto Literatury. W czasie trzydniowej imprezy nie zabraknie też licznych prezentacji, debat. Będą też warsztaty dla młodzieży. O tegorocznej edycji i programie mówi jeden z organizatorów wydarzenia.
2: Rafał Rutkowski, współtwórca festiwalu Lublin Miasto Literatury. Główną ideą festiwalu w tym roku jest troszeczkę taka teza, bym powiedział, może nie kontrowersyjna, ale zastanawiająca. Mianowicie różnica pomiędzy prozą a poezją jest iluzją. Taka teza skłania nas do myślenia, czy przypadkiem literatura nie jest tylko nośnikiem. A jeżeli jest nośnikiem, to czego? Może być nośnikiem wyobraźni, może być nośnikiem emocji. I tak naprawdę zastanawiając się dalej, wydaje mi się, że literatura jest przede wszystkim nośnikiem człowieczeństwa, a co za tym idzie osobowości, zarówno autora, jak i czytelnika. I daje nam możliwość przeżycia świata napisanego na nowo. Daje nam możliwość alternatywy świata. Co jest bardzo istotne w takim kontekście, że literaturę w ogóle sytuuje trochę jako rzecz niezgody na rzeczywistość. Mam takie poczucie, że to zdanie, bycie sobą jest najwyższą formą buntu, w pełni manifestuje się w literaturze. I właśnie takiego przeżycia literackiego, literatury jako innego świata, jako świata takiego, który jest może nie tyle doskonalszy, ale na pewno inny, na pewno wyjątkowy. Tego właśnie bym chciał jako czytelnik, jako autor, tego bym Państwu życzył, jakbyście przeżywali jako czytelnicy i jako ewentualnie autorzy. W tym roku mamy to do siebie, że mamy mnóstwo wsparcia ze strony partnerów. Partneruje nam Fundacja Wisławy Szymborskiej, Dziennik Literacki. Patronuje nam Polski Pen Club, jak i lubelskie czasopismo Akcent. Także tutaj jest jakby plejada autorów, którzy są zrzeszeni wokół tego. Gościmy laureatkę tegoroczną właśnie Wisławy Szymborskiej, Marlenę Niemiec. Mamy tutaj wspaniałe spotkania, które prowadzi Małgorzata Szczurek. Mamy panel ukraiński, mamy mnóstwo ciekawych propozycji, które w programie Państwo znajdziecie i na pewno każdy gdzieś tam swoje miejsce znajdzie i ukonstytuuje siebie jako czytelnika literatury i będzie razem z nami.
1: A festiwal Lublin Miasto Literatury odbędzie się w Centrum Kultury już niebawem od piątku do niedzieli od 25 do 27 września. Wstęp jest wolny, szczegóły są na stronie cklublin.pl. W magazynie powiemy także o większym wyborze mieszkań na rynku, ale droższych akademikach. To sytuacja studentów, którzy szukają miejsca przed nowym rokiem akademickim. Wyraźne podwyżki dotknęły domy studenckie. Ten temat już niebawem u nas. Będą także wieści z życia Kościoła. W Lublinie rusza trzeci cykl kateches biblijnych dla osób dorosłych pod hasłem Dekalog w świetle Ewangelii.
3: Ma to wymiar taki duchowy wchodzenia w głąb Słowa Bożego, bo te katechezy mają taki charakter egzystencjalny.
1: Spotkania będą odbywać się w lubelskim kościele pod wezwaniem świętego Józefa. Więcej o tym będzie także dziś w naszym popołudniowym programie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lublin, Kalinówka koło Lublina 18. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
3: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Reklama.
6: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A na naszej antenie w dzisiejszym magazynie teraz o większym wyborze mieszkań na rynku, ale także o droższych akademikach, czyli o sytuacji studentów, którzy szukają miejsca do mieszkania przed nowym rokiem akademickim. Z raportu Rankomat.pl i Rentier.io wynika, że liczba nowych ofert wynajmu mieszkań wzrosła w badanych miastach aż o 26%. Średnie stawki w ogłoszeniach poszły w górę o 3%. Wyraźne podwyżki dotknęły domy studenckie. No i tak, na Lubelskim Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej opłaty za miejsca w akademikach wzrosły w tym roku o 10%, tłumaczy Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
2: Oprócz kosztów najmu mieszkań sprawdziliśmy również, jak wyglądają w tym roku koszty najmu akademika. No i okazuje się, że podczas gdy największe odnotowane wzrosty, jeżeli chodzi o najem mieszkania, to 9% rok do roku, no to już w przypadku niektórych miejsc w akademikach mamy wzrost nawet kilkunastoprocentowy. Największą podwyżkę w naszym zestawieniu odnotowaliśmy na Uniwersytecie Śląskim. Tutaj najtańsze miejsce, czyli w pokoju trzyosobowym w domu studenckim Bakałasz, zdrożało z 550 zł do 650 zł, więc stawka czy koszt, można powiedzieć, zdecydowanie niższy niż za mieszkanie, ale z drugiej strony jest to wzrost aż o 18% rok do roku. Z kolei o 10% podniosły stawki Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza i UMCS.
1: A mimo to, dzięki dużej liczbie mieszkań na rynku prywatnym, studenci mają w tym roku większe szanse na negocjacje stawek z właścicielami wynajmowanych lokali. I w temacie uczelni akademickim studenckim pozostajemy. Studencie, sprawdź ubezpieczenie, zanim zachorujesz. Zbliżający się nowy rok akademicki to dobry moment, aby studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie zdrowotne i prawo do bezpłatnego leczenia. Szczególnie po wakacyjnej pracy lub przed 26 urodzinami, mówi Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy NFZ na Lubelszczyźnie.
3: Informację o prawie do świadczeń można sprawdzić bez wychodzenia z domu. Przy zalogowaniu się na internetowo konto pacjenta należy wejść w zakładkę Moje konto i odszukać część Twoje ubezpieczenie zdrowotne. Tam znajduje się informacja, czy NFZ potwierdza uprawnienia do leczenia. Jeśli system nie potwierdzi prawa do świadczeń, trzeba koniecznie skontaktować się z osobą lub instytucją, która miała dokonać zgłoszenia. Student może mieć własne ubezpieczenie zdrowotne, na przykład gdy pracuje na podstawie umowy o pracę, wtedy do ubezpieczenia zgłasza go pracodawca, czy jak prowadzi własną działalność gospodarczą, do ubezpieczenia wówczas zgłasza się sam. Student, który nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia, na przykład z umowy o pracę, może być zgłoszony przez rodzinę. W przypadku ubezpieczenia przez rodziców taka możliwość istnieje do ukończenia 26 roku życia. Limit wieku nie dotyczy zgłoszenia przez małżonka. Natomiast osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą pozostać zgłoszone przez rodziców bez ograniczenia wieku. Jeżeli nie ma możliwości, żeby student był zgłoszony przez rodzinę lub ukończył 26 rok życia, może być zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię. Trzeba pamiętać, że uczelnia nie zgłasza studentów z automatu. Aby ubezpieczyć się w ten sposób, trzeba złożyć wniosek w dziekanacie. Po zakończeniu umowy o pracę student nie wraca automatycznie do ubezpieczenia przy rodzicu czy uczelni. Po zakończeniu pracy student powinien przypomnieć rodzicom, żeby ponownie zgłosili go do ubezpieczenia jako członka rodziny. Przy przeprowadzce na studia warto również pomyśleć o wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej blisko nowego miejsca zamieszkania. Deklarację można złożyć przez internetowe konto pacjenta. Sprawdzenie ubezpieczenia i wybór przychodni najlepiej załatwić przed pierwszą infekcją. Wtedy, gdy potrzebna będzie pomoc, można będzie skupić się na swoim zdrowiu.
1: Zgodnie z przepisami lekarza POZ można bezpłatnie zmienić dwa razy w roku kalendarzowym, a zmiana miejsca zamieszkania daje możliwość dodatkowej bezpłatnej zmiany. Trwa magazyn reporterów Radia Plus Lublin w rytmie wydarzeń. Już niebawem powiemy także o tym, że rusza trzeci cykl kateches biblijnych dla osób dorosłych pod hasłem Dekalog w świetle Ewangelii.
4: Ma to wymiar taki duchowy wchodzenia w głąb Słowa Bożego, bo te katechezy mają taki charakter egzystencjalny.
1: Spotkania będą odbywać się w lubelskim kościele pod wezwaniem świętego Józefa, o czym więcej także dziś w naszym popołudniowym programie będzie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Służy umacnianiu wiary. W Lublinie rusza trzeci cykl katechesy biblijnych. To dla osób dorosłych. Tym razem spotkania będą odbywać się w kościele pod wezwaniem świętego Józefa, a to pod hasłem Dekalog w świetle Ewangelii. Tematem zajęła się Anna Opasiak w rozmowie z gościem.
2: Ksiądz Sebastian Dec, obecnie sekretarz księdza arcybiskupa, a już niedługo za dwa tygodnie proboszcz parafii świętego Stanisława w Lublinie.
3: I organizator różnych spotkań katechetycznych. Tak się składa, że już niebawem od środy najbliższej rusza nowy cykl kateches biblijnych. Powiedzmy, z czym tym razem się wiążą?
2: To jest trzecia seria kateches, trzecia edycja tych kateches, które to są katechezy otwarte dla nowej grupy. Od najbliższej środy ruszamy Dekalog w świetle Ewangelii.
3: Właśnie, powiedzmy, z czym ten cykl kateches będzie się wiązać?
2: Generalnie katechezy są dla nowych osób, które są chętne wysłuchać, bo tak często bywa, że ci, którzy uczestniczyli w katechezach, zapraszają swoich znajomych, bliskich. Idziemy do innej parafii, żeby właśnie te katechezy pogłębić. One działają od 30 lat już we Włoszech. Przez ręce Don Fabio Rosini, który te katechezy wymyślił, przeszło już kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy osób. Także te katechezy są generalnie te same, ale dla innych osób, dla nowych ludzi.
3: Jak te spotkania wyglądają?
2: Są to katechezy godzinne. Zaczynamy od rozważania albo Ewangelii, albo konkretnego przykazania Bożego. I trwają około 60-70 minut maksymalnie. Także głównie to my mówimy. Razem z siostrą Izą Gontarz, z księdzem Piotrem, z księdzem Michałem. We czwórkę będziemy głosili te katechezy. Generalnie wszystkie katechezy koncentrują się na dekalogu. I tak naprawdę jest to pogłębienie dekalogu, ale w świetle Ewangelii.
3: Dla osób dorosłych ma to bardziej wychowawczy czy bardziej edukacyjny wymiar?
2: Ma to wymiar taki duchowy, wchodzenia w głąb Słowa Bożego, które zaczyna oddziaływać jakby na nasze życie. I tak z tymi osobami, z którymi rozmawiamy na koniec, które przeszły przez ten cykl kateches, to są bardzo wdzięczne, że zupełnie inaczej patrzą na dekalog, zupełnie inaczej patrzą też na swoje życie, na Słowo Boże, bo te katechezy mają taki charakter egzystencjalny, bardziej niż teoretyczny, i właśnie na tym nam zależy, żeby te katechezy oddziaływały na nasze konkretne życie, na nasze spojrzenie, na naszą historię, na nasze życie, na naszą przyszłość. Bardziej niż rozumowe roztrząsanie Ewangelii i dekalogu, chodzi o to, że pokazać, w jaki sposób to Słowo Boże może oddziaływać na nas konkretnie w naszej codzienności.
3: Nie jest to pierwszy cykl. Rozumiem, że obecność osób świeckich pokazuje na potrzebę tego typu spotkań.
2: Tak, dużo osób pyta o te katechezy i ci uczestnicy, którzy byli na spotkaniach, mówili, że właśnie, że będą podsyłali swoich znajomych. Tak, zresztą to działa też i we Włoszech.
3: A w lubelskiej parafii świętego Józefa jak długo potrwa ten cykl?
2: Cykl trwa około roku. Tam z przerwą na wakacje to tak troszkę dłużej to się wydłuża, ale tak w sumie katechezy jest na roczny cykl. Warto posłuchać, także serdecznie zapraszam. Jeśli ktoś chciałby pogłębić swoją wiarę, to jest mile widziane.
1: Cykl kateches rusza, przypomnijmy, jutro w środę 23 września, a spotkania będą odbywać się co tydzień o 19 w kościele pod wezwaniem świętego Józefa przy ulicy Filaretów w Lublinie. Wstęp jest wolny. I tematy wiary jeszcze na naszej antenie będą się pojawiać. Przed 18 powiemy o tym, że 65% uczniów szkół ponadpodstawowych rezygnuje z lekcji religii. Ale jest też druga strona, po niej młodzież, która mimo zmian chodzi regularnie na lekcje religii. Dlaczego nie rezygnują i wybierają ten przedmiot, a dlaczego tamta pierwsza grupa rezygnuje i nie wybiera tego przedmiotu? Ten temat także jeszcze u nas dzisiaj zagości.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane.
4: Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Reklama.
7: Radio Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: 65% uczniów szkół ponadpodstawowych rezygnuje z lekcji religii. To według badania CBOS-u wśród przyczyn jest brak wliczania stopni do średniej, ale także lekcje na pierwszej bądź ostatniej godzinie. Ale jest też druga strona, po niej młodzież, która mimo zmian chodzi regularnie na lekcje religii. Dlaczego jedni nie rezygnują, wybierają ten przedmiot?
2: Nagrywacie?
3: Nie.
4: A dopiero będziemy.
3: Już my nagrywamy.
5: Tomasz Sypniewski, nauczyciel religii w 9 Liceum Ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie.
3: Panie Tomaszu, to jak to jest z tymi lekcjami religii? Dane CBOS nie mówią tak, że 65% uczniów szkół ponadpodstawowych na lekcje religii chodzić nie chce, nie chodzi albo rezygnuje, a tutaj mamy jednak taki obrazek tych, którzy naprawdę chcą chodzić na te lekcje religii.
5: W naszym liceum mamy w ostatnich latach wzrost, obecnie jest to na poziomie 42%. Młodzież naprawdę na lekcjach religii czuje się bardzo dobrze, wiedzą czego chcą. Zawsze ma taki domieszek też tego, żeby zostawić tą przestrzeń właśnie dla młodzieży. Jest to czas, kiedy mogą stawiać pytania, kiedy mogą zadać praktycznie każde pytanie i na każde z tych pytań też znajdują odpowiedź.
6: Małgorzata i jestem w klasie maturalnej.
3: Dlaczego mimo wszystko decydujesz się jednak chodzić na te lekcje religii, pomimo tego, że jakby teraz jest pewnie trudniej, bo są albo na początku, albo na końcu zajęć, a wiadomo, że to czasami trzeba naprawdę sporo czasu w szkole spędzić.
6: Ja w ogóle podchodzę do lekcji religii w taki sposób, że one są takim uzupełnieniem tego, czego na przykład nie dowiemy się w domu i na lekcji religii możemy zadać pytanie bez takiej na przykład może obawy o to, że ktoś sobie o nas coś złego, coś pomyśli, że jak można tego nie wiedzieć i też można się dowiedzieć, poznać od strony teoretycznej naszą wiarę i też uświadomić się w tym, w co się wierzy.
7: Nazywam się Krystian, chodzę już do klasy czwartej. No i dla mnie religia jest spotkaniem. Po pierwsze z ludźmi, którzy mają podobne wartości, którzy są też po prostu moimi dobrymi znajomymi. Naszym księdzem, który też jest fantastyczny i możemy z nim pogadać naprawdę o wszystkim. To, o co chodzi w kościele, że właśnie, żeby się spotykać, to właśnie to zebranie i to spotkanie się i rozmawianie zarówno o wzniosłych rzeczach, jak i o tych przyziemnych. I właśnie takie bycie ze sobą.
3: To oznacza, że na religii można poruszyć każdy temat nie tylko dotyczący religii?
7: Oczywiście. Mimo, że tak jakby planowo my rozmawiamy o tych właśnie, to jest katecheza, tak? Czyli rozmawiamy o naszej relacji z Bogiem, o tym, jak to wygląda, jak to może powinno wyglądać. Często też jest tak, że po prostu jakby kończymy rozmową po prostu o codziennym życiu, o wszystkim tak naprawdę, o wszystkim można porozmawiać.
8: Jestem Natalia, jestem w klasie maturalnej. Dlaczego wciąż chodzę na religię? Jestem osobą wierzącą i że powinnam o tym świadczyć i być dumna z tego, że wierzę w Pana Boga. Trochę się wiąże to też z tym, że chciałabym, żeby w każdym aspekcie mojego życia ten Bóg był widoczny i żebym nie wyrzekała się Go w niektórych sferach, żeby zająć się czymś innym i uważam, że właśnie te lekcje religii, jedna godzina w tygodniu są jednym z takich właśnie przykładów. Dlaczego i jak mogę również znajdować Boga na co dzień?
9: Ja mam na imię Natalia i jestem absolwentką właśnie tego liceum Klementyny Hoffmanowej, w którym się znajdujemy.
3: Z twojej perspektywy, jak uczęszczałaś do szkoły, uczęszczałaś na lekcje religii i czy tęsknisz za takimi lekcjami?
9: Ja na religię chodziłam praktycznie do samego końca, do końca klasy maturalnej. Zanim to się skończyło, czułam, że będzie mi tego brakować. Kiedy poszłam na studia, zaczęłam szukać czegoś w zamian i to też nie była łatwa droga, także lekcje religii to był jakiś taki istotny element, jak i również ta codzienna modlitwa Anioł Pański, możliwość spotkania się właśnie z ludźmi, którzy podzielają moje wartości.
3: Można fajnie poczuć się w tym towarzystwie, poczuć się, że jesteś w jakiejś wspólnocie, że jesteśmy razem.
5: Oj tak, można, naprawdę, nie wiem, łamiemy chyba wszelkie stereotypy w naszej szkole, ponieważ no, tworzymy tą wspólnotę anielską, tak jak mówiły tutaj dziewczyny. Możemy się spotkać z ludźmi o podobnym systemie wartości. To nie jest tak, że przychodzą tylko i wyłącznie uczniowie, bo przychodzą też nauczyciele. Czujemy się też po pierwsze bezpiecznie w tym gronie. Po drugie, no jeden drugiego brzemiona noście, czyli również i wspieramy siebie nawzajem modlitwą. Modlimy się za naszą ojczyznę, ale przede wszystkim modlimy się właśnie o łaskę wiary dla całej społeczności szkolnej. I to nas bardzo mocno tutaj scala.
1: A ten temat kończy dzisiejsze wydanie magazynu reporterów Radia Plus Lublin. Za pomoc w przygotowaniu tego wydania dziękuję Annie Opasiak, Małgorzacie Oroń, Anecie Paszko, Zbigniewowi Sapińskiemu i Mikołajowi Borowcowi. Maciej Kurek, kłaniam się nisko do usłyszenia. Dziękuję za uwagę, ale polecam kolejne punkty naszego programu. Za 5 minut o 18 wiadomości z kraju i ze świata, a po 18 w Horyzontach spotka się z Państwem Małgorzata Oroń.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
12: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
11: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
0: Reklama.
13: Radio Plus Lublin.
14: Czas skończyć z zabijaniem, mówi Donald Trump w ONZ-cie. Ropa ponownie płynie przez Arabię Saudyjską. Za chwilę relacja naszego reportera. Kibice wierzą w zwycięstwo naszych siatkarzy. Rozpoczyna się mecz Polska-Niemcy. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Czas skończyć z zabijaniem, tak w kontekście wojny w Ukrainie mówi Donald Trump podczas swojego przemówienia na forum ogólnym ONZ w Nowym Jorku. W trakcie wystąpienia wezwał do natychmiastowego zakończenia konfliktu, argumentując, że co miesiąc giną tam tysiące ludzi. Jak przekonywał amerykański prezydent, Rosja i Ukraina zmierzają do zakończenia konfliktu. Bardzo blisko współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i doprowadzimy tę sprawę do końca. Myślę, że stanie się to szybciej, niż się ludzie spodziewają. Oni mają tego dość. O wojnie w Ukrainie Trump za godzinę ma rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Usłyszał zarzuty, przyznał się do winy. 52-latek w Bukownie pod Olkuszem śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego. Złożył wyjaśnienia, ale zdaniem prokuratury były bardzo chaotyczne.
15: Czuł się zagrożony, bo ktoś chodził po dachu, ktoś mu się włamuje do komputera, wyszedł z domu, w związku z tym zabrał do plecaka broń, aby ją wypróbować, bo mu sama wystrzeliła w nocy. Udał się do lasu, gdzie spotkał pokrzywdzonych, którzy na jego widok zaczęli uciekać. Oddał w ich kierunku strzały.
14: Mówił Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Największy na świecie koncern naftowy Saudi Aramco wznowił eksport ropy rurociągiem wschód-zachód. Wcześniej, jak informowały saudyjskie władze, magistrala została uszkodzona przez irackie bojówki sprzymierzone z Iranem. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co to oznacza w praktyce?
16: Przede wszystkim to, że koncern będzie mógł przesyłać ropę z portu Yanbu nad Morzem Czerwonym do rafinerii na zachodzie kraju. Rurociąg wschód-zachód ma ogromne znaczenie dla eksportu saudyjskiego surowca. Jego maksymalna przepustowość wynosi około 4 milionów baryłek ropy dziennie, czyli mniej więcej 4% światowej produkcji. Każda przerwa w jego działaniu może więc wpływać na globalną sytuację na rynku ropy. Dla kierowców nie oznacza to jednak, że ceny paliw na polskich stacjach od razu spadną. Jeżeli przesył będzie stopniowo wracał do pełnych możliwości, te ceny dopiero wtedy mogą się stabilizować, a ryzyko kolejnych podwyżek będzie mniejsze.
14: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
13: Wiadomości Radia Plus.
14: Kibice wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych. Nasi siatkarze rozpoczynają pojedynek z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy. O nastroje przed meczem kibiców pytał nasz reporter.
17: Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
18: Wierzę w naszych chłopaków.
19: Zawsze pojedynki z drużyną niemiecką są pamiętliwe, wyzwalają dodatkowe emocje. No właśnie, to, że nawet się z nimi spotykamy, pokazuje, że każdy przeciwnik już na tym etapie jest bardzo mocny.
14: Mecz Polska-Niemcy właśnie się rozpoczyna. Zwycięzca w półfinale zmierzy się z reprezentacją Francji.
20: Słońce, trochę deszczu w ten wtorkowy dzień. Dzisiaj po południu, wieczorem przydadzą się jeszcze w wielu miejscach naszego regionu parasole. Tymczasem na termometrach w Lublinie i regionie w granicach 12-13 stopni, do tego umiarkowany wiatr, a ciśnienie stabilne. W tej chwili mamy 1018 hektopaskali. W kolejnych godzinach czeka nas nieco większe ochłodzenie, natomiast w nocy powinno być dosyć pogodnie i bez intensywnych opadów deszczu.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Minęła godzina 18 we wtorek 22 września. Małgorzata Oroń, dzień dobry. Zapraszam na dzisiejsze wydanie Horyzontów Radia Plus. A w Horyzontach będzie taki dzisiaj mały miszmasz. Będziemy mówić m.in. o dzietności, która w Polsce przestała spadać. Będziemy rozmawiać o powodach i prognozach na kolejne lata. Będziemy mówić także o adopcji serca. To jest wspólna akcja Księży Palotynów i Stowarzyszenia Ruchu Mariti, który świętuje jubileusz. Cóż to za ruch i jak się można włączyć w te obchody jubileuszu? O tym będziemy mówić już niebawem, ale w tej godzinie Horyzontów Radia Plus zaprosimy także naszych słuchaczy do Dyniowego Królestwa nieopodal centrum Lublina, bo w Ogrodzie Botanicznym. Co się dzieje na farmie Dyń, do kiedy ją będzie można zwiedzać, o tym wszystkim będziemy mówić przed godziną 19, ale przed godziną 19 w Horyzontach, także jeśli już mowa o przyrodzie, to zajrzymy do Puszczy Solskiej, tej, która w dużej mierze spłonęła na wiosnę tego roku. Tam dendrolodzy odkryli zagrożenie dla drzew w Puszczy Solskiej. Co się dzieje? O tym przed godziną 19.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: W Horyzontach Radia Plus wracamy do tych tematów, które zapowiadałam kilka minut temu. To pierwsza taka sytuacja od 9 lat. Jak wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, po raz pierwszy w Polsce liczba urodzeń przestała się zmniejszać. Czy można mówić o początku odwrócenia trendu i z czego wynika stabilizacja? Jakie są prognozy na przyszłość?
2: Od 2017 roku, rok do roku, spadała nam nominalna liczba urodzeń. I to spadała w ostatnich latach bardzo szybko. I 2026 rok, pierwsza połowa, to jest pierwszy rok, kiedy nie mamy spadku. Znaczy nominalna liczba urodzeń jest mniej więcej na poziomie liczby urodzeń z roku 2025. Co więcej, jak popatrzymy szczegółowo na te dane, to się okazuje, że w tym roku było mniej urodzeń obcokrajowców, a wśród Polaków mamy lekki wzrost. Mówię lekki, bo to jest wzrost poniżej 1 punktu procentowego, ale mimo wszystko wzrost. Michał Kot, Instytut Pokolenia, współautor książki Jak uniknąć demograficznej katastrofy. Notujemy co roku coraz mniejszą liczbę kobiet, które są w wieku rozrodczym. Więc jeżeli mamy tą samą liczbę urodzeń i mniej kobiet, które mogą rodzić, kiedy patrzymy na wskaźniki, to może to oznaczać wzrost wskaźnika dzietności. Mówię może, żeby to stwierdzić, potrzebne są bardziej szczegółowe dane dotyczące urodzeń w poszczególnych grupach wiekowych, ale jest pierwszy taki sygnał wskazujący, że wskaźnik dzietności, który w zeszłym roku w Polsce wyniósł 1,06, to jest katastroficznie niski poziom, jeden z najniższych na całym świecie. Może w tym roku, jeśli liczba urodzeń nominalnie będzie taka sama, to ten wskaźnik może być nieco wyższy. Ja tak szacuję, że on może wynieść około 1,1.
3: Gdybyśmy mieli tak powymieniać, co mogło być powodem tego, że ten wskaźnik wyhamował?
2: Myślę, że możemy tutaj mówić o dwóch czynnikach, przy czym to ciągle są hipotezy, bo nie mamy na to twardych danych. Po pierwsze, trochę zwiększył się poziom poczucia bezpieczeństwa Polaków. Wojna na Ukrainie dalej jest, ale przyzwyczailiśmy się do tego, że ta wojna jest i już nie czujemy takiego zagrożenia. Pandemia się skończyła, kwestie związane z dostępnością paliw, z dostępnością nośników energii chyba przestały być tematem numer jeden. Drugi czynnik, jeszcze mniej uchwytny, to jest kwestia kultury i obrazu macierzyństwa. W ostatnich latach mamy sporo celebrytów czy influencerów, którzy są popularni wśród młodych ludzi, wśród dwudziestolatków, którzy weszli w związki małżeńskie, mają dzieci i tymi dziećmi chwalą się w mediach społecznościowych. Wydaje się, że bycie rodzicem, to, że się ma dzieci, zaczyna być wśród młodych ludzi czymś, co jest w jakimś sensie aspiracyjne. To bycie rodzicem czy założenie rodziny zaczyna być trochę wyżej w tej hierarchii wartości niż było wcześniej.
3: Czyli to nie jest tak, że Polacy nie chcą mieć dzieci, tylko potrzebują właśnie jakiegoś takiego, nie wiem, wsparcia, czy ze strony państwa, czy właśnie jakichś dobrych przykładów?
2: Badania pokazują, że Polacy w idealnym świecie chcieliby być rodzicami, więc gdyby te aspiracje były zrealizowane, mielibyśmy boom demograficzny, a mamy coś odwrotnego. Między innymi dlatego, że w naszym społeczeństwie prestiż buduje się przez to, co posiadamy, na jakie wycieczki jeździmy, jakim samochodem jeździmy, jak się ubieramy. Więc zanim młodzi ludzie zdecydują się na dziecko, chcą zbudować tą swoją pozycję właśnie poprzez kwestie materialne, ta pogoń za budowaniem prestiżu właśnie w tym obszarze sprawia, że budzimy się wtedy, kiedy na dziecko jest już za późno albo bardzo trudno.
3: Czy możliwe jest Pana zdaniem w przyszłości, w jakiej przyszłości niedalekiej, czy niekoniecznie taki boom demograficzny, że to wszystko się odwróci?
2: Wszystko jest możliwe, chociaż na razie nie ma takich racjonalnych powodów, które kazałyby nam wierzyć, że to się wydarzy. Raczej wszystkie tendencje pokazują spadek. W Polsce, na całym świecie nigdy nie było tak, żeby długoterminowe prognozy się sprawdzają. Więc jeśli dzisiaj wszyscy już uwierzyliśmy, że dzietność będzie tylko spadać, ludzi będzie coraz mniej, wcale nie jest wykluczone, że za 10, 15 czy za 30 lat okaże się, że będziemy się śmieli z tych prognoz i z tych dyskusji, które są dzisiaj. Ja głęboko wierzę w to, że te trendy się odwrócą, bo potrzeba bliskich relacji, a rodzina, rodzicielstwo to są najbliższe relacje, jakie sobie możemy wyobrazić. Spadek dzietności będzie tylko taką chwilową modą, którą za kilka dekad badacze będą analizować jako pewne dziwactwo czy pewne odchylenie od naturalnych trendów. Jestem głęboko przekonany, że jest to możliwe.
1: Mówił Michał Kot, demograf z Instytutu Pokolenia.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pods 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
3: Biedronka.
5: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
9: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
8: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
9: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
8: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
9: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
10: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dom Sola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Powstała 30 lat temu jako odpowiedź na dramat osieroconych dzieci w Ruandzie, a z czasem stała się programem długofalowego wsparcia dzieci żyjących w ubóstwie w blisko 20 krajach. Adopcja serca. Wspólna akcja Księży Pallotynów i Stowarzyszenia Ruchu Maitri świętuje jubileusz. To okazja do wspomnień, podsumowań i dzielenia się świadectwem dobra.
2: Zostań na dłużej, jeśli
3: ksiądz Waldemar Pawlik, przełożony prowincjalny prowincji Chrystusa Króla Palotyni. Ruch Maitri i Palotyni stworzyli taką adopcję serca. Jedna osoba może zaadoptować konkretną bardzo osobę, dziecko, z którą ma kontakt, korespondencję. Adopcja serca, czyli musi być to potrzeba serca. To nie jest adopcja w sensie prawnym, tylko przyjmuje kogoś do swojego serca, ale oprócz tego, że przyjmuje go, to chce mu pomóc, stworzyć takie warunki, żeby ta osoba mogła się rozwijać.
4: Jesteśmy z Gdańska, Ania i Adam Gosiewscy.
5: Przysposobiliśmy takiego kochanego synka, tutaj Modesta. Byliśmy potem na jego weselu w Ruandzie. Także bardzo piękna historia, także kibicujemy. No i mogę tylko powiedzieć, że nie ma lepszej modlitwy niż wsparcie drugiego człowieka. Każdego do tego zachęcam.
4: Oni są dla nas, dają nam szansę pomocy i otwarcia swojego serca, prawda? Może oni są bardziej dla nas, my w tej zepsutej cywilizacji zachodniej, niż my dla nich. Ten aspekt chyba też jest ważny.
2: Nie trzeba świata zmieniać dziś.
6: Jeżeli chodzi o zasięg adopcji, to jest kilkanaście krajów. Pomoc dotarła przez tę historię do około 50 tysięcy dzieci. Ksiądz Jan Oleszko, sekretarz do spraw misji w Palotyńskim Sekretariacie Misyjnym. Niektórzy rodzice adopcyjni mają po kilkanaście dzieci, kilkoro dzieci. Są tacy rodzice, którzy mają ponad 100 dzieci adopcyjnych i tyle dzieci wspierają miesiąc w miesiąc, więc tak te liczby należy czytać, że wspólnie na dzisiaj, razem z ruchem Maitri, Stowarzyszeniem na Rzecz Ubogich Trzeciego Świata, mamy 7,5 tysiąca dzieci.
2: Zostań na dłużej, jeśli możesz.
7: Urszula Jacek Mentakowie z Kielc. Naszym podopiecznym jest on Beni, który w tej chwili już jest lekarzem.
8: To też świadczy o tym, że to dziecko ma jakąś pewność, ma jakieś oparcie w kimś. Wie, że ktoś tam czuwa nad nim, ktoś stoi za nim, że zawsze może mu pomóc.
7: Że takie sukcesy odnosi.
8: No, że chciał się uczyć, że zdolny, tak, też był, też bo to jest, też jest ważne.
7: Tak. Jesteśmy też wdzięczni wszystkim, którzy tam na co dzień.
8: Jakby.
7: Tak, to jest taka właśnie współpraca z wielu źródeł i to przynosi efekty dopiero.
9: Dla mnie osobiście ten program, któremu towarzyszę w Rwandzie i któremu towarzyszę w tej chwili w Burkina Faso, jest takim najpiękniejszym programem socjalnym, społecznym, dlatego że to jest inwestycja w konkretnego człowieka. Ksiądz Stanisław Filipek, paloten, misjonarz. No i owoce tej pracy są naprawdę zachwycające. Są ludzie, którzy ukończyli wyższe studia. Tworzą się nowe relacje między nimi. Taka transformacja tutaj tych ludzi, zaangażowania.
10: Ja mogę kawałek siebie dać drugiemu człowiekowi. Moja rodzina również adoptuje dzieci z adopcji serca i widzę, jakie oni mają zaangażowanie. Ksiądz Łukasz Gołaś, paloten, palotyński sekretariat misyjny w Ząbkach. Bo to jest bardzo wielkie dzieło i poważne dzieło i warto. Wystarczy wejść na naszą stronę sekretariat-misyjny.pl. Tam jest zakładka adopcja serca. Wszelkie informacje są. Można szukać w naszych sieciach społecznościowych. Zachęcam do tego, aby kawałek swojego serduszka dać drugiemu człowiekowi.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Dniowe Królestwo w Lublinie, tuż obok Ogrodu Botanicznego, znajdziemy tam jesienną farmę dyń. Na miejscu zgromadzono dziesiątki kolorowych warzyw, unikalnych odmian i kształtów. Mieszkańcy i turyści mogą poczuć prawdziwy wiejski klimat bez opuszczania miasta.
2: Tokarz Iwana Kagnieszka, jestem współwłaścicielką farmy dyń.
3: Farma dyń to jest takie dość wyjątkowe miejsce w Lublinie. Otwiera się raz w roku i przez jakiś czas można tutaj zajrzeć, zobaczyć tak naprawdę to, co w samo nazwie ma, czyli chodzi po prostu o dynię.
2: Więc tak, stworzyliśmy miejsce takie przyjazne totalnie dla rodzin. Dla rodzin, dla dzieci, dla przyjaciół, znajomych. Miejsce, gdzie skupiamy bardzo dużą ilość dyń w różnych odmianach, jak również miejsce, gdzie możemy fajnie się spędzić czas, miło, odpocząć trochę, spróbować potraw dyniowych, spróbować gofrów dyniowych. Dzieci mają co robić, bo jest tutaj mnóstwo atrakcji dla dzieci. Jest tutaj i stary wóz, i stary traktor, i dynie, i zabawy, a w weekendy jest przygotowana bardzo duża ilość animacji dla dzieci. Jest tu znacznie większy personel w weekend, więc każdy coś dla siebie znajdzie. Dla miłośników kawy polecamy kawę dyniową. Taka wspaniała pumpkin latte, która jest u nas taką kultową kawą i faktycznie się przyjęła i ma wyjątkowy smak oparty na naszej recepturze soku dyniowego.
3: Czyli nie ruszając się z miasta, można zajrzeć na taką typową farmę.
2: Tak, stworzyliśmy taką namiastkę wsi, ponieważ są tu i elementy, i słomy, i wsi, i takie stare, dawne jakieś przedmioty, które też były na wsi. Stare meble, stare urządzenia, no ten stary ciągnik też w ogóle zrobi tutaj wielką furorę. Mamy też krowę. Krowa, prawda, nie jest prawdziwa, ale krowa jest jeden do jednego w rozmiarach. Można sobie też ją wydoić, więc jak ktoś by sobie chciał wspomnieć czasy dzieciństwa, ewentualnie nauczyć się, jak to w ogóle wygląda dojenie krowy, to u nas też można zrobić. Mamy fajny wóz, mamy dużo w ogóle elementów, które są ściągnięte od polskich rolników, bo naszym celem jest również wspieranie okolicznych, tutaj naszych lubelskich rolników. Są też plantacje w dyni w różnych odmianach. Wszystko jest ekologiczne i wszystko pochodzi tutaj od naszych okolic.
3: Dyni jest całkiem sporo. Ciężko było je wszystkie zgromadzić w tym roku. Jak właśnie nastroje wśród farmerów, wśród tych, którzy te produkty Państwu dostarczyli?
2: Muszę przyznać, że na przełomie tych 5 lat cena za kilogram dyni jest znacznie wyższa i dużo wyższa, bo to są już naprawdę spore pieniądze. Na naszej farmie jest prawie że 10 tysięcy ton, czego tak naprawdę nawet do końca można by powiedzieć, że nie widać. Jest sporo odmian, bo są wszystkie możliwe odmiany, jakie tutaj są uprawiane na Lubelszczyźnie i w ogóle w Europie. Jeżeli chodzi o nastawienie rolników, przede wszystkim, jeszcze tak powiem, cena paliwa też miała tutaj znaczenie, ponieważ generowała wyższe koszta, oraz susza. Susza spowodowała, że trzeba było dynię nawadnić, ponieważ dynia lubi dużo wody i przez to niektóre dynie są niewyrośnięte. Mają też swój urok, ale te, które są większe, naprawdę wymagały dużo większej obróbki i pracy.
3: Co najbardziej cieszy się popularnością, jak na przykład ktoś tu przychodzi, później mówi, że miałby ochotę, nie wiem, na zupę krem z dyni?
2: No, jeżeli chodzi o dynię, to mamy mnóstwo przepisów i mamy naprawdę sporo różnych możliwości. Takim kultowym przepisem to są oczywiście ciasto dyniowe, które się u nas tutaj świetnie sprawdza. Ciasto, które jest połączone też z bakaliami, z orzechami, ale podstawą są dynie. Gofry dyniowe, dżem dyniowy w połączeniu z jabłkiem i z gruszką i na bazie cukru czerniowego robi tutaj furorę. Po prostu mamy świetną recepturę swojego dżemu. Jest przepyszny. Oczywiście różnego rodzaju muffinki, no i oczywiście kultowa zupa krem dyniowa, która co roku zachwyca, jest takim must have jesieni.
1: Dyniowe Królestwo będzie otwarte aż do końca października, a tematem zajął się Arkadiusz Więsek.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Drzewa dotknięte pożarem w Puszczy Solskiej są atakowane przez robaka. Szkodnik jest bardzo agresywny, żeruje w łyku, przez co tkanki nie przewodzą składników odżywczych i dlatego drzewa powoli zaczynają obumierać.
2: Mamy tutaj do czynienia z przypłaszczkiem granatkiem, który atakuje drzewostany osłabione poprzez suszę czy znacznie przerzedzone, natomiast u nas po wystąpieniu wielkopowierzchniowego pożaru lasu. Objawia się on właśnie tym, że kora z tych drzew odpada płatami. Można by powiedzieć, że drzewa wyglądają na żywe, ponieważ ich korona jest jeszcze zielona, natomiast to odpadanie tej kory powoduje zamieranie tych drzew, ponieważ on żeruje w łyku i te tkanki nie przewodzą już składników odżywczych do drzewa i drzewa masowo zamierają. Występuje również w miejscach szczególnie nasłonecznionych i odsłonionych. Tutaj właśnie przez pożar mamy wiele takich obszarów. Pozostawiamy kępy. Mieliśmy nadzieję, że ten drzewostan samoistnie się odnowi. Niestety w niektórych miejscach jest on na tą chwilę tak porażony, że w przyszłym roku po prostu te drzewa będą już posuszem, ponieważ tkanki nie będą przewodziły składników i one niestety zamrą. Występuje on w tak dużej tutaj skali, że niestety przeciwdziałać możemy mu tylko tak, usuwając te drzewa, ponieważ on teraz jest w stadium larwy i zimuje w stadium larwy. Na wiosnę dopiero przekształca się w owada doskonałego. No i zapobieganiem jest usuwanie tych drzew i wywożenie po prostu z lasu, no bo mamy tutaj też swego rodzaju taką wylęgarnię i aby zapobiec rozprzestrzenieniu się na większą skalę tego szkodnika, będziemy prawdopodobnie zmuszeni do usuwania tych właśnie drzew. Nie stosujemy na przypłaszczka, do tej pory nie stosowaliśmy żadnych oprysków, bo niestety to też jest ograniczone i szkodliwe dla środowiska i dla innych organizmów. Julita Zając, specjalista służby leśnej w Nadleśnictwie Józefów.
1: Pożar Puszczy Solskiej objął swoim zasięgiem ponad 1100 hektarów lasów.
0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Rek-

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Zbliżamy się do godziny 19. Kończymy dzisiejsze wtorkowe wydanie Horyzontów Radia Plus. Już za chwilę serwis informacyjny, następnie muzyczna przerwa, a po godzinie 20. Magdalena Szefernaker i polityczne spojrzenie na arenę polityczną w Polsce, jak i za granicą, a po godzinie 23. na antenie Radia Plus Paweł Krzemiński i Nocne Światło. Małgorzata Oroń, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro na antenie Radia Plus.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
7: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
6: I w ekstra cenie, to rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Regulamin na circlek.pl.
9: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
0: Reklama.
11: Radio Plus Lublin.
12: Kolejna osoba ze zarzutami w aferze Zonda Krypto. Za chwilę szczegóły. Jest porozumienie USA z Danią i Grenlandią. Podpisano je w Nowym Jorku. Zgrupowanie piłkarskiej kadry w Warszawie. W piątek mecz z Bośnią i Hercegowiną. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto, Artur K., został zatrzymany i usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocy w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalut i prania pieniędzy. Do zatrzymania doszło w sprawie dotyczącej bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Tematem zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak. Kim jest Artur K.?
13: To były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Policja w jego mieszkaniu znalazła dokumentację dotyczącą działalności giełdy.
14: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
15: Policji.
14: Tak, policji.
13: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak donoszą media, Artur K. to nie byle jaki funkcjonariusz, bo były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Miał otwierać drzwi ludziom stojącym za giełdą BitBay, później Zonda Krypto. To do świata policji i służb. Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, jego zatrzymanie to kolejny krok w wyjaśnieniu okoliczności sprawy zaginięcia Sylwestra Suszka.
12: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Suwerenność Grenlandii została przypieczętowana podpisami. W Nowym Jorku premierzy Danii i Grenlandii podpisali z prezydentem USA umowę dotyczącą bezpieczeństwa Grenlandii. Dokument przyznaje jednak Stanom Zjednoczonym szeroki dostęp do przestrzeni powietrznej i terytorium wyspy. To wspaniała wiadomość dla Europy i Stanów Zjednoczonych, a dla Grenlandii będzie to coś niesamowitego. Jestem przekonany, że czeka nas fantastyczna i długofalowa współpraca, mówił Donald Trump. Porozumienie ma złagodzić napięcia wywołane wielokrotnymi sugestiami Trumpa o przyłączeniu Grenlandii do Stanów Zjednoczonych. Napaść na 54-latka w centrum Płocka. 4 mężczyzn miało okraść ofiarę i uciec samochodem. Podejrzani są już jednak w rękach policji.
16: Funkcjonariusze ustalili, że w trakcie zajścia padły strzały najprawdopodobniej z broni pneumatycznej, co jest weryfikowane.
12: Mówiła Monika Jakubowska z policji w Płocku. Wszyscy zostali przesłuchani. Broni jednak nie odnaleziono.
11: Wiadomości Radia Plus.
12: Lewy jest gotowy do gry z orzełkiem na piersi. Robert Lewandowski trenuje na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów w piątek na PGE Narodowym. Reprezentacja Polski w piłce nożnej zagra z Bośnią i Hercegowiną.
0: Dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy do gry. W jakim aspekcie, no to ciężko powiedzieć. Pewnie to też z dnia na dzień będzie można więcej o tym podyskutować, rozmawiać, podjąć jakieś decyzje, ale dopóki mogę i będę miał siły, tak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
12: Mówił kapitan naszej reprezentacji. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek o 20:45.

0: Reklama.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Odkryj prawdziwy blask i magię minerałów na skarbach ziemi. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite okazy z całego świata, bezpłatne warsztaty i konkursy z nagrodami. Już 26 i 27 września, Hala Uniwersytetu Przyrodniczego przy Głębokiej 31. Przyjdź i wygraj piękną biżuterię. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi Lublin.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
8: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
7: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
0: Reklama.
9: Radio Plus Lublin.

0: Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lublin, Kalinówka koło Lublina 18. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
9: Radio Plus Lublin.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewała.

0: Reklama. Odkryj prawdziwy blask i magię minerałów na skarbach ziemi. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite okazy z całego świata, bezpłatne warsztaty i konkursy z nagrodami. Już 26 i 27 września, Hala Uniwersytetu Przyrodniczego przy Głębokiej 31. Przyjdź i wygraj piękną biżuterię. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi Lublin.
1: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
2: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
3: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz, my zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
4: Żabawel zawsze jest marzeniem.
5: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
0: Reklama.
8: Radio Plus Lublin.
9: Rząd chce dodatkowego podatku dla koncernów paliwowych. Prezydent nie podpisze ustawy. Unijne indywidualne sankcje na Rosję zostały przedłużone. Polska w półfinale siatkarskich mistrzostw Europy. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak polskie myśliwce kolejny raz przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot zwiadowczy IL-20. Jak informuje minister obrony narodowej, stało się to 40 km od naszego wybrzeża. To element stałej presji. Wojsko polskie pozostaje w gotowości, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz w mediach społecznościowych. Prezydent nie podpisze ustawy. Chodzi o proponowane przez rząd przepisy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, które w piątek przeszły przez Sejm. Premier chce zmusić mnie do podpisania ustawy niezgodnej z konstytucją, mówi prezydent Karol Nawrocki. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, dlaczego zdaniem głowy państwa przepisy są niekonstytucyjne?
10: Chodzi o złamanie podstawowej zasady prawo nie działa wstecz. Ustawa zakłada, że wejdzie w życie w listopadzie, ale obejmie przychody uzyskane od marca.
11: Płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
10: Tłumaczy Karol Nawrocki i apeluje o procedowanie złożonej przez siebie ustawy. Jego kancelaria wskazała 5 poprawek, które mają sprawić, że Nawrocki zaakceptuje rządową propozycję. To oczywiście zasada prawo nie działa wstecz, ale i zabezpieczenie, że środki zostaną wykorzystane łącznie na obniżkę cen paliw. Kancelaria Głowy Państwa apeluje też o procedowanie prezydenckiego projektu i deklaruje gotowość do współpracy.
9: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Unijne indywidualne sankcje na Rosję zostały przedłużone o 3 lata. Z listy sankcyjnej usunięto jednak 2 oligarchów. Sankcje przedłużono dla 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Oznacza to m.in. ograniczenia w podróżowaniu i zamrożenie aktywów na terytorium Unii Europejskiej.
8: Wiadomości Radia Plus.
9: Ksiądz stworzył grę dla ministrantów. Jak przekonuje, zabawa może być dobrym pretekstem do rozmów o wierze. Gra planszowa nazywa się Paramenty.
12: Autor gry, ksiądz Tomasz Borek, mówi, że to dobry sposób na rodzinne oswajanie się z trudną kościelną i liturgiczną terminologią.
13: Ta gra jest tak skonstruowana, żeby była otwarta dla możliwie szerokiego grona odbiorców. Zawiera określone 57 dokładnie różnych czy symboli, czy elementów liturgii. Przeznaczona w zasadzie dla wszystkich, którzy może słyszeli takie słowa jak może korporał czy purifikatesz, ale mogą nie wiedzieć, jak one wyglądają. Więc jest okazja, żeby się tego nauczyć.
12: Gra może być pomocą także dla przyszłych ministrantów, by nauczyć się terminologii kościelnej. Aneta Paszko, Radio Plus.
9: Na koniec jeszcze sport. Polska w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Nasza reprezentacja pokonała reprezentację Niemiec 3-0. W piątek o 16:00 Polacy zagrają w półfinale ze zwycięzcą meczu Belgia-Słowenia.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No to już 20 minęła 10 minut temu, to już 22 dzień września, tak, to jest ten dzień, kiedy o lecie będzie można już tylko wspominać, dobrze mam nadzieję, wspominać i czekać na następne, jeżeli Państwo są team lato, jeżeli team zima, to tylko się cieszyć, że to już lada moment. Tak, wtorek, tak, człowiek z bliska, Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór, niech taki będzie. Dobry, ciepły i spokojny, chociaż wiem, w wielu przypadkach to myślenie życzeniowe. Ciepły,

0: No to wszystko zależy od tego, jak Państwo są ubrani. Na Kasprowym Wierchu to już tak ponad 15 centymetrów śniegu jak sypnęło, no to aż miło patrzeć. To oczywiście do tych, którzy odliczają do tego momentu, w którym zapną narty i będą już mogli pojeździć. To niedługo, dlatego będziemy o tym rozmawiać właśnie dziś. Niezawodny w tym temacie Jacek Ciszak będzie z Państwem. On już gotowy na sezon, on już wie gdzie, co, jak i co zmieni się, jeżeli chodzi o polskie góry. Same ciekawostki, ale to jeszcze chwilę, na to jeszcze chwilę trzeba, drodzy Państwo, poczekać. W zeszłym tygodniu dużo mówiłyśmy o Alzheimerze. Nie wiem, że to tak komicznie zabrzmi, jak zapytam, czy pamiętają Państwo, ale to w zeszłym tygodniu była opowieść osoby, która wie doskonale, jak to jest, jak to się dzieje, krok po kroku, jak człowiek w człowieku zanika i jak sobie z tym poradzić. Skoro to było od takiej strony bardziej ludzkiej i społecznej, to oczywiście, że po ludzku z profesorem Jackiem Staszewskim będziemy zaraz po 21 opowiadać o tym, co się zmieniło w podejściu, w diagnozowaniu i w leczeniu, bo to już będzie komentarz lekarski od neurologa. Państwo będą czerpać wiedzę. Zatem skoro ten wrzesień to jest ten miesiąc, w którym mamy wiedzieć więcej o Alzheimerze, być może też o profilaktyce mamy wiedzieć więcej i to niech ci, którzy około 40 roku życia albo i 30 roku życia nie myślą sobie, że to nie jest temat dla nich. Wręcz przeciwnie. To jest temat dla pani, dla pana, dla nas wszystkich, po to, żebyśmy byli gotowi. Ale to nie tylko tak, że będziemy uczyć się, jak lepiej postępować, nie tylko tak, że będziemy planować już ten zimowy sezon, ale będziemy sprawdzać, jak tu i teraz się zachować, żeby być bezpiecznym. Kryzys, katastrofa, wojna, to może być tożsame określenie, ale niekoniecznie musi być. Jak wygląda Państwa sytuacja? Nie, odpuszczę sobie, nie będę tym razem przepytywać z tego poradnika bezpieczeństwa. Chociaż kropla drąży skałę. Warto wiedzieć, warto sprawdzić, warto dopytywać, bo tam też nie wszystkie odpowiedzi na pytania się znajdują. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja mam z tyłu głowy przez cały czas to, co wydarzyło się w Warszawie. 7 dzień września, informacja na stronach stołecznego ratusza o tym, że będą ćwiczenia, będą sprawdzane syreny, że musimy być przygotowani. To był 7. Informacja była, że od 8 będą ćwiczenia, będą wyły syreny, proszę się tym nie przejmować, ale to była tylko strona internetowa ratusza. Nie było informacji, nie było w telefonach alertu RCB, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. I jak głośno zaczęliśmy pytać o to, a dlaczego tak się dzieje, zwłaszcza w tych czasach, kiedy syrena powinna już w nas budzić jakąś wątpliwość i to uzasadnioną wątpliwość, jeżeli wyje przez 3 minuty tym modulowanym sygnałem, to wiedz, że coś się dzieje, po prostu coś się dzieje. W czasach, kiedy rakiety gdzieś tu przy naszej granicy latają, czasami przekroczą naszą granicę i wejdą w naszą przestrzeń powietrzną, kiedy dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych tak często reaguje na to, co dzieje się tuż nad naszymi głowami, no trzeba informować o tym, że takie ćwiczenia są. I proszę sobie wyobrazić, że zmienił się komunikat tydzień później na stronie i jeszcze później nawet przyszły SMS-y z alertem, tylko że data ćwiczeń się zmieniła. No to zamiast ktoś przyznać się do błędów, oczywiście gdzieś temat zamiódł pod dywan. My z dr Bożeną Piątkowską z WSB Merito tematu nie zamierzamy zamiatać, wręcz przeciwnie. Witam serdecznie, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jak to wygląda z Pani perspektywy? To przygotowanie się na kryzys, ze względu na nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo ludzi, ale też bezpieczeństwo systemów, bo o tym też będę chciała rozmawiać.
1: To znaczy, myślę, tak, no słusznie Pani zwraca uwagę i Państwo, że w tej chwili trzeba bacznie obserwować i w ogóle zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju komunikaty. Bo też myślę, że tak jak Pani wspomniała o tej syrenie, że to miało miejsce, że było troszeczkę takich pewnych nieprawidłowości, ale myślę, że to jakby później. Przede wszystkim zawsze jak słyszymy jakąś taką, że tak powiem, syrenę alarmową, to nie wiemy, tak jak pani wspomniała, czy to są ćwiczenia, czy też rzeczywiste zagrożenie i co w takiej sytuacji mamy zrobić. No owszem, wiadomo, że nie zakładamy, tak? Nie zakładamy tego najgorszego, że to jest wojna, ani że też to ćwiczenia, bo trzeba wiadomo, że sprawdzić oficjalne komunikaty. I tutaj też może być problem, bo te komunikaty też mogą być niepełne, tak? Jeżeli wcześniej nie ogłoszono jakichś testów, to sygnału alarmowego, proszę Państwa, nigdy nie należy ignorować. Warto też tutaj mieć to rozróżnienie, jaki to jest moduł. Ja wiem, że to jest, wchodzimy już troszeczkę na inny etap, bo
0: ale musimy.
1: Musimy, tak, bo tu musi być, czy on jest modulowany, ten dźwięk syreny, który trwa 3 minuty, to on wówczas oznacza ogłoszenie alarmu, tak? Natomiast jeżeli ten 3-minutowy dźwięk jest taki ciągły, to on oznacza odwołanie alarmu. No i takie znaczenie sygnału wskazują również oficjalne komunikaty administracji, tak, na stronach rządowych. I tu, proszę Państwa, też trzeba o tym pamiętać, że po usłyszeniu tego alarmu nie chodzi o to, żeby wybiegać z domu, tak? Wręcz przeciwnie. Trzeba uzyskać informacje, co się wydarzyło, jakie są tutaj, zaleca się jakie zachowanie, tak? Trzeba sprawdzić komunikaty RCB, władz lokalnych, policji, bo po to oni są, Państwowej Straży Pożarnej, no oczywiście też sprawdzamy oficjalne kanały. No i to bardzo ważne, bo proszę Państwa, tutaj kończąc tą moją taką wypowiedź, syrena mówi nam. Co ona mówi? Ona mówi, uwaga, sprawdź komunikaty, tak? Zastosuj się do instrukcji. Sama syrena oczywiście nie mówi jeszcze, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia. Dziękuję.
0: Ja zastanawiam się nad jedną bardzo, bardzo ważną rzeczą. Sprawdź. I tutaj niestety dopytywałam o tym, co się wydarzyło na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu. Jak to wygląda o ten przebieg komunikatu? Bo jeżeli trafi do telefonu alert RCB, no to okej, wiemy, że jest syrena, pierwszy odruch w telefonie, sprawdzamy. Na przykład, jeżeli dzieje się to w nocy, wybudzamy się tym dźwiękiem. Mamy w telefonie komunikat, tak, to nie są ćwiczenia, potraktuj poważnie, znajdź miejsce schronienia i tak dalej, i tak dalej. To wtedy jest okej. Tylko, że ja usłyszałam od wtedy wicepremiera ministra cyfryzacji, że to nie zawsze jest tak, że uda się zgrać ten alert z tym sygnałem. Mówię, okej, to w takim razie jaka jest ścieżka informowania? Czy ten komunikat, który ma najpierw wojsko, potem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, idzie na przykład, ja wiem, że jesteśmy w Radiu Plus, ale ja zawsze lubię mieć jasną sytuację, do mediów publicznych, bo tak naprawdę one mają obowiązek informowania w takiej sytuacji o takich rzeczach. My wszyscy z dziennikarskiego obowiązku też, ale tu powinien być ten odruch, sprawdzam, czy coś się dzieje, ale tam nie było żadnych komunikatów. To jest problem.
1: No to tak, tak jak pani tutaj, że tak powiem, zwraca uwagę. Bo ten system, myślę, że też pani o tym dobrze wie i słuchacze, że on jest wielokanałowy, tak? Informacja o zagrożeniach to może pochodzić czy ze służb, administracji, wojska. I tutaj gdzieś nastąpił jakiś taki problem. I też troszeczkę jestem zdziwiona, że pani tak jednoznacznie, jako media, bo w ogóle nie pani, ale w ogóle media, bo media pytały się o tą sytuację. I tak naprawdę media nie otrzymały takiej konkretnej informacji, a przez to i też społeczeństwo, tak? Bo my jako społeczeństwo potrzebujemy jasnych przekazów, tak? No bo przecież sami państwo wiecie w tej chwili sytuację w świecie, w kraju, w ogóle w kraju, na świecie. No są różne. Wiadomo, że tutaj nie chcę nikogo jakby straszyć, bo to nie o to chodzi, bo to nie tylko chodzić może o zagrożenia wojną, ale też i przejść powódź i zamachy terrorystyczne. Więc mi się wydaje, że te komunikaty, to znaczy według mnie, no to, tak na logikę i tutaj Państwu też to tłumaczą, że one powinny być bardzo jasne, powinny być klarowne, powinny być od razu jak natychmiast podane, ewentualnie jeżeli zaistniała jakaś sytuacja z winy, no to wiadomo, że trzeba też to wyjaśnić i jak ja to mówię, bić się w piersi, a nie tu ukrywać tak niejako pod dywan, tak?
0: No właśnie to jest, to trzeba mieć odwagę cywilną i to i polityczną w takiej sytuacji, bo nie traktować tego jako próbę ukrzyżowania rządu, tylko po prostu potraktować to jako pole, wielkie pole ćwiczebne. Jeżeli tu, w tej sytuacji, Bogu niech będą dzięki, że nikomu się nie stało, coś takiego się wydarzyło, to zamiast bronić się i udawać, że nic takiego się nie stało, to przerobić, sprawdzić, zapytać, jak możemy to zrobić, jak powinien wyglądać system komunikacji, bo jeżeli tego systemu nie ma, a jesteśmy w tak dziwnych czasach, że formalnie nie jest to wojna, tak naprawdę wojna hybrydowa trwa w najlepsze, tylko nie wszyscy do końca chcą sobie z tego zdać sprawę, to może to jest właśnie ostatni moment na to, żeby takie sygnały, taką próbę porozumienia w jakikolwiek sposób uzyskać. Po przerwie, pani doktor, ja bym chciała, żebyśmy porozmawiały o tym, o tej takiej systemowej odporności. O tym, gdzie są te, może nie białe plamy, ale szare na pewno. Na co my musimy, ludzie, zwrócić uwagę, żeby w tym świecie, który się tak bardzo no, może zmienić w ciągu sekundy, umieć odnaleźć. Ale to za chwileczkę po przerwie.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska. Reklama.
3: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
6: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Jeżeli dojdzie już do tego alertu, który wydawać się może Państwu nudny, że znowu o tym samym, to lepiej, żeby to było jak po prostu taki dziecięcy tatuaż na ręku, żeby to się wbiło w skórę, potem to się zmyje, ale żeby została pamięć, że coś takiego było i że coś takiego trzeba zrobić, nie uciekać na zewnątrz. To doktor Bożena Piątkowska mówiła o tym przed przerwą. Ja będę jeszcze o tym przypominać, nie reagować w panice, tylko mieć wyuczone kolejne kroki, które się zrobi. No bo co w takiej sytuacji, dokąd, jak zostać w domu, czy nie, jeszcze przed 21 o tych zapasach będę mówiła, ale na razie o takiej systemowej odporności. Pani doktor, jak pani ocenia to, te wszystkie mechanizmy, które zadziałają poza nami, poza naszym, mam nadzieję, kontrolowanym, ale pewnie jednak strachem?
2: Myślę, że, bo pani tutaj zwróciła na taką ciekawą rzecz, na właśnie tą systemową odporność państwa, tak? Bo tutaj szczególnie musimy o tym mówić. Ja myślę, że też warto, żeby tak państwu przybliżyć, tak bardzo dużym skrócie oczywiście, co to jest ta systemowa odporność, bo o tym mówimy, tak? Mówimy o tej odporności społecznej, sytuacji kryzysowej i co to tak naprawdę jest, tak? To jest, chodzi o to, żeby nie być miernym, tak? A jeżeli chodzi o tą systemową odporność państwa, to przede wszystkim jest to taka zdolność państwa, no i właśnie społeczeństwa też jak najbardziej, no bo to do utrzymania tych takich, powiedziałabym, najważniejszych funkcji, tak, mimo kryzysu, do adaptacji tych do zakłóceń i żeby po prostu jak najszybciej móc reagować i normalnie funkcjonować. I państwo powinno działać przed, jak i w trakcie i po kryzysie, tak, przed zdarzeniem, bo tutaj mówię o tej takiej systemowej, potrzebne są wszelkiego rodzaju analizy ryzyka. To są plany zarządzania kryzysowego, ćwiczenia, szkolenia ludności, edukacja, o którym się teraz non-stop mówi, tak? No i też dobrze, no bo edukowanie społeczeństwa jest bardzo ważne. Zapasy, to jest przygotowanie miejsc ochrony, to jest zabezpieczenie infrastruktury krytycznej, tak? No bo w czasie kryzysu bardzo istotne, niezwykle ważne, jest podejmowanie decyzji, tak? To, co pani też powiedziała wcześniej, że gdzieś nie ma, a powinien być ten sprawny przepływ informacji, tak? Gdzie ludność powinna być w odpowiedni sposób alarmowana, gdzie musi być ta koordynacja tych wszystkich służb, czyli administracji, policji i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście musi tu być ta ciągłość tego działania. To nie może być takie wyrywane, tak? No przede wszystkim tu chodzi o ochronę, tak? Ochronę życia, społeczeństwa. I tu przede wszystkim po takim zdarzeniu, tak jak tutaj też było i czasami w innych, no to sami państwo wiecie, że nie tylko my naprawiamy te szkody, ale musimy też przeanalizować błędy, bo takowe błędy powstają i to niejednokrotnie w czasach kryzysu, tak? No i wtedy też zwiększyć odporność taką na kolejny kryzys, tak? No bo tu można wskazywać i o tym jeszcze mówić wiele, o tej systemowej odporności, ale myślę, że tutaj państwu chyba dość jasno i klarownie.
1: Obawiam się, że tak, nasi słuchacze widzą, rozumieją i coraz więcej przyswajają. Natomiast jeżeli chodzi o to, o te reakcje rządowe, o te reakcje przepływu informacji, to jest ciągle odbierane jako taka kwestia polityczna, nie społeczna, nie absolutnie podstawowa, tylko po prostu jako element politycznej walki, a no już co jak co, ale to powinniśmy sobie kompletnie darować. Ja to apeluję za każdym razem do polityków, ale z tym bywa bardzo, bardzo, bardzo, bardzo różnie. Już bardziej eufemistycznie nie mogę tego nazwać, no ale tak to wygląda, że gdzieś tam to wojsko potrafi zareagować, bo to jest wyuczone, wyćwiczone od komendy do komendy to, co trzeba zrobić i to, jak trzeba zareagować. No a potem, jak przechodzi w naszą stronę, to gdzieś to się rozpływa. Wspomniała pani o miejscach ochrony. To kolejna rzecz, na którą można by narzekać, ale ja nie wiem, czy przypadkiem nie powinniśmy na własną rękę posprawdzać, gdzie, kto, co, jak, bo jest ta strona internetowa nazywana przez rząd aplikacją, ale gdzie się schronić, I raz, że nie wszystkie miejsca są sprawdzone. Dwa, tym bardziej polecam po prostu pójść na własną rękę, zobaczyć, czy to jest piwnica, do której można wejść naprawdę, czy tylko piwnica, w której się zmieszczą dwie osoby. Czy warto, czy nie warto. Wiedzieć, z czego zrobiony jest nasz dom. To może naprawdę wydawać się kompletnie nieistotne, ale w sytuacjach kryzysowych to też będzie bardzo ważna informacja. Ja mieszkam na wsi, trzy wsie dookoła, nie ma ani jednego miejsca schronienia, ani jednego. Tak jest w wielu miejscach w naszym kraju. Można mówić, prosić, apelować, ale jest jakaś taka instrukcja, która powie, tu na pewno możesz się schronić, czy można zakładać, nie wiem, że kościoły będą takimi miejscami, albo, nie wiem, komendy policji, budynki.
2: Tak, to są takie wyznaczone specjalne budynki. Ja wiem, o czym pani mówi, bo ja też tutaj czasami rozmawiając, no nie czasami w ogóle o tej sytuacji ze studentami, wcześniej dużo, kiedy jeszcze też nie wprowadzono odpowiednich przepisów, rozporządzeń, to powiem pani, że w ogóle nie było, o tym się nie mówiło, to gdzieś tam było, ale to też tak w zaciszu i też ciągle byliśmy zdziwieni, dlaczego nie ma tych miejsc schronienia, schronów. No schron to wiadomo, że to musi być specjalnie zaprojektowana, takie budowla ochronna, no ale chociażby tak jak mówimy tutaj, żeby te miejsca ochronne. One na pewno na tych stronach rządowych są wymienione, tylko ja podejrzewam, że tak jak pani mówi, to jest przede wszystkim w większości trzeba to sprawdzić na szczeblu lokalnym, bo od tego musimy wyjść. A moje pytanie jest, czy władze lokalne mają jakieś aktualne wykazy, gdzieś zaznaczone, gdzie takie są miejsca schronienia, bo to tak się nazywa. Ja uważam, że powinny być, bo wtedy właśnie w takich sytuacjach, kiedy już tutaj są takie właśnie zalecenia, żeby udawać się do tych miejsc schronienia, bo schronów to podejrzewam, że jest stosunkowo mało. Do piwnicy też nie, bo sami państwo wiecie, że w różnych sytuacjach piwnica też może być niekoniecznie jest dobrym miejscem schronienia. No i tutaj też jeszcze wracając do tych spraw, tutaj określiliśmy, że ta polityka, tutaj sami wiecie, jak w tej chwili się to odbywa. Tak, właśnie, to tylko się można uśmiechnąć. Co prawda mnie też już to przestało w jakiś sposób bawić. Znaczy myślę, że nikogo nas nie bawi, ale tak i myślę, że taka polityczna walka wokół kryzysów, to może osłabić przede wszystkim zaufanie do komunikatu, tak? Do instytucji, bo w sytuacji kryzysowej obywatel musi sobie szybko odpowiedzieć na pytanie, komu on ma wierzyć, tak? Co ma z tym zrobić? Bo jeżeli dokument, który dotyczy właśnie bezpieczeństwa, zaczyna być interpretowany jako element tego sporu, nazwijmy to po prostu politycznego, to część społeczeństwa może już nie chcieć reagować nawet na prawdziwe zagrożenia, tak? Ostrzeżenia. No, no i dlatego tu mamy cały czas ten dylemat.
1: No bo nawet nie wierzyć. Żyjemy w czasach, w których sztuczna inteligencja potrafi zrobić naprawdę bardzo dużo i my naprawdę, nawet znając się na swojej robocie, wątpiąc, krytykując, sprawdzając więcej niż jednym źródle, też czasem się zastanawiamy, a to zrobione czy nie zrobione. Czasami po prostu rzeczywistość tak absurdalna, że człowiek myśli, to niemożliwe, to musi być wykreowane przez AI, a okazuje się wręcz przeciwnie, wcale nie. No, wątpić jest jakaś jedna jakaś uniwersalna rada, jak się zachować w takim czasie kryzysu. Wierzyć sobie i w swoje umiejętności?
2: To znaczy tak, bo ja mówię, bo też można sobie tutaj takie dzisiaj po tej takiej naszej dzisiejszej rozmowie, myślę, że pani nie jedne takie przeprowadza, ale może po dzisiejszej, to przede wszystkim ja myślę, że też co zrobić można dzisiaj, o tak, na chwilę obecną. Po pierwsze, jeżeli tutaj nas państwo słuchają, to trzeba z rodziną porozmawiać. Trzeba też ustalić sobie jakiś taki plan awaryjny, bo taki plan musi być awaryjny, musi być tak jak myślę, że też państwo czytacie, muszą te plecaki być te ewakuacyjne. Po drugie, sprawdzić też, czy w domu jest woda, są podstawowa żywność, są leki. latarki, radio, możliwość też doładowania właśnie telefonów, powerbanki i tak dalej. No i też trzeba też tutaj zadać sobie pytanie i też trzeba tutaj mieć gdzieś to z tyłu głowy, skąd będziemy czerpać te wiarygodne informacje podczas zagrożenia. To są proste, bo to są bardzo proste działania i myślę, że każdy z Państwa o tym wie, ale też proszę jakby też zrewidować sobie dzisiaj to, pomyśleć, przemyśleć, czy my faktycznie jesteśmy przygotowani, chociażby tak wstępnie, tak? Żeby nie było, bo jak będziemy przygotowani, będziemy mieli to wszystko zgromadzone, będziemy mieli te takie kontakty pomiędzy sąsiadami, jakieś ustalenia, telefony, to my będziemy wtedy mniej tak panikować, bo wtedy dobrze wiemy, że powstaje potężna panika, chaos i tak dalej. I my, proszę Państwa, jedno trzeba wiedzieć, my nie przygotowujemy się dlatego, że katastrofa musi nastąpić, tak? Przygotowujemy się, że jeżeli ona nastąpi, to pierwsze minuty i pierwsze decyzje mają bardzo duże znaczenie, tak? To jest taka moja... Już na zakończenie.
1: Niech to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję pani doktor za ten czas, za wiedzę i za ten spokój merytoryczny. Doktor Bożena Piątkowska, WSB Merito, z Państwem miło skorzystać z wiedzy. Dzięki, dobrego i spokojnego wieczoru.
2: Dziękuję.
1: Dobranoc. Oczywiście Państwu nie, jeszcze się nie wybieramy. Do spania można się położyć, można odpoczywać, ale... Jeszcze nie kładziemy się spać. Przed 21 jeszcze dowiedzą się Państwo, to ile tego, co do tej pory już padło o przygotowaniach, zostało nam w głowach.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Ale tak szczerze, tak zupełnie szczerze, jak na 20.41 22 dnia września. Mają Państwo tego dość? Tego gadania o tym przygotowaniu się? Czy ktoś bierze sobie tak zupełnie na serio i do serca to wszystko, o czym mówimy? Czy będziemy jak z urzędem skarbowym na ostatnią chwilę? Ja naprawdę nie kpię. Chciałabym, żebyśmy wszyscy podeszli do tego tak, żeby jak nie daj Boże przyjdzie się mierzyć z taką rzeczywistością, to nie była aż tak przerażająca rzeczywistość. Ja pamiętam swoje uczucie dokładnie i dywagacje i dyskusje na temat tego, czy wejdzie Rosja na Ukrainę, czy nie. No, bez przesady, XXI wiek, no takie rzeczy to nie w Europie. No i co? No i to tyle, jeżeli chodzi o przewidywania. No, gdzieś te granice w naszych głowach się coraz bardziej przesuwają, dlatego takie podstawowe rzeczy powinny być dla nas normalne i naturalne. Ale jeżeli czytam, że 36% Polaków przeczytało Rządowy Poradnik Bezpieczeństwa, są tacy, którzy piszą do mnie i mówią, że ciągle go nie dostali. Bardzo jestem ciekawa, czy tak jest rzeczywiście. 36% Polaków przeczytało. No to byłoby całkiem nieźle, nie? No bo to jeszcze się dziś rozejdzie po rodzinie. Ja przeczytałem, powiem mamie, tacie, babci. Ale 7% wdrożyło zawarte w nim zalecenia. Nie mówię, żeby wszystko od razu, ale taka baza, taka podstawa, żeby coś tam w domu się zadziało w związku z tym. Mówię o tym, bo będę rozmawiać o tym, bo ten kryzys to nie musi być jakaś katastrofa w postaci wojny. To może być znowu powódź. Tfu, tfu, tfu. To może być wichura. Tfu, tfu, tfu, tfu. Proszę, no wiem, Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, ale na wszelki wypadek porozmawiajmy o tym. Agata Gajos z PCK już teraz. Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Witam Państwa, witam Ciebie.
1: Szefowa zespołu koordynacyjnego do spraw pomocy humanitarnej z takim bagażem i doświadczeniem, który no, pozwala chyba mieć z tyłu głowy taką myśl, żeby w domu jednak coś było przygotowane. Jak często jako instytucja mierzycie się z tym, że trzeba zakasać rękawy i ruszyć na pomoc?
2: To nas, że tak powiem, ja wrócę do tego, co powiedziałaś, że tam, gdzie diabeł nie da rady, to nas pośle. I trochę to tak wygląda, że my się pojawimy wszędzie tam, gdzie jak Państwo się dowiadujecie z mediów, że coś się dzieje, to my już jesteśmy w drodze albo na miejscu. No i na tym polega nasza praca, nasza służba, wolontariat, bo w największej mierze jest to właśnie wolontariat. Natomiast mi się wydaje, tak jak patrzę na różne sytuacje, które się wydarzają, w których bierzemy udział, na przykład, nie wiem, wspomniana przez Ciebie powódź, to rzeczywiście jest tak, że to nie potrzeba jakiejś gigantycznej tragedii, żebyśmy potrzebowali być przygotowani. No i w tak zwanych czasach spokoju, pokoju staramy się tą wiedzę przekazywać, bo to jest najważniejsze, żeby właśnie, tak jak mówisz, troszeczkę więcej z nas niż te 7%, które tam wdrożyło jakieś przygotowania, chociaż tam jest chyba w tych badaniach 20 parę procent, że osoby mają jakiś plan. To już jest coś. Ja się cieszę, że w ogóle myślimy o tym, że na przykład my tutaj dzisiaj rozmawiamy, bo uwierz mi, jeszcze 2 lata temu to było nie straszyć, nie, a po tak, co wywoływać tak. Wilka z lasu. A ja uważam, że nie, że właśnie mamy czas i lepiej bądźmy tymi Polakami mądrzymi przed tą szkodą, a nie po szkodzie, jak zwykle. Bo to jakby, no my jesteśmy stworzeni do tego i to jest nasza praca, że pojedziemy tam, gdzie ludzie będą potrzebowali pomocy. Natomiast ja bym wolała pomagać ludziom, którzy jakkolwiek byli przygotowani na to, co się wydarzyło. Bo mamy swoje procedury, organizujemy takie miejsca tymczasowego schronienia. No i na przykład załóżmy taką sytuację, że jesteśmy ewakuowani naprawdę przez okno w ostatniej chwili, zabieramy psa pod pachę. No i co? I nie mamy ani żadnej książeczki szczepień, ani smyczy, kagańca. I teraz wyobraźcie sobie, że na takiej sali, na której spędzamy ten czas, aby przetrwać, jest 300 osób, z czego, nie wiem, 25 z psami, 45 z kotami i nikt nie ma nic do, że tak powiem, osłony i ochrony. Oprócz jakby stresu związanego z całą sytuacją, no to po prostu to jest no, trudne do wyobrażenia, nierealne. Ale to jest... Więc chociażby takie, o takich prostych rzeczach musimy pamiętać, że ewakuacja to nie jest tak, że musi być koniec świata, tylko może się okazać, że jest pożar w domu i musimy uciekać tu i teraz natychmiast.
1: Te spakowane dokumenty to jest coś, o czym my tak często mówimy, bo to był największy problem ludzi przekraczających granice po wybuchu wojny pełnoskalowej tuż za naszą wschodnią granicą, że to ludzie po prostu brali co mogli.
2: Najpierw, co było pod ręką.
1: Tak, ale pod ręką. No właśnie, a niekoniecznie to, co było potrzebne.
2: Dokładnie, a fajnie było, żeby w tym pod ręką było to, co może, bo nie wiadomo, co nas zastanie, to znaczy daj Bóg, że wrócimy do tego swojego miejsca zamieszkania i wszystko będzie w porządku, ale jeżeli nie, no to zeskanowane dokumenty, leki, historie choroby, no bo załóżmy taką sytuację, że trafiacie Państwo do nas pod naszą opiekę w takim punkcie, mamy medyka, mamy leki, no ale przychodzi ktoś i mówi, że ma wysokie ciśnienie, no i bierze takie czerwone tabletki. Nasz medyk no, z oczu mu nie wyczyta, nie da rady mu pomóc w sytuacji kryzysowej, bez badań, bez wiedzy. Także to jest niezwykle ważne, żebyśmy mieli pod tą ręką, w tym takim plecaku, nazwijmy go, bezpieczeństwa ewakuacyjnym, jakkolwiek go nazwiemy, spakowane nasze najpotrzebniejsze rzeczy, czyli leki, nasze dokumenty. Zalecamy też poskanowanie wszelkich dokumentów, takich jak aktów notarialnych, różnych pozwoleń naszych, na przykład na wykonywanie zawodu. To jest niezwykle istotne, kiedy okazuje się, że na przykład nie ma do czego wracać.
1: Nikt nie chce w ogóle myśleć o takim scenariuszu i wszyscy gdzieś tam go odkładają. Nawet ten przykład, od którego zaczęłam, ja naprawdę wierzyłam w to długi czas, że o tak, zielone ludziki, to już mieliśmy, to już było, to już przerobiliśmy. Nie odważą się powiedzieć, że tego czołgu nie kupili w sklepie pobliskim, tylko po prostu wjechać. A jednak to się stało. Te bariery, te granice kompletnie znikają. My teraz, ja mówię o wojnie, ale ta powódź też w 2024 wydawało się, że nie będzie taka. No, no już w 97 była taka tragedia, to już dajcie spokój, potem już nie będzie. 2010
2: no. Się wcześniej o tym mówiło, teoretycznie można się było ewakuować, przygotować, no a jednak ludzie zginęli, a jednak sytuacja wymknęła się spod kontroli, bo natura chciała inaczej. I no i właśnie to jest kwestia przygotowania na takie no, niespodziewane. Znaczy to, co mnie cieszy w tych badaniach, na które się powołujesz, to jest jednak to, że bo to, co zabrać do pleca, możecie sobie Państwo przeczytać, wygooglać i to nie jest trudne. Natomiast to, co mnie cieszy, to jednak to, że ludzie deklarują chęć niesienia pomocy sobie nawzajem, bo to jest niezwykle ważne, żeby zapukać do tego sąsiada, żeby sprawdzić, czy ktoś być może obok nas nie potrzebuje pomocy. Bo zanim pojawią się jakiekolwiek służby, zanim pojawiamy się my jako wolontariusze, to tak naprawdę to wy Państwo u siebie w swoim bloku, w swoim małym miasteczku jesteście dla siebie największym oparciem i wsparciem. I od tego trzeba zacząć. Ja myślę, że od takiego przygotowania nas na niesienie pomocy drugiej osobie, ale też od czegoś, no, bez czego nie ruszymy i nie przetrwamy, czyli siły psychicznej. To jest to, jak my się... No a na co na to wpływa? Na przykład przygotowanie, bo jeżeli nie będziemy biegać jak ten kurczak z uciętą głową i nie wiadomo, co wziąć, czy brać dziecko pod pachę, czy cofać się po dokumenty, jeżeli będziemy jakkolwiek przygotowani, mieli jakieś scenariusze w głowie, oswoimy trochę ten lęk i te nerwy, już łatwiej będzie zrobić pierwszy krok.
1: To też, co mnie zastanawia i co przychodzi mi do głowy za każdym razem przy okazji takich rozmów, to znać swojego sąsiada, ja nie wiem, powinna być jakaś taka akcja społeczna, poznaj swojego sąsiada, bo to nie tylko przy powodzi, nie tylko przy jakiejkolwiek innej katastrofie, przy zawalonym budynku, wybuchu gazu, to przy zwykłym upale może uratować człowiekowi życie. Jeżeli zainteresujemy się, czy za tymi drzwiami, co to zawsze wychodziła po zakupy codziennie rano, ona wyszła czy nie wyszła? Czy tam już została?
2: Ten pan, który tak sobie kuśtyka okuli po tych schodach, to czy dał radę zejść, albo czy sobie właśnie, jak nie wiem, zabrakło wody, czy jest w stanie sobie przynieść to wiaderko z wodą? Bo pewnie nie. Jeżeli nikt się nie tym nie zainteresuje. Wiecie Państwo, jest jeszcze coś takiego, co nam nawet w bardzo trudnych sytuacjach niestety towarzyszy. To jest wstyd. Myśmy mieli taką sytuację właśnie w trakcie powodzi, gdzie dostaliśmy wezwanie nawet od sąsiadu, że w tym i w tym miejscu jest taki samotny pan i że nie wiadomo, co z nim. No więc oczywiście pojechaliśmy na miejsce, ale no nikt nie odpowiadał, nikt nas nie wpuszczał. Mi to nie dawało spokoju. Mówię, dobra, kolejne kółko, jednak spróbujmy tam wejść. I okazało się, że ten pan nie otwierał, ponieważ no, powódź pozbawiła go wszystkiego, on został w bieliźnie i wstyd mu było w ogóle otworzyć komukolwiek drzwi, bo no, nie zostało mu nic nawet, żeby się okryć. Także jakby nie zostawiajmy ludzi samych sobie, bo mogą sobie nie poradzić. Jeżeli już ochroniliśmy siebie, zadbaliśmy o naszą rodzinę, to myślę, że to jest ten moment, jeśli jesteśmy w stanie, my tak, mamy taką siłę psychiczną, odwagę, to ja zachęcam do tego, żeby no, nie odwracać wzroku, tylko zawsze zadbać o te osoby, które być może gorzej sobie poradzą w tej sytuacji.
1: W małych miejscowościach to jest troszeczkę łatwiejsze, bo gdzieś tam jednak tworzymy te społeczności, mam nadzieję. Ja mówię oczywiście na podstawie mojej wsi, ale kiedy mieszkałam w większym mieście, no to też było tak, że za tymi drzwiami nie było wiadomo, kto jest, bo albo się zmieniali lokatorzy.
2: Nawet jak nie wiadomo...
1: Coś jakaś nam się tutaj internetowa cenzura wdała w rozmowę, bo nawet jak nie wiadomo było słychać, a dalej nie.
2: Mówię, że nawet jak nie wiadomo, kto tam jest, to warto zapukać i sprawdzić, czy aby na pewno ten ktoś usłyszał, że na przykład trzeba się ewakuować albo że coś się stało. Bo czasami trzeba zostać w domu, ale też być może ten sąsiad będzie potrzebował naszej pomocy i naszego wsparcia, jakichś, nie wiem, zapasów, podzielenia się czymś. Ja myślę, że to jest niezwykle ważne, żebyśmy nie wiem, czy to było słychać, czy to już ucięło, żebyśmy nie odwracali tego wzroku. Natomiast na jednym ze szkoleń, które prowadziłam, była taka pani, bo mówisz o że w małym miasteczku czy we wsi jest łatwiej, bo budujemy te społeczności. Natomiast jedna pani sama siebie tak określiła i bardzo mi się spodobało to określenie. Ona mówi, ja jestem taką Grażyną Blokową, ja tak lubię wszystko o wszystkim wiedzieć. I mówi, ale jak coś się dzieje, to oni zawsze do mnie. Ja mówię, no i cudownie, i fajnie, że jest jakiś taki społecznik na miejscu, który będzie wiedział, że na tym piętrze to jest taki pan, który będzie potrzebował wsparcia, na przykład przy zejściu na dół z 11 piętra, załóżmy, jak prąd odetnął. Także oczywiście szykujmy się bo to też się nie da przygotować na wszystko, to nie oszukujmy się. To nie jest tak, że jesteśmy w stanie się spakować, przygotować i być w ogóle dumni i odważni. Ale jeżeli jakkolwiek skrócimy ten łańcuch takiej paniki, to łatwiej nam będzie przetrwać, no tak naprawdę nie wiadomo co, no bo jednak według ONZ, no to dalej kwestie klimatyczne są bardziej prawdopodobne niż te drony, ale nie wiemy czego się spodziewać, więc musimy być przygotowani na niespodziewane.
1: Ja wolę jednak tak, być gotową na coś, co może się zupełnie nie wydarzyć. Wolę o jeden dzień za długo się nad tym głowić niż o jedną sekundę za krótko. Fundusz na ratunek, PCK. Czym jest, jak można go wesprzeć?
2: To, co jest ważne, fajnie, że poruszasz ten temat, to, że my niesiemy pomoc, tak jak mówiłam, zanim Państwo się dowiecie z mediów, że coś się wydarzyło, to my już jesteśmy w drodze i nasi wolontariusze oczywiście kierują się sercem, natomiast no, muszą za coś dojechać, musimy mieć sprzęt, musimy mieć co zaoferować ludziom, którym pomagamy. Także taki fundusz pozwala nam przygotować się wcześniej i to staramy się też komunikować, uczyć i edukować, że to nie jest tak, że wydarzy się tragedia i nagle ruszają z biura dziurki i wszyscy chętni do pomocy. Bo to już będzie za późno, bo ofiary jakiegokolwiek kryzysu potrzebują tej pomocy tu i teraz natychmiast. Nie mogą czekać, aż my nazbieramy darów, pieniędzy, środków. Dlatego też ten nasz fundusz na ratunek właśnie służy temu, żebyśmy mogli zareagować natychmiast i w momencie, kiedy tylko jest informacja o kryzysie, to wysyłamy tam ludzi, dary, no to co jest akurat potrzebne. I dlatego zachęcamy do takiego stałego wspierania, bo to, że kryzys nastąpi, to jest pewne, to nie jest jakieś gdybanie czy wróżenie z fusów, tylko taki czy inny kryzys statystycznie po prostu będzie. No i teraz jest pytanie tylko, jak bardzo zdążymy się do niego przygotować i my jako organizacja, jako Polski Czerwony Krzyż i też państwo sami, czy też tworząc swoje plany rodzinne, budując plecaki ewakuacyjne, czy jakkolwiek do tego podejdziemy. Ja uważam, że jeżeli w ogóle uruchomimy takie myślenie, to już jesteśmy o krok do przodu.
1: Bądźmy o krok do przodu. A Polski Czerwony Krzyż to naprawdę instytucja, której nie trzeba reklamować, ale wspierać owszem. Agata Gajos, szefowa zespołu koordynacyjnego do spraw pomocy humanitarnej tegoż. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Dobrego i spokojnego wieczoru. Po 21:00 też Państwa pomęczę, ale tym razem będę miała w końcu dobre informacje. Obiecuję.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Odkryj prawdziwy blask i magię minerałów na skarbach ziemi. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite okazy z całego świata, bezpłatne warsztaty i konkursy z nagrodami. Już 26 i 27 września, Hala Uniwersytetu Przyrodniczego przy Głębokiej 31. Przyjdź i wygraj piękną biżuterię. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi Lublin.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Minęła 21, 3 minuty temu. Tak, wtorek, tak, człowiek z bliska. Już nie w czwartki się spotykamy. Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Ale jeżeli ktoś tak wierci dziurę w brzuchu, tak męczy z jednym tematem, no to wiadomo, że to ja. Bo nie odpuszczam w tym miesiącu i to jest kolejne spotkanie z cyklu, a w przyszłym tygodniu będzie jeszcze jedno pod hasłem Alzheimer i wszystko to, co się z nim kojarzy, wszystko to, co o nim wiemy, wszystko to, co możemy zrobić, żeby jak najdłużej nasza głowa była sprawna, bo taka profilaktyka też istnieje. Drodzy Państwo, to nie jest tak, że ja tylko straszę, że tylko źle, że będzie jeszcze gorzej. Chociaż, żartuję. Trzeba być przygotowanym po prostu najzwyczajniej w świecie na wszystko, a potem wszystko, co dobre, z tego tylko sprawi, że będzie lepiej i łatwiej. Ale jeżeli chodzi o to, co się dzieje z naszymi połączeniami nerwowymi, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w naszej głowie, to są też i dobre informacje, prawda, panie profesorze? Doktor habilitowany nauk medycznych Jacek Staszewski, profesor Jacek Staszewski, witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór państwu. Tak, mamy dobre informacje w tej kwestii.
1: Jeżeli chodzi o diagnozowanie, czy jeżeli chodzi o leki, które dłużej trzymają w ryzach rozwój choroby?
2: No i tak, na szczęście. Rzeczywiście w tym roku odnotowaliśmy ogromny przełom, jeśli chodzi o lepsze, bardziej dostępne, łatwiej dostępne metody diagnostyki choroby Alzheimera, ponieważ no, wreszcie wprowadzono bardzo dobre diagnostycznie testy z krwi, które umożliwiają potwierdzenie bądź wykluczenie tej choroby. Oczywiście jest to rodzaj testu przesiewowego, jeszcze nie na 100% taka diagnoza wymaga bardziej precyzyjnej diagnozy, ale jednak w grupach ryzyka, wśród pacjentów chorych lub osób, które zgłaszają zaburzenia pamięci, zgłaszają zaburzenia poznawcze, wykonanie tych testów jest relatywnie proste, no i umożliwia zawężenie poszukiwań i potwierdzenie bądź wykluczenie tej choroby. No to jest ogromny przełom, dlatego że dotychczas nie mieliśmy tak łatwo dostępnych testów i rozpoznanie choroby przypadało na no już późne etapy choroby, co znacząco ograniczało nasze możliwości terapeutyczne i to jest ta bardzo dobra pierwsza informacja.
1: Bardzo dobrze, to jeszcze druga, zaraz będziemy je rozwijać.
2: Druga

0: dajemy szansę pacjentowi na to, żeby jak najdłużej był w tym stadium choroby, która zapewnia mu pełną samodzielność i niezależność.
1: Jak, panie profesorze, sprawić, żeby w mniejszych miejscowościach ta wiedza też była dużo bardziej powszechna? Ja niestety sama też mam w rodzinie przykład, kiedy od lekarza starsza osoba usłyszała, że no to tam wystarczy jakieś troszeczkę więcej ziółek, będzie lepiej.
0: No właśnie, to nie tylko jest kwestia mniejszych miejscowości, ale generalnie, no myślę, że całego kraju, czy szerzej, problem naszych czasów. No my uważamy, że problemy z pamięcią to jest coś błahego, może nieważnego na początku, jeżeli coś takiego się zaczyna. W zasadzie nie tylko my bagatelizujemy to, ale no również jest to bagatelizowane także przez nawet niektórych lekarzy, którzy właśnie no, uważają, że problem z pamięcią no, to może być domena związana ze starością. Tak nie jest. I wprawdzie proces, który umożliwia nam postawienie rozpoznania, kiedy zaczyna się choroba, kiedy ta gorsza pamięć to już jest choroba, a kiedy nie, to jest dosyć trudne, ale chcę tu powiedzieć, absolutnie nie wolno tego bagatelizować i wprawdzie każdemu z nas zdarza się zapomnieć, każdy z nas ma ten gorszy moment, kiedy faktycznie trudniej przypomnieć sobie jakieś fakty, zdarzenia, często jest to związane po prostu ze stresem, zmęczeniem, ale jeżeli się powtarza, jeżeli staje się coraz częstsze, no to już powinniśmy z tym zgłosić się do lekarza rodzinnego. Są metody, możliwości i wcale nie mówimy tu o tych nowoczesnych testach, ale dostępne dotychczas testy neuropsychologiczne, przesiewowe, które umożliwiają nam no, postawienie już jakiegoś podejrzenia i wykluczenie przyczyn, które mogą być odwracalne, bo przecież nie każdy problem z pamięcią to musi być od razu Alzheimer. I tu pamiętajmy, że u osób poniżej 60 roku życia większość przyczyn zaburzeń pamięci to są po prostu elementy odwracalne. Niedobory witamin, wpływ leków, załóżmy leki nasenne, leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbólowe. No tu jest cała gama schorzeń czy przyczyn, które mogą tłumaczyć te gorsze momenty poznawcze. A zatem nie bagatelizujmy, to jest ten pierwszy właściwy krok.
1: U młodszych, to co to może być? Na co zwrócić uwagę? Jeżeli szósty raz próbuje się odstawić garnek z gorącą wodą do zamrażarki?
0: No nie, to już jest element rzeczywiście wymagający szybszej diagnozy, ale mówimy tu o sytuacji na przykład takiej, kiedy obserwujemy u siebie, dajmy na to, trochę gorszą pamięć, trochę gorszą koncentrację. Jednocześnie jeśli zdarza nam się mieć równocześnie problemy ze snem, może jakieś problemy natury emocjonalnej, no myślmy o depresji. Te zaburzenia, one są bardzo częste u młodych dorosłych, zresztą no, w całej populacji, ale w tej zwłaszcza i jak najbardziej to może być przyczyna tych gorszych funkcji poznawczych. No ale jeśli pojawiają się zaburzenia zachowania, jeśli pojawiają się nieadekwatne czynności i powtarzają się z coraz większą częstotliwością, może być to oczywiście inny problem. No w każdej takiej sytuacji to nie my powinniśmy rozpoznawać u siebie chorobę. Oczywiście powinniśmy zgłosić się do lekarza rodzinnego. Ten na podstawie prostych testów, ogólnie dostępnych w ramach też programów Zdrowie Plus, prawda, jest w stanie wyłapać te najczęstsze przyczyny, które mogłyby tłumaczyć ten stan rzeczy. Natomiast może okazać się, że jednak będziemy wymagali konsultacji psychiatrycznej, może neurologicznej, może wykonania już bardziej zaawansowanych badań obrazowych, tomografii, rezonansu, wreszcie być może biomarkerów, o których wcześniej wspominałem. Jest to proces, na pewno nie wolno bagatelizować takich zdarzeń. Każde z nich wymaga konsultacji z lekarzem rodzinnym.
1: Biomarkery z krwi to jest drogie badanie?
0: W tym momencie ono nie jest refundowane niestety. Mm-hmm. Mam nadzieję, ponieważ ono już jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie jako element tej nowoczesnej diagnostyki. Mam nadzieję, że wkrótce być może zostanie ono wprowadzone w poczet badań refundowanych, zwłaszcza, że przypomnę, w ubiegłym roku przyjęliśmy Narodowy Program diagnostyki i leczenia chorób potępiennych. On zaczyna funkcjonować od tego roku. W zeszłym tygodniu został ogłoszony. Są tam środki przeznaczone na to, aby nie tylko poprawiać świadomość społeczną chorób potępiennych, poprawiać rehabilitację, poprawiać dostęp do specjalistów, no ale właśnie miejmy nadzieję, że również będzie może znajdą się środki na to, aby wprowadzać te lepsze opcje diagnostyczne. One są dostępne i są refundowane w krajach europejskich.

0: Europy Zachodniej, w Skandynawii, a zatem no, dlaczego nie w Polsce?
1: Jak powinna wyglądać profilaktyka z punktu widzenia neurologa? Jak mamy siebie traktować, żeby jak najpóźniej do pana trafić?
0: Tak, prewencja to absolutnie podstawa terapii i to nie ulega wątpliwości. Prewencja pierwotna, czyli dbajmy o to już dziś i tu teraz, po to, żeby w przyszłości nie rozwinąć nie tylko chorób naczyniowych, zawału serca, udaru mózgu, no ale właśnie chorób neurodegeneracyjnych, w tym otępienia. I mimo, że rzeczywiście pewnych czynników nie wyeliminujemy, wiek, czynniki genetyczne, no to są te niemodyfikowalne elementy ryzyka, na które nie mamy wpływu, ale dbajmy o naszą kontrolę ciśnienia tętniczego, dbajmy o cholesterol, aby był w normie, dbajmy o regularne badania. No, pamiętajmy, że to, co jakby kuleje w naszym kraju, to jest przede wszystkim to, że mimo iż coraz częściej się badamy, to my widzimy w wielu statystykach, ale jednak no, gdzieś te badania i ich wyniki, one potem pozostają na półce w skoroszycie. Nie lubimy tak bardzo leczyć nadciśnienia tętniczego, leczyć hiperlipidemii, czyli tego wysokiego cholesterolu, no często trafiają do mnie pacjenci, którzy wiedzą, że mają rozpoznane nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemię, no ale jednak uważali, że to nie jest jeszcze ten moment do leczenia. No to jest właśnie ten błąd, jeśli my już wiemy, że jesteśmy obciążeni pewnym ryzykiem, a to, co jest zdrowe dla serca, no jest zdrowe także dla mózgu. Niestety nieleczone nadciśnienie tętnicze, ono będzie powodować degradację bardzo drobnych naczyń krwionośnych mózgu, tak cienkich jak 1/10 włosa. No niestety w takim naczyniu krwionośnym skoki, spadki ciśnienia, ta nieregularność ciśnienia tętniczego, czy wysokie nadciśnienie tętnicze, to Amerykanie mówią, że to jest efekt młota. Niestety będzie uszkadzał śródbłonek, będzie uszkadzał funkcje naczyń krwionośnych, prowadząc do mikrouszkodzeń mózgu, które potem będą się kumulować, no i w konsekwencji skończą się niestety otępieniem. Oczywiście nie jest to otępienie alzheimerowskie, tutaj będziemy mówili o otępieniu naczyniopochodnym. Tym niemniej, no, takie otępienie jest w pełni, możemy mu zapobiec. Właśnie poprzez tą wczesną profilaktykę pierwotną. Dbajmy o regularne badania, badajmy się, nie bagatelizujmy tego podwyższonego ciśnienia tętniczego, no ono może już rozwijać się u osób, u młodych dorosłych. Pamiętajmy o tym ponadto, wszelkie inne czynniki ryzyka wpływające na miażdżycę. Ten niezdrowy tryb życia, niezdrowa dieta, otyłość, nadwaga, brak aktywności fizycznej. No to jest wszystko, czemu możemy zapobiec, a niestety te elementy kumulując się w przyszłości mogą nie tylko powodować uszkodzenie naczyń krwionośnych, no ale także być tym elementem spustowym, który prowokuje wystąpienie stanu prozapalnego, no i w konsekwencji może być tym początkiem. My tego do końca nie wiemy, ale tak podejrzewamy, że jest to jeden z elementów, który przyspiesza ujawnienie się chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera. Oczywiście my tym elementom możemy zapobiec. Tych elementów modyfikowalnych jest 14, bo to oczywiście nikotynizm, zanieczyszczenie powietrza, pamiętajmy, pyły 2,5. No to jest wszystko element, który no niestety niekorzystnie wpływa na nasze komórki nerwowe oraz na nasze naczynia krwionośne. No ale wreszcie bezsenność, depresja, choroby przyzębia, czyli coś, co powoduje właśnie przewlekły stan zapalny, będzie powodować wzrost ryzyka wystąpienia choroby otępiennej. I generalnie, gdybyśmy tak populacyjnie sumowali efekty oddziaływania tych czynników, wyszłoby nam, że nawet 45% populacyjnie chorób otępiennych moglibyśmy wyeliminować, gdyby tylko wprowadzić ten bardzo dobry, taki prozdrowotny tryb życia. Oczywiście to nie może skutkować powiedzeniem, no dobrze, ma pan, pani chorobę Alzheimera czy inne otępienie, mógł, to pana wina, bo mógł pan inaczej żyć. Tak nie możemy powiedzieć. To oczywiście nie można pacjenta stygmatyzować. Tym niemniej mówmy o tej prewencji pierwotnej, wcześnie zapobiegajmy, bo nawet jeśli okaże się, że jakieś elementy genetyczne wezmą górę i choroba może się ujawnić, to ona ujawni się później, a może jej przebieg będzie znacznie łagodniejszy. A zatem prewencja pierwotna jak najbardziej, no i co więcej, prewencja wtórna, nawet w momencie wystąpienia objawów choroby, no te właściwe zasady postępowania prozdrowotnego, właściwa dieta, dbanie o ten element.
1: A jaka to będzie właściwa dieta, panie profesorze, w takiej sytuacji?
0: No właśnie taka bardzo popularna aktualnie dieta to modyfikacja diety śródziemnomorskiej, czyli dieta MIND. Ona bazuje na nacisku na zielone warzywa liściaste, owoce jagodowe, także orzechy. No i tutaj rekomenduje się przynajmniej 6 porcji tygodniowo zielonych warzyw liściastych, szpinaku, sałaty, dajmy na to rukoli. Natomiast no, bardzo istotne są produkty pełnoziarniste, przynajmniej 3 porcje dziennie, płatki owsiane, chleb razowy, dajmy na to, oraz owoce jagodowe. No, mamy teraz relatywnie wciąż dobry sezon. My, neurolodzy, mówimy, im ciemniejszy ten owoc, to tym lepiej, bo jest to, wynika to z faktu, że substancje barwiące skórę owoca, one zawierają liczne antyoksydanty, substancje, które korzystnie wpływają na funkcje naczyń krwionośnych, komórek nerwowych, działają antyoksydacyjnie, przeciwzapalnie. No jest to rzeczywiście samo zdrowie. No tutaj jagody, borówki, truskawki, to te owoce rekomendowane. Natomiast takim ważnym elementem, na który kładziemy nacisk, no to oczywiście również orzechy. 5 porcji tygodniowo. Kiedyś wydawało się, że orzechy nie są potrzebne w naszej diecie, no ale jednak jak najbardziej są. Przy czym, uwaga, niesolone. Orzechy włoskie, laskowe, no migdały, to jest coś bardzo istotnego i są to po prostu elementy absolutnie zdrowe, no ale ważna część. Unikamy czerwonego mięsa, tutaj powinniśmy ewidentnie wybierać drób, ryby, głównie morskie, tłuste. No jest to bardzo ważny element naszej diety. No i oczywiście to nie znaczy, że powinniśmy całkowicie wyeliminować fast food czy czerwone mięso, ale relatywnie rzadko do tych produktów sięgać.
1: Ale to i nawet na budżetu jakoś tak troszeczkę lepiej powinno też oddziaływać. Zatem można znaleźć na to sposób. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Ja czuję, że się jeszcze spotkamy, bo to na pewno nie był nasz ostatni raz. Profesor Jacek Staszewski, Wojskowy Instytut Medyczny. Dziękuję bardzo za tę wiedzę. Praktyczną bardzo.
0: Dzień. Bardzo dziękuję państwu.
1: Wszystkiego dobrego, dobrego i spokojnego wieczoru. Skoro o ruchu mowa, to ja będę mówić o tym na nartach.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska. Reklama.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
7: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
8: Odkryj prawdziwy blask i magię minerałów na skarbach ziemi. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite okazy z całego świata, bezpłatne warsztaty i konkursy z nagrodami. Już 26 i 27 września, Hala Uniwersytetu Przyrodniczego przy Głębokiej 31. Przyjdź i wygraj piękną biżuterię. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi Lublin.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą.

0: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: I to jest taki moment, kiedy ja po raz pierwszy w tym sezonie mogę powiedzieć uwaga, uwaga, uwaga. Ze względu na świeży opad śniegu, tak mówią dobrowcy, ogłoszony został pierwszy stopień zagrożenia lawinowego powyżej 1800 metrów nad poziomem morza. Tak, jest 22 września, tak, sypnęło trochę śniegu, jak tylko zobaczyłam śnieg, to od razu pomyślałam sobie, Jacek Ciszak, jak nic, bo trzeba się dobrze przygotować do sezonu, a trzeba przyznać, że 22 września to już późno, to już naprawdę późno, latem trzeba było o tym myśleć, albo już w ogóle po zamknięciu poprzedniego sezonu, oczywiście pół żartem, pół serio, bo ja to po prostu lubię mieć przygotowany ten czas tak, żeby przez pół roku cieszyć się odliczaniem do tego momentu, kiedy będzie można znów wyjść na narty. Wyjść na narty, to nigdy dobrze nie brzmi. Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Jakby chcieli Państwo poszukać więcej informacji, to oczywiście, że w mediach społecznościowych, dziennikarza, vlogera, na Ski Online, aktywne lato pozwolę sobie na razie zostawić troszeczkę z tym śniegiem na boku. Chociaż bez jednego aktywnego sezonu nie ma drugiego aktywnego sezonu, bo tak się zupełnie nie da. A wiemy, jakie są przypadki tych, którzy przypominają sobie, wstanę z biurka, pójdę na narty. To nigdy dobrze się nie kończy. Czy pan tak ma, że każdego roku to jest odliczanko? Czy to po prostu będzie więcej pracy?
2: To znaczy, to jest tak, że tak naprawdę każdy rok u mnie, ze względu na moją pracę i na to, od czym się zajmuję, przychodzi z marszu. Ja ze względu na to, co robię, to mogę powiedzieć, że w zimie już jestem od kilku miesięcy, więc myślę o zimie i odliczam dni do tego, żeby postawić już, położyć narty na śniegu i zrobić pierwsze szusy. Pogoda niestety nie sprzyja, mimo że za oknem jest chłodno i w Tatrach spadł pierwszy śnieg, to na lodowcach z tym śniegiem jest bardzo, bardzo słabo. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy myśleć, jeżeli do tej pory ktoś nie pomyślał, o tym, żeby się przygotować do sezonu, żeby zacząć ruszać nasze kości, nasz organizm, nasze mięśnie, przyzwyczajać do wysiłku, który, jeżeli się nie ruszamy przez całe lato, sprawi, że dowiemy się, że mamy takie, a nie inne mięśnie w naszym ciele.
1: Oj, tak, można zapomnieć, naprawdę można zapomnieć, jeżeli człowiek cały czas o nie dba. Dlaczego jest taki problem z tym śniegiem na lodowcach? Bo tak czy inaczej ten sezon się zacznie, ale czego to jest efekt?
2: To znaczy, na dzień dzisiejszy to wygląda w ten sposób, że w miniony weekend otworzył się jeden z lodowców we Włoszech, dokładnie Massocorto, i jest to lodowiec, który tak naprawdę otworzył się na dzień dzisiejszy tylko i wyłącznie dla grup trenujących, dla zawodników, dla tych wszystkich, którzy szykują się do najbliższych zawodów Pucharu Świata, które już troszeczkę więcej jak za miesiąc rozpoczynają się w Austrii. Alpejska karuzela rozpocznie się pod koniec października na lodowcu Rettenbach w austriackim Zelden. Ci zawodnicy, którzy się będą przygotowywać, wielu z nich korzysta ze śniegu na półkuli południowej, a ci, co zostali na miejscu, czy powoli wracają do Europy, mają do dyspozycji, i to tak troszeczkę przewrotnie zabrzmi, zeszłoroczny śnieg. I to dosłownie na lodowcu zgromadzono duże pryzmy śniegu w zeszłym roku, w maju, po zakończeniu sezonu, nasypano duże góry, przykryto to specjalnymi włókninami i ten śnieg czekał aktualnie do sezonu. I zgodnie z planem trasa dla zawodników jest przygotowana. Inne lodowce też się przygotowują, ale też jest ten problem, że niektóre trasy nie mogą być otwarte, bo do tego śniegu, który był skumulowany wiosną, jest zbyt mało.
1: Nie wróży to dobrze na kolejne sezony, tym bardziej trzeba korzystać z tego, co jest. To będzie droższy sezon, widocznie droższy sezon, czy tylko tak inflacyjnie?
2: Myślę, że to jest tak bardziej inflacyjnie, bo ja ze swojej strony sprawdzałem już cenniki w wielu ośrodkach i tych polskich, bo polskie ośrodki też już te cenniki niektóre pokazały, i tych ośrodkach alpejskich, więc podwyżki są w Alpach w granicach 3-4%, czyli można przyjąć, że jest to mniej więcej podwyżka inflacyjna. Natomiast u nas ośrodki narciarskie, jedne podniosły troszeczkę ceny, inne pozostały na poziomie z poprzedniego roku, więc ta podwyżka nie będzie tak znaczna. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że te podwyżki, powiedzmy sobie coroczne w krajach alpejskich na poziomie 3-4%, z każdym rokiem są od wyższej kwoty, więc jak gdyby ta kwota podwyżek jest coraz większa i należy się liczyć z tym, że przy wyjeździe na około 6 dni, bo z reguły tak Polacy jeżdżą do ośrodków alpejskich, trzeba będzie wysłupać na tygodniowy pobyt od 250-280 euro za skipas dla osoby dorosłej do kwot przekraczających 400 euro, 420, 430, a w niektórych dużych, tych potężnych regionach narciarskich nawet 440 euro.
1: No to już szaleństwo. No to już się, gdzie te czasy, gdzie to było 4 razy mniej, ale one już nie wrócą, to przede wszystkim musimy sobie zdać z tego sprawę. Gdzieś takie, były takie momenty, zdarzały się takie momenty w niektórych ośrodkach, że niby sezon dla nas już prawie wysoki, bo gdzieś tam między Trzech Króli a feriami można pojechać, skorzystać i jeszcze mniej zapłacić. To nie wszędzie wraca w tym sezonie.
2: To znaczy, ja bym powiedział w ten sposób, że są takie terminy, w które jeżeli ktoś ma możliwość, bo ja to zawsze zakładam, czy ktoś ma taką możliwość, bo często moi widzowie czy czytelnicy piszą do mnie: Jacek, no ale ja mam dzieci i ferie i tylko ferie wtedy, kiedy mam wolne. Ale są osoby, które mają możliwość wyjechać w dowolnym terminie i wtedy polecam bardzo początek sezonu, czyli do świąt, szczególnie początek grudnia jest bardzo atrakcyjny cenowo, bo i ceny skipasów są niższe, są promocje. W niektórych ośrodkach jest tak zwane friski, czyli skipas jest, tak naprawdę cena skipasu jest zawarta w pakiecie razem z noclegiem. Następnie właśnie to, co zostało wcześniej powiedziane, okres od Trzech Króli do okresu feryjnego i później połowa marca do końca sezonu. To są te momenty, kiedy warto się wybrać na narty, bo powiedzmy sobie pod koniec marca pogoda już jest doskonała, warunki z reguły są bardzo dobre, dużo słońca, długi dzień i to są fantastyczne te marcowe narty. Natomiast jeżeli ktoś już przebiera nogami i chciałby się wybrać jak najszybciej, to na początek lodowce, a później ten okres przed świętami, czyli początek grudnia, kiedy już część ośrodków tych niżej położonych, nie tylko na lodowcach, otwiera swoje trasy i przyciąga klientów właśnie ciekawymi promocjami.
1: Raz mi chyba zdarzyło się wybrać na początek sezonu we Francji, 1 grudnia, pół dzień dobry, czy można już jeździć? No można. Jak przyjechaliśmy, padał śnieg, następnego dnia no to trochę pluchy, ale gdzieś tam ciągle jeszcze można było zjechać. Jak da się to, bo nie da się zaplanować pogody, to na pewno nie. Są takie pewniaki, że na przykład na początek sezonu to tu, a na koniec sezonu to tam, patrząc nie tylko na cenę, ale też właśnie, a może przede wszystkim na warunki.
2: To jest bardzo trudna odpowiedź ze względu na te uwarunkowania pogodowe oczywiście. Natomiast ja bym powiedział tak. Osoby, które często jeżdżą na początku sezonu właśnie na lodowce alpejskie, wiedzą, że zawsze pod koniec października, na początku listopada jest okno pogodowe. I ja to mogę powiedzmy sobie ze swojego doświadczenia potwierdzić, że zawsze się zdarza bardzo długi okres wyżu, który sprawia, że wyjazd w tym okresie jest idealny narciarsko, bo już są dobre warunki, już jesteśmy po pierwszych opadach, ośrodki dośnieżyły trasę i do tego dochodzi piękna pogoda. I zawsze jest taki okres 2-3, a nawet 4 tygodni na początku sezonu. Jeżeli chodzi o koniec sezonu, no to marzec, początek kwietnia, to jest ten okres, kiedy dni są długie, pogoda z reguły jest stabilniejsza i lepsza i wtedy można liczyć na bajkowe dosłownie narty.
1: Bardziej we Włoszech niż w Austrii, bo bardziej kapryczna pogoda, czy po prostu jak już jedziemy, to już nie będzie różnicy?
2: No jest różnica. Jest różnica oczywiście ośrodki po północnej stronie Alp, czyli jeżeli tutaj porównujemy Włochy i Austrię, no to w Austrii możemy się częściej spodziewać tych opadów śniegu. Ta bariera mimo wszystko gór robi swoje i ja niejednokrotnie tego doświadczyłem, że jeżdżąc we Włoszech widziałem potężne kłębiska chmur na granicy włosko-austriackiej, czyli wracając samochodem z Dolomitów przykładowo. Przejeżdżałem słynną przełęcz Brenner i zjeżdżając do Innsbrucka, Bolzano i południowy Tyrol czy Trentino żegnało mnie pięknym słońcem, natomiast wjeżdżając do Tyrolu ta pogoda była dużo gorsza. To się zdarza i w Austrii oczywiście jest to częstsze ze względu na usytuowanie i na położenie po północnej stronie gór. Natomiast marcowe narty z reguły są takie, że ta pogoda jest dużo lepsza, stabilniejsza i można liczyć też na piękną pogodę w austriackich ośrodkach, które są równie dobre jak te ośrodki włoskie.
1: Nie wypominając, absolutnie, wręcz przeciwnie, korzystając z tego 10-letniego razy 3 doświadczenia, przynajmniej jeżdżenia na nartach i obserwowania tego, jak to się zmienia. Zmienia się, widać zmianę ze względu na to, co albo jak bardzo i jak szybko zaczynają nam topnieć lodowce.
2: Oj tak, oj bardzo to widać. Bardzo to widać i ja mogę powiedzieć w ten sposób. Ja pamiętam czasy, kiedy jeździłem w lipcu na nartach i praktycznie wszystkie lodowce były pootwierane. Jeździłem w lipcu na Sztubaju, jeździłem na Kitzsteinhornie, jeździłem na Hintertuksie, jeździłem w Masokorto wcześniej wspomnianym i warunki były naprawdę bardzo dobre. Natomiast w ciągu tego czasu, w ciągu tych 20 paru lat, na dzień dzisiejszy nie mamy już z tych takich naszych terenów, ja mówię naszych, bo najczęściej Polacy jeździli do Austrii na lodowce i nawet ten słynny lodowiec Hintertuks, który zawsze cieszył się tym mianem całorocznego terenu narciarskiego, od 2 lat musiał wywiesić białą flagę. Musiał wywiesić białą flagę, zamyka trasy na okres letni. Jest to krótka przerwa, ale już jest, bo jest to przerwa na sierpień. W lipcu jeszcze były otwarte trasy, natomiast w sierpniu i teraz we wrześniu są zamknięte. Planowane otwarcie jest pod koniec września. Wszystko zależy oczywiście od pogody.
1: Musimy się naprawdę, naprawdę spiąć, żeby jeszcze mieć na czym jeździć. Mówię tu o nas wszystkich, bo to wszystko, co robimy, ma znaczenie. Bez względu na to, czy państwo teraz w Kujawsko-Pomorskim, czy w Małopolsce, czy gdzieś w Warmińsko-Mazurskim, to naprawdę ma znaczenie. Dobrze by było móc jeszcze korzystać z tego, co tam nam zima daje. I my, i jeszcze następne pokolenie. Po przerwie rozmawiamy troszeczkę o tym, co się zmienia w Polsce, no bo też się wydaje, że coś rusza, mówię o Krynicy, ale pewnie nie tak, jak byśmy wszyscy pomyśleli, że rusza to od razu, że nowy wyciąg narciarski. Nie, to będzie coś innego, ale to już państwu za moment Jacek Ciszak wszystko opowie. Umówieni?
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Najstarsi góralne mówią, że dopiero trzeci śnieg zastaje. Zatem spokojnie ten pierwszy stopień lawinówki w Tatrach powyżej 1800 metrów to jeszcze nie jest zapowiedź kolejnego i kolejnego śniegu. Jeszcze ponoć ma być trochę takiej pięknej, złotej polskiej jesieni. Wiadomo, że tej słotnej też trochę jeszcze przed nami. Ale my tam szykujemy się na to, co nastąpi, jak już tego śniegu będzie tyle zgromadzonego, że już będzie można. W ogóle w Polsce ktoś już się szykuje? Ktoś już z armatkami wystartował? Czy to w ogóle nie? To jeszcze melodia przyszłości. Oczywiście, że Jacek Ciszak dzisiaj w roli informatora. Zatem pytanie, czy coś się u nas już dzieje?
2: Ja odpowiem w ten sposób, że tak, oczywiście, że tak, bo to jest taka pora, kiedy ośrodki narciarskie przygotowują się do sezonu. Na przykład są koszone trasy narciarskie. Chodzi o to, żeby ta ilość trawy, jakichś zarośli, które się pojawiają przez całe lato, została skoszona i została tylko taka równiutka warstwa, na której kiedy ruszą systemy naśnieżania, będzie wystarczyła niewielka ilość śniegu do tego, żeby otworzyć trasy. I ja byłem już w kilku ośrodkach i tam normalnie są prowadzone prace przygotowawcze, jeżdżą traktory z kosiarkami i przygotowują trasy, są sprawdzane systemy naśnieżania. To wszystko trzeba przed sezonem sprawdzić. Także jeżeli chodzi o ośrodki polskie i zagraniczne, to wszyscy już żyją nowym sezonem zimowym. Jak najbardziej tak.
1: To co to będzie w Krynicy nowego i kiedy?
2: No tak, gruchnęła dzisiaj wiadomość, media to bardzo mocno podchwyciły. Ja też widzę u siebie, że są tutaj mocne dyskusje osób, które dowiedzą. Znaczy, może nie tyle, bo wszyscy stwierdzają, że to jest oczywiście dobrze, że w Krynicy, powiedzmy to, w przyszłym roku będziemy mogli korzystać, w przyszłym sezonie zimowym, o tak to powiem, będziemy mogli korzystać z nowej gondoli. Z tym, że będzie to dosyć ciekawa gondola, bo będzie to tak zwana gondola przerzutowa czy dowozowa. Będzie to gondola, która będzie swoją stację dolną miała zlokalizowaną w pobliżu centrum Krynicy Zdrój i będzie dowozić narciarzy, w lecie turystów do dolnej stacji gondoli na Jaworzynę Krynicką. I tak mówiąc przewrotnie, tak naprawdę teraz powstanie pierwszy odcinek tej gondoli, bo to było już zaprojektowane 30 lat temu, że pierwszy odcinek będzie z Krynicy do stoków pod Jaworzyną Krynicką, a drugi odcinek będzie ten, z którego korzystamy od wielu, wielu lat. Więc taka nowoczesna gondola szwajcarskiej firmy powstanie, będzie przewozić nas w około 8 minut z Krynicy Zdrój do Czarnego Potoka.
1: No dobrze, no niech się wydarza. Tak naprawdę jak myślę o jakichkolwiek trasach kolejnych, nowych albo starych, które mogą wrócić, to myślę tylko ciągle o tych sporach góralskich. Jak już się udało dogadać, że będzie miejsce, to niech to się absolutnie rozwija. My mamy w ogóle, jeżdżąc, patrząc na to, potencjał, bo patrząc na to, co wydarzyło się w Szczyrku, tak naprawdę to nie my sobie to zrobiliśmy, to tylko nasi sąsiedzi przejęli i dopiero gdzieś tam ta infrastruktura się rozwinęła. To jest troszeczkę nasze polskie właśnie góralskie, a nie dam.
2: Myślę, że nie. Akurat w tym przypadku, o którym mówimy, o Szczyrku i o Szczyrkowskim Ośrodku Narciarskim, myślę, że to tak nie do końca jest. Oczywiście tam były różne historie, było tak samo jak słynne blokowanie z Zakopanego, tak samo w Szczyrku było blokowanie tras swego czasu bardzo, bardzo dawno temu. Natomiast no, tak się zdarzyło, że ówczesny właściciel ośrodka gdzieś po drodze tej biznesowej spotkał się z przedstawicielami firmy słowackiej, która zarządza wieloma ośrodkami narciarskimi, największym ośrodkiem narciarskim w naszej części Europy. No i gdzieś ten model biznesowy się spiął i Słowacy przejęli przejęli ten ośrodek narciarski. Myślę, że bardzo dobrze, bo wyznaczyli nowe standardy, nowe trendy w Szczyrku i zatem cały Szczyrk bardzo mocno poszedł do przodu. Natomiast ja powiem w ten sposób, że na polskim rynku jest wielu inwestorów, którzy pokazują, że my też potrafimy zrobić porządne ośrodki narciarskie na bardzo wysokim poziomie, na światowym poziomie, gdzie budowane są najnowsze modele kanap, gondoli, gdzie systemy naśnieżania są od najlepszych firm na świecie i tutaj nie mamy się czego wstydzić. Oczywiście góry mamy jakie mamy, tereny narciarskie mamy jakie mamy, nie podniesiemy sobie tych gór, ale na te warunki jakie są u nas jest wiele ośrodków, które są absolutnie na najwyższym poziomie tym technicznym, jeżeli chodzi o ośrodki narciarskie i mówiliśmy wcześniej o Jaworzynie Krynickiej, tam w ostatnich latach bardzo dużo zainwestowano, postawiono 3 nowe kanapy i za każdym razem te kanapy były absolutnie topowe. To nie było kupowane coś, już nie mówię o demobilu, ale jakieś tanie urządzenia, żeby tylko przewoziły narciarzy, ale za każdym razem były to urządzenia, które mają osłony przeciwwiatrowe, najnowsze technologie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i szybkość i komfort transportu i do tego na przykład kanapy są podgrzewane. I w tym kierunku idą wszystkie ośrodki, bo wiedzą, że jeżeli dzisiaj nie zainwestują w najnowszą technologię, za chwilę będą spaleni. I to ja na przykład w związku z tym, że mam wiedzę czy kontakt z przedstawicielami, z właścicielami stacji narciarskich, wiem o wielu planowanych inwestycjach. Nie mogę o nich rozmawiać wprost, bo one są w trakcie procedowania, ale chciałbym uspokoić tutaj słuchaczy i zadeklarować, że w najbliższych kilku latach kilka ciekawych inwestycji w polskich górach się jeszcze pojawi.
1: No, to brzmi naprawdę atrakcyjnie i zachęcająco, zwłaszcza, że sporo osób myśli, gdzie ja się tam, nie umiem jeździć, to gdzie ja się tam będę wybierać, gdzie będę się tam pchać. Przyznam szczerze, że ja też tak myślałam, ale to był największy błąd w moim myśleniu, bo łatwiej jest uczyć się na szerokich, ogromnych stokach, gdzie człowiek na człowieku nie jedzie, niż tutaj, ja rozumiem, niższe góry, mniejsze, wydaje się gdzieś tam w głowie początkującego człowieka ryzyko, chociaż absolutnie to złudne wrażenie, no ale niestety tak jest. Jeżeli zaczynać, jeżeli uczyć się w Polsce, to gdzie?
2: To znaczy, ja myślę, że przede wszystkim trzeba przyjąć jedną rzecz, czy jedną zasadę. Uczmy się pod okiem fachowej kadry instruktorskiej. Odłóżmy, że tak powiem, na półkę wszelkie pomysły typu kolega, który podobno dobrze jeździ, znajomi, rodzice. To jeżeli rodzice chcą postawić swoje pociechy na nartach, to jak najbardziej pod okiem instruktora, żeby od początku dziecko uczyło się prawidłowych nawyków, prawidłowego ułożenia ciała, prawidłowego prowadzenia nart. I to samo z dorosłymi. I wiek tu tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Wiele osób ja poznałem w trakcie swoich tych lat pracy związanych z nartami, poznałem wiele osób, które zaczynały, wydawałoby się, że bardzo późno przygodę z nartami, a po kilku sezonach naprawdę bardzo sobie dobrze radziły, nie tylko na polskich stokach, ale tych także największych, najsłynniejszych alpejskich.
1: Ja zaczęłam prawie 10 lat temu, mając 38 lat i naprawdę jakby mi ktoś zimę oddał. Zawsze czekałam, aż zima się skończy i dlatego wszystkim to absolutnie polecam. Warto w ten sposób odzyskać zimę, a nie tylko sprawdzać, czy już mogę z powrotem na letnie opony zmienić, bo to daje zupełnie inne możliwości, dużo więcej możliwości, ale tak ponad wszystko zaklinam. Drodzy rodzice, nie uczmy swoich dzieci, bo to nie dość, że dużo większy ładunek emocjonalny i dużo większy stres, no to jeszcze błędy przekazywane z pokolenia na pokolenie. To naprawdę warto sobie wziąć do serca, bez względu na to, czy to u nas, czy nie u nas. Kto pierwszy się u nas otworzy?
2: No, ja mam taką informację z okolic Krynicy Zdrój, bo byłem w zeszłym tygodniu w Tyliczu. Byłem sprawdzić, jak wyglądają przygotowania w Centrum Narciarskim Masterski i tam według zapewnień właściciela planowane otwarcie jest 21 listopada.
1: Wow.
2: Więc jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to znaczy pogoda dopisze, a dotychczas dopisywała w tym czasie pogoda, to 21 listopada będziemy mogli się cieszyć jazdą na nartach. Więc ja też planuję, że już zapewniłem tam właściciela, że jeżeli tylko faktycznie będzie możliwość naśnieżania, to 21 listopada pojawiam się obok Krynicy, w Tyliczu, w Masterski, na nartach.
1: A potem dokąd?
2: Stamtąd tydzień później do Jasnej na Słowacji, do ośrodka narciarskiego na Chopoku. Tam też jest huczne otwarcie sezonu. A tak naprawdę otwarcie sezonu dla mnie będzie w momencie, kiedy tylko na lodowcach będzie można jeździć, bo mój taki rekord otwarcia sezonu to jest 13 września. 13 września jeździłem na nartach na jednym z austriackich lodowców i w tym roku no, trzeba będzie chwilkę poczekać, bo patrząc na prognozy, to gdzieś tam za 2 tygodnie widzę, że zacznie padać śnieg, a przede wszystkim to już nawet nie o śnieg chodzi, a o temperatury będą takie, że będzie można naśnieżać i wtedy jak najbardziej wybieram się na te słynne lodowce, które są znane w Polsce, czy w Tyrolu, czy w Salzburgerlandzie, czy ten wspomniany włoski Massocorto.
1: No ja to tak koniecznie do stycznia odliczam, to jeszcze trochę. Bardzo dziękuję za wiedzę i za czas. Ja wiem, że w różnych miejscach udaje mi się pana złapać czasem gdzieś właśnie w hotelu między jednym a drugim zjazdem, między jednym a drugim nagraniem, bo mogą państwo te nagrania oglądać zanim państwo pojadą, żeby się przekonać, czy to właśnie tam, to Jacek Ciszak na pewno już pokazał ten stok. Tylko po prostu trzeba znaleźć odpowiednie nagranie. Dzięki.
2: Dziękuję uprzejmie i do usłyszenia następnym razem.
1: Do usłyszenia na pewno, drodzy państwo. Po prostu nie ma zimy bez takiej wiedzy. Jeżeli chcieliby państwo przegrzebać media społecznościowe, to proszę pamiętać Jacek Ciszak, no i oczywiście Ski Online. Kto, kiedy otworzy sezon? No po prostu trzeba zacząć. Pierwszy krok jest najważniejszy. Drugi krok to po 23 rozpalić nocne światła razem z Pawłem Krzemińskim dookoła świata. Co wolno podróżnikowi z kamerą? Gościem będzie Michał Rusin. My się słyszymy za tydzień. Dobrego i spokojnego wieczoru.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama. Nie chcesz być sam?
2: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
1: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
2: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
3: Odkryj prawdziwy blask i magię minerałów na skarbach ziemi. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite okazy z całego świata, bezpłatne warsztaty i konkursy z nagrodami. Już 26 i 27 września Hala Uniwersytetu Przyrodniczego przy Głębokiej 31. Przyjdź i wygraj piękną biżuterię. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi Lublin.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: Reklama.

0: Alfa. Prawie 4 minuty po godzinie 23. Witam Państwa, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł, które jak zawsze od poniedziałku do czwartku o tej właśnie porze rozpoczynamy i spotykamy się również jak zwykle od ponad 13 lat na 2 godziny. Tym razem Nocne Światła po raz 2094. Przypomnę, że na częstotliwościach lokalnych Radia Plus pod pierwszym postem od góry możecie nas Państwo odbierać przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl, a na Facebooku pod pierwszym postem od góry miejsce na komentarze, refleksje, pytania. Tam Państwa zapraszam. Forum wymiany myśli dla świetlików tam będzie czynne do godziny pierwszej, przez najbliższe 2 godziny. Dzisiaj wracamy po raz pierwszy po wakacjach do cyklu Dookoła Świata. Rozmawiać będziemy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą. No tak jest, że mamy już coraz bardziej zaawansowane urządzenia w kieszeni. Już nie trzeba mieć jakiejś bardzo, powiedzmy, wybitnej technicznie kamery czy aparatu. Wystarczy nam dobry telefon, żeby udokumentować swoją podróż i nawet potem założyć jakiś kanał czy stronę, gdzie możemy dokumentować za pomocą tego urządzenia, które służy nam w tej chwili do tylu przestrzeni życiowych, że po prostu zawsze mamy je ze sobą. To jest już taki nasz towarzysz, ten telefon. A też coraz doskonalsze są aparaty. W związku z tym, też ponieważ świat nam się bardzo przybliżył i mamy możliwość podróżowania po bardzo czasami egzotycznych zakątkach świata, które wiążą się z odmiennym postrzeganiem różnych obyczajów, które u nas wydają się oczywiste, tam zaś niekoniecznie takie muszą być, to też to pytanie, które dzisiaj stawiamy, co wolno podróżnikowi z kamerą, nie jest bezzasadne. Tym bardziej, że Michał Rusin, podróżnik, eksplorator, globetrotter i autor kanału podcastowego Solo po Planecie, który jest Państwa i moim gościem dzisiejszym, miał też pewne swoje doświadczenia, o czym tutaj kiedyś rozmawialiśmy, że chociażby wspomnę o Libanie, czy i różnych perturbacjach, które tam miały miejsce, ale także w innych miejscach świata, gdzie warto się zastanawiać nad tym, czy w sposób otwarty można filmować te miejsca, osoby czy sytuacje. Witam Cię, Michał, serdecznie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Pawle. Dobry wieczór Państwu.
0: Michał, to pierwsze pytanie, które musimy postawić na początku. Jest coś takiego, co możemy nazwać tą przestrzenią, która do nas wchodzi przez obiektyw, którą zasysamy, którą zabieramy, czyli skraca się dystans przez obiektyw kamery czy aparatu fotograficznego, ale jednocześnie ja sam jako osoba, która jakoś pasjonuje się fotografią i lubię się przyglądać światu przez obiektyw, mam takie przekonanie, że istnieje coś takiego jak efekt szklanej ściany. Więc pytanie, które musimy postawić na początku, to jest to, czy kamera, czy aparat fotograficzny, krótko mówiąc, czy obiektyw podróży bardziej otwiera drzwi do świata, czy wręcz przeciwnie, może stanowić barierę między tobą a prawdziwym, lokalnym życiem?
1: Nie ma takiej uniwersalnej, jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo co kraj, to obyczaj. W jednym kraju otwiera uśmiechy ludzi i pewne drzwi, tak jak na przykład, nie wiem, w Japonii, a w drugim kraju nie jest to mile widziane. Ale wspomniałeś tu

0: To bym zostawił na boku. Co chciałem nawiązać? W wielu miejscach ta duża kamera jednak zamykała mi drzwi. Przede wszystkim ludzie się tak jakby odnosili wobec tej kamery z taką trochę nieufnością, z podejściem takim, jakby to powiedzieć, że będą gdzieś pokazani może w jakimś złym świetle. Miałem taką sytuację chociażby na lotnisku w Katarze chyba. Tak, nie, przepraszam, w Bahrajnie, jak lądowałem dokładnie w tym czasie, w Bahrajnie lądowałem w tym czasie, jak były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2022 roku i była taka dosyć mocna, no, można powiedzieć, medialna nagonka, że do jakich tam naruszeń doszło właśnie podczas budowy tych wszystkich stadionów, że nie było żadnego BHP i tak dalej, i tak dalej. No i wzbudziłem zainteresowanie ludzi, na no, pracowników lotniska, no, bo miałem 12 kg sprzętu, dron, dwa profesjonalne aparaty, 6 obiektywów, komputer, tablet, różne 6 dysków, no prawie mi szyję urwało od tego całego sprzętu i to było tak od razu już na starcie zderzyłem się z taką ścianą, że to nie jest taki dobry pomysł, bo, no, bo wyglądam profesjonalnie, a profesjonalnie no to w wielu krajach dziennikarze muszą mieć, tak w cudzysłowie grzecznie powiem, akredytację władz, co ja tam filmuję, co po prostu chcę przedstawić, na czym chcę się skupić, jaka historia, i nagle się zaczynają niepotrzebne pytania. Ale to mówię już o tych sprawach takich typowo, powiedzmy, nie wiem, urzędowych, czy państwowych, czy nawet reżimowych, ale jeśli chodzi o takie zderzenie z, powiedzmy, z normalnym obywatelem, no to też właśnie zależy, bo w Japonii to wszyscy z uśmiechem, nawet można powiedzieć, nie to, że jakoś wychodzili przed kamerę, ale nie miałem najmniejszego problemu udokumentować cokolwiek. Po prostu ludzie tak żyli na luzie. Chociażby w Indiach, no wyskakiwali mi i dalej wyskakują przed obiektyw, bo chcą się w jakiś sposób chyba zaprezentować. Co też taka dygresja, muszę nadmienić, że w Indiach jest taka dziwny zwyczaj, do tej pory tego trochę nie rozumiem, że oni chcą zrobić sobie na przykład ze mną zdjęcie moim aparatem, ale oni w ogóle mnie nie pytają, czy ja im wyślę to zdjęcie. Może, i chyba to tylko tak mogę zinterpretować, że chcą po prostu być, że ja sobie ich przypomnę.
1: Zostać u ciebie w pamięci.
0: Tak. Więc i jeszcze tylko powiem, dokończę, że były takie kraje chociażby jak Uganda, że nie było to mile widziane. Już nie nadmienię też oczywiście na temat taki, że są jakieś niebezpieczne dzielnice, albo tak byłem w Kampali na takim targu nocnym, co naprawdę można kupić od używanych butów aż po granaty, różne rzeczy. No i tam byłem z takim kolegą, który mnie oprowadzał i no i tam powiedział, że nie ma takiej opcji, że telefon wyrwał, bo nie chodzi już, że mi ktoś ukradnie ten telefon, tylko oni sobie po prostu tego nie życzą i nie chcą być w jakikolwiek sposób filmowani. I nie mówię tu o jakiejś kontrabandzie czy jakichś złych, powiedzmy, interesach, tylko po prostu tam w tamtej kulturze oni się czują, jakbym przyjechał zrobić z tego sensację, prawda? Więc to wszystko moim zdaniem zależy właśnie od miejsca. To nie tyle kraj definiuje, co po prostu dane miejsce, dany czas, dana sytuacja i dani ludzie, którzy są wokoło, więc no temat jest bardzo szeroki, zajmiemy się dzisiaj tym przez te najbliższe 2 godziny, prawda?
1: No tak, ta magia sprzętu. Już powiedziałeś, jak ludzie reagują na widok no, takiego sprzętu profesjonalnego, czyli mniejszy dystans na pewno budzi niepozorny smartfon, bo to jest urządzenie, które większość ludzi w tej chwili na kuli ziemskiej posiada i nie budzi to większego zdziwienia, że ktoś wyciąga i robi zdjęcia czy filmuje. Małe GoPro też chyba jakoś nie przykuwa takiej uwagi. Ale no to spójrzmy na początki i dzisiaj. Jak zmieniło się twoje podejście do filmowania od tego pierwszego vloga do dnia dzisiejszego? Czego na początku na przykład może wstydziłeś, albo bałeś się nagrywać, albo nie miałeś śmiałości, a co dzisiaj robisz bez wahania?
0: Można powiedzieć, że zatoczyło to trochę koło, bo tak jak ze wspomnianym profesjonalnym sprzętem wyruszyłem na pierwszą podróż, ale szybko zweryfikowałem swoje przede wszystkim siły do dźwigania tego wielkiego sprzętu. Trzeba mieć naprawdę miejsce i najlepiej jakąś jeszcze pomoc. I właśnie tak jak wspomniałem,

0: o telefonie, szybko zamieniłem to po prostu na telefon. Tu jeszcze dodam taką ważną rzecz, że w niektórych krajach nawet telefon z kolorowym wyświetlaczem też przykuwa uwagę.
1: No to tak historia w Libanie, z tego co pamiętam, to jak tam oglądałeś to miejsce wielkiego wybuchu Saletry, to tak. zdaje się, no skończyło się dosyć, no opowiadaliśmy tutaj tą historię nieprzyjemnie dla ciebie.
0: No zgadza się, to no, po prostu moja persona przykuła uwagę służb, no bo są takie miejsca na świecie, gdzie no, ściany mają oczy i uszy i to nie tylko ze służb, ale jest po prostu zaalarmowani, służby są zaalarmowane przez obywateli, no bo są czujni, no bo są powiedzmy na skraju, prawda, jakiegoś tam konfliktu, wojny i tak już, tak jakby są przesiąknięci taką przynoszeniem takiej informacji gdzieś wyżej, że trzeba zadzwonić, bo się ktoś tutaj kręci. Tak? Ale to, co wspomniałem a propos tego telefonu kolorowego, no to w Afryce jest bardzo często taka sytuacja, że nawet, po pierwsze tak, no przyciągam, no bo jestem, no biały kolor skóry, no to i chodzę i jeżdżę w takie miejsca, w które no turyści w ogóle z aut nie wyjeżdżają, albo w ogóle ich nie ma, a jak jeszcze coś kręcę, no to też przykuwam uwagę nawet z tym telefonem, o jest YouTube, i będzie nas tu kręcił i różnie z tym bywa, raczej staram się zawsze gdzieś tam pytać, bo ja nie jeżdżę, broń Boże, szukać jakiejś sensacji, ale na pewno są czasem takie moralne moje wybory, których muszę dokonać, właśnie czy dokumentować, czy jednak schować ten aparat, bez względu już na to, na kategorię sprzętową tego, ale chodzi o uwiecznienie tego.
1: No właśnie, ja czy zdarzyło ci się pomyśleć tak ewidentnie, no tego nie powinienem nagrywać, nie?
0: Tak, zdarzyło mi się, jak były zbyt, można powiedzieć, drastyczne sceny biedy, bardzo, bardzo no po prostu albo chorych ludzi w Afryce, gdzie no tak nie chcę za bardzo obrazowo mówić, ale powiedzmy no komuś robaki po głowie chodziły, bo miał taką po prostu ranę na głowie czy coś w tym stylu, więc no to nie jest tak, że wszystko, ja to weryfikuję, jak nawet coś nagram, to też się 2-3 razy zastanowię, czy to pokazać, bo nie jestem żadnym sensatą, nie szukam tam jakiegoś poklasku takiego, co teraz w internecie, no bez tego kariery się nie zrobi, z tego co widzę. Ale no wiele razy się gdzieś tak właśnie zatrzymałem, że ta kamera poszła po prostu na bok, albo byłem w sytuacji takiej no dosyć niebezpiecznej, gdzie no miałem głos intuicji, Michał, nie wyciągaj tej kamery, bo po prostu może być nieciekawie. I wielokrotnie miałem taką sytuację, że ktoś mi gdzieś tam bronią machał przed oczami i to mówię o Stanach, nie tylko o Libanie, ale powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, jak ktoś, obok którego przebiegłem i mu się nie spodobało, że za blisko była ta odległość między mną a nim i ja się odwróciłem, żeby go przeprosić, bo się wydzierał i nagle on wyciąga pistolet, więc no i to było na w bardzo bogatej dzielnicy w Miami. Zresztą opowiadałem w sobotę o tym dosyć dokładnie, o tych w cudzysłowie niebezpiecznych krajach na festiwalu podróżniczym Poza Horyzont w Wieliczce i dosyć mocno właśnie nakreśliłem tą sytuację, to wyciąganie kamery, że może no po prostu mogę na siebie jakieś kłopoty ściągnąć i właśnie w tych Stanach Zjednoczonych tak samo była taka sytuacja w Los Angeles, jak niby taka prozaiczna, śmieszna nawet sprawa, bo na słynnej Alei Gwiazd w Los Angeles kręciłem tam po prostu jakiś chodnik i pani się nie spodobało, nam myślała, że ją kręcę i nie dało jej się przetłumaczyć, że jest inaczej, że kręciłem, bo ona miała taki pseudo powiedzmy biznes z literek, można było imię i nazwisko w gwieździe sobie ułożyć i byłem pod wrażeniem i takim dosyć mocnym tego z uśmiechem i ta pani mnie tak zaatakowała parasolką, ale to nawet nie chodzi o tą parasolkę, którą złamała mi na głowie, a później się wydzierała, że to ja jej złamałem, chociaż żadnego ruchu z mojej strony nie było, tylko w bardzo nieciekawe taką, można powiedzieć, sytuację wszedłem, bo ona zaczęła się wydzierać dookoła, że ja krzywdzę dzieci. A wiemy, jaka jest narracja taka. Ludzie zaczęli się patrzeć, no ja na nich, oni na mnie i nagle ktoś tam mówił, szepta, że wzywać policję, ale tak naprawdę to ona mnie napadła, chociaż ja jej pokazałem na telefonie, klatka po klatce, że nie ma ani jej twarzy, ani nic i że jestem po prostu pod wrażeniem jej kreatywności biznesowej. No ale pani widocznie no, co innego stwierdziła, więc... No
1: tak, niekoniecznie czasem... to, co my widzimy, ktoś musi widzieć. Podobnie jak my, prawda? To zupełnie dokładnie. Może być inna optyka. Michał, właściwie kiedy podróżnik... Nie, to może zacznę inaczej, bo właśnie tak jak rozmawialiśmy przed programem, no to zależało nam na tym, żeby ta rozmowa nie dawała prostych odpowiedzi, żeby nie była zbyt oczywista, żeby to nie była jakaś opowiastka o podróży, że tu jest tam, tak, a tam jest tak. Mhm. Bo w gruncie rzeczy, ja też jeżdżąc po świecie, spotykałem się z różnymi reakcjami na obiektyw i czasami po prostu chowałem aparat, jak ktoś mi mówił nie. Prawda? Albo żądał pieniędzy, albo coś, albo były takie miejsca, których no właśnie z różnych powodów nie chciałem fotografować. Czasami musiałem walczyć z jakąś pokusą, żeby czegoś nie ująć i nie zapisać na kliszy jeszcze dawniej, a później na dysku czy na karcie. Więc to nie są mi obce tematy. To też... To pytanie, które teraz postawię, ono też nie jest z gatunku oczywistych i pewnie nie będzie dla ciebie łatwe, ale ja sam się nad tym zastanawiałem, to za chwilę wybrzmi, kiedy przyszło mi to do głowy. Bo kiedy podróżnik wyciąga kamerę, czy w ogóle szerzej mówiąc obiektyw, no umówmy się obiektyw, no bo to będzie uniwersalne. Więc kiedy podróżnik wyciąga obiektyw, no przestaje być turystą. Kim właściwie wtedy jest, według ciebie?
0: No oczywiście wszystko zależy od kontekstu, co się dzieje i co powstaje w mojej głowie, czy jest jakiś sens udokumentowania tego miejsca, tej chwili, tej osoby, tej czynności. I oczywiście może mieć to dwa końce. Nie ma takiej jednoznacznej, moim zdaniem, odpowiedzi. Czasem to może być odebrane, że ja chcę więcej zła zrobić tym udokumentowaniem, a czasem może być to po prostu, może pokazać daną sytuację ludziom u nas w kraju, że to wygląda trochę inaczej niż jest na przykład w jakiś sposób przedstawiane, albo nawet wręcz potwierdza pewne no takie, nie wiem czy to mogę takie słowa użyć, nawet maksymy, które gdzieś tam odkąd ja żyję, chociażby nie wiem, w Afryce jest bieda, tak? No ma to po prostu przełożenie takie, co ja widzę w danym momencie, będąc w krajach afrykańskich, nie we wszystkich, i widząc po prostu no, przerażającą biedę. Miałem też taką sytuację, nie pamiętam czy to tu opowiadałem, no mogę się posiłkować tymi swoimi podróżami, prawda, żeby to było trochę bardziej obrazowo. Miałem taką właśnie sytuację, że bardziej tą kamerą pomogłem, tak, w północnej Ugandzie, bo nagrałem nawet, i to nie publicznie, tylko moim znajomym wysłałem i na drugi dzień mi wysłali, co tam się dzieje, i na drugi dzień wysłali mi tam chyba $400 czy 500. I pojechałem i kupiłem jedzenia. Później ci ludzie mi, tam ta pani pastor wysyłała mi wideo z tego, że jedli przez chyba 150 osób przez 2 miesiące blisko. Miało fasolę, mąkę i ryż. Więc ta kamera no, bardzo pomogła moim zdaniem. Może krótkoterminowo, ale no... 150 osób przez 2 miesiące no, miało przynajmniej jakiś no nie martwiło się o to jedzenie, bo w tych mówię, w krajach afrykańskich często spotykam się z takim czymś, że no, matka nie wie, czy jutro dziecku da jeść.
1: Michał, dzisiaj rozmawiamy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą. Mam nadzieję, że jeszcze wiele tutaj padnie ciekawych myśli. To też zapraszam Państwa do pozostania z nami, bo jest z nami człowiek niezwykły, który zjeździł kulę ziemską w dużej mierze. Michał Rusin, podróżnik, eksplorator, globetrotter, autor kanału podcastowego Solo po Planecie, które te podróże tam są dokumentowane. Zachęcam Państwa, bo link do tego kanału znajdą Państwo na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus pod pierwszym postem od góry, tam gdzie jak zwykle forum wymiany myśli dla świetlików. Rozmawiamy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą, więc też zapraszam Państwa do tego, żeby podzielić się doświadczeniami, refleksjami świetlików, bo mam przekonanie, że wielu ze słuchających nas słuchaczy też ma doświadczenia podróży i fotografowania, czy może różnych sytuacji, które warto tutaj przytoczyć, żeby dodać szerszy obraz tego, o czym rozmawiamy. Po piosence wracamy na dalszy ciąg rozmowy. Zachęcam do wpisów na Facebooku, a po paru minutach spotkamy się ponownie z Michałem.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Mocne światła. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą. Michał Rusin, podróżnik i eksplorator, autor kanału podcastowego Solo po Planecie i zagorzały operator sprzętu fotograficznego, optycznego, jest z nami tego wieczora. Michał, właściwie ta złota zasada, czyli masz swoją jedną nienaruszalną regułę, której trzymasz się razem, gdy włączasz tryb nagrywania w obcym kraju, jak brzmi?
2: Trzymam jedną złotą zasadę. No przede wszystkim nie szkodzić ani ludziom w danym kraju, ani też sobie, bo linia czasem jest cienka. Nie działam jakby pod wpływem natychmiast, żeby wyciągnąć kamerę, jeżeli tego sytuacja nie wymaga. Ale miałem parę razy sytuację taką podczas podróży, że no szybka decyzja zarejestrowała chociażby jakieś, nie wiem, złe czyjeś tam zachowania, które uważam, że powinny gdzieś tam być pokazane szerzej, ale raczej to sporadycznie jest taka sytuacja. Przede wszystkim jak wyciągam kamerę, to oczywiście mogę krajobrazy pokazywać, ale mnie interesują ludzie i historie, jak żyją i to, co widzę w pierwszej kolejności, zanim mój obiektyw zostanie w ogóle podniesiony do mojego oka, to widzę człowieka, tak? No, człowieka, który ma imię, jakiś charakter, rodzinę, różne jakieś swoje przemyślenia. I często najpierw rozmawiam po prostu z daną osobą, w zależności czy to, nie wiem, przeprowadzam gdzieś z kimś jakiś wywiad, mam jakiś głębszy plan na historię. Mogę tu przytoczyć chociażby, nie wiem, w Indonezji byłem w takiej fabryce takiego brudnego makaronu i tam po prostu oni nie wiedzieli, że ja się tam pojawię oczywiście. No i wszedłem do środka i zapytałem, czy mogę filmować. 9 przypadków na 10, jeśli taka sytuacja zachodzi, to ludzie po prostu mówią, nie ma sprawy, w czym ci mogę pomóc, bo chciałem akurat opowiedzieć historię tej po prostu fabryki, ale nauczyłem się też, że te niewygodne tematy często jedni ludzie się wstydzą i to rozumiem, ale są też nie bardzo niewygodne tematy i starają się, żeby tego nikt nie widział. I tutaj jest cienka linia, bo tu się troszeczkę wtedy poruszam na takim niepewnym terenie. Może to spowodować na przykład czyjąś agresję, na przykład jak ktoś jest pod wpływem, jak wspomniany pan w Miami czy na Jamajce, ale też może się to zderzyć z dezaprobatą lokalnych służb. I to nie wcale zależy, że to jest jakiś kraj taki tak jak Liban, bo ja tam dużo filmowałem i mogłem filmować, tylko to ta sytuacja, która mi się zdarzyła, po prostu to bardziej nie chodziło o to filmowanie, tylko o moje takie reporterskie podejście, zadawanie trudnych pytań do niektórych ludzi po drodze, kręcenie się tam po tym porcie, gdzie był ten wielki wybuch, więc tak zbierałem, można sobie powiedzieć, do takiego kubka pod tytułem Trzymajcie go, dosyć sporo tych tokenów i ten kubek się tak wypełnił, że po prostu zatrzymali, tak? Ale to zupełnie nie definiuje Libanu, że jest taki niebezpieczny w całości, ani całego kraju, bo fantastyczni ludzie, którzy tam mnie gościli, pokazywali i też i w meczecie niejednym mogłem filmować i w różnych miejscach takich, teraz mi przyszło, nie wiem skąd, Pakistan, że byłem na takim największym cmentarzysku w Makli i pamiętam, jak tak jeden pan otworzył mi wszystkie grobowce, co tam, to nawet nie było, nie było to możliwości wykupić sobie, żeby otworzyć, nie wiem, jakikolwiek tam grobowiec, ale przez to, że z uśmiechem podszedłem, on zaczął mi sam proponować, że mi może pokazać tu w środku takie miejsce, tu jakiś król tam leżał i obserwowałem tą całą sytuację trochę z zewnątrz, jak wyszedłem i nikt nie miał takich możliwości, więc czasem kamera otwiera naprawdę ciekawe różne no, miejsca i zdarzenia, ale wydaje mi się, że to też jest ściśle połączone, kto za tą kamerą stoi. Nie uważam się, że oczywiście mój uśmiech i moja taka no jakaś no miłość do drugiego człowieka jest jakimś takim no stuprocentowym kluczem, żeby to uzyskać, ale uważam, że no po prostu takie dobre podejście do kogoś z uśmiechem powoduje, że ta osoba jest nam bardziej przyjazna, miła. Jeżeli nie jest to natarczywe albo takie wręcz szukające sensacji, bo to można wyczuć, nie trzeba żadnego znać języka i nieważne, czy to jest Uganda, Polska, Japonia, Chiny. Jak ktoś próbuje jakąś sensację zrobić, to tak samo można w Polsce szukać, czy zresztą patostreamerów nie brakuje, prawda?
1: Więc... Michał, no to trzymając się tego wątku, co jest trudniejsze według ciebie do ominięcia w podróży z obiektywem? Czy jakieś restrykcyjne prawa danego państwa, na przykład zakazy filmowania dronem albo no jakieś inne, no tutaj nie będę wymieniał, bo co kraj to obyczaj, a właściwie co kraj to inne prawo. Czy z kolei jakieś lokalne tabu i niepisane zasady społeczne, które mogą gdzieś tam występować, ten, że nie wolno fotografować, bo dusza ucieknie i tak dalej. No tutaj trochę ściągam z sufitu jakieś odpowiedzi, ale myślę, że wiesz, o co chodzi.
2: Bardzo ciekawe pytanie. Jeśli chodzi o wytyczne danego kraju a propos dronów, to po mojej wizycie w Etiopii, gdzie mi skonfiskowano drona, chociaż było w internecie napisane było, że zielone światło, że można używać drona, nauczyłem się śledzić wcześniej, zanim gdziekolwiek się uda, a propos no, używania dronów, czy można, bo są takie kraje, że nawet jak się go nie wyciągnie, ale się go posiada, bo w jakiś sposób przeszedł przez granicę ze mną, to no, można trafić do więzienia. I nie mówię tu już nawet o krajach takich, które są, można powiedzieć, zdestabilizowane politycznie, typu Haiti, Syria, Libia, Afganistan, tylko mówię chociażby o takim kraju jak na przykład Uzbekistan. Tam jest najbardziej restrykcyjne prawo do używania dronów i można śmiało za kratki nawet 3 lata pójść.
1: Ups, no to gruba sprawa.
2: Bardzo gruba, więc to polecam komuś, jeżeli ktoś się wybiera z dronem gdziekolwiek, sprawdzać, chociaż teraz to się troszeczkę to prawo zmienia, bo trzeba się zalogować i to nawet w Polsce, bo dron nie odleci tak wyżej niż 30 metrów i ja to bardzo popieram, bo nie chodzi o to, żeby w parkach narodowych latać, jak jest zakaz, bo tego akurat nie łamię, ale czasem nieświadomie można po prostu, chociażby tak jak ja podróżuję z kraju do kraju, I po prostu nie wiem, jestem w ciągu 15 jakichś krajów i nie przeczytam, że na przykład do takiego Iranu nie wolno wjeżdżać z dronem, chociaż widziałem takich jego mości, ja nie wiem, co oni mają w głowie, no ale jeżdżą do takiego kraju i próbują tam dronem latać, czy w Egipcie, no można po prostu kłopoty na ciebie ściągnąć, ale jeżeli, odpowiadając na tą drugą część twojego pytania, jeśli chodzi o jakieś lokalne zasady, to moja zasada i to w sumie nieważne, czy to jest urzędnik, czy to jest wódz wioski, pytać. Pytać, czy mogę, czy to jest okej. I to przecież nawet w Europie. Dla mnie to troszeczkę jest takie czasem z takim, jakby to powiedzieć, są takie sytuacje podczas moich podróży, że jestem wielce zdziwiony, jak chociażby, nie wiem, i to nie była jedna sytuacja, tylko dobre kilka, gdzie osoby z Europy, ja brałem udział na przykład w w jakim tam oprowadzaniu, powiedzmy po meczecie, tak było w Kampali, czy byłem też przy piramidach w Egipcie i to nie tych w Gizie, tylko tam, już zapomniałem, przepraszam, ale byłem w kilku miejscach, gdzie są te piramidy, no i kręciłem po prostu piramidy i ktoś zobaczył, że albo przeszedł mi przed kamerą i to z daleka i podszedł do mnie, żebym to wykasował, tak? Ale to i tak uczyniłem, chociaż pokazywałem, że nic się nie dzieje. I za minutę widzę tą samą osobę, jak po prostu robi sobie zdjęcia i natychmiast ta druga osoba, czy tam filmy, od razu, bo specjalnie tak jakby stanąłem z boku i było to udostępniane w internecie, więc dla mnie to jest czasem taki paradoks, że osoby same się gdzieś prezentują i pokazują w internecie, ale jak przejdzie mi przed kamerą, a nie wiem czemu i to nie mówię tutaj jakoś, nie piętnuję, broń Boże, żadnego kraju, ale najczęściej to są osoby z Niemiec, które gdzieś im się coś nie podoba, a każdy Europejczyk, gdziekolwiek bym nie widział, to no, tą komórką filmuje wszystko dookoła, ale jeśli chodzi o takie główną zasadę wyciągać czy nie, no to jak mam wątpliwości, bo wszystko praktycznie się opiera na tym, czy filmuję ludzi, czy też na przykład jakieś zabronione miejsca, tak? To się po prostu pytam cały czas dookoła. Zresztą nawet jeszcze nie ściągnę mojej torby z aparatem z szyi w danym kraju, to już staram się na przykład w samolocie nawiązać kontakt z jakimś lokalsem, i który, nie wiem, w Turcji na przykład mieszka, lecę do Turcji i się pytam go, mówię, wie pan co, może mi pan dać jakieś informacje, czego nie mogę robić w Turcji, albo w danym regionie, albo jeśli chodzi właśnie o kamerę, czy to będzie tak, czy jakieś są dzielnice, pytać i to jest taka moja główna dewiza, żeby po prostu ani nikomu nie uprzykrzyć życia, prawda? Bo ktoś sobie tego nie życzy. No
1: i sobie też.
2: I sobie nie pokomplikować dalszych podróży.
1: Łukasz napisał na Facebooku, przypominam, że na fanpage'u Radia Plus pod pierwszym postem od góry jest forum wymiany myśli dla świetlików. Tam zapraszamy do dzielenia się swoimi myślami. Łukasz pisze, z dużą ciekawością czekam na audycję, co wolno podróżnikowi z kamerą. No to już się doczekałeś, drogi Łukaszu. Sam bardzo lubię filmować i fotografować różne nietypowe, niecodzienne sytuacje, ale temat granic prawnych i bezpieczeństwa podczas nagrywania za granicą jest mi wyjątkowo bliski. Przypomniała mi się historia z 2018 roku, kiedy podczas wycieczki do Stanów Zjednoczonych natknąłem się na żywo na test syreny alarmowej. Temat, który wcześniej znałem wyłącznie z nagrań na YouTubie. Od razu odruchowo wyciągnąłem iPhone'a i nagrałem tę wyjącą syrenę. Choć w okolicy nie było żywej duszy, szybko dopadły mnie wątpliwości i obawy przed potencjalnymi konsekwencjami prawnymi. Zamiast wrzucić film do sieci, w emocjach bardzo szybko usunąłem całe nagranie z telefonu. Ciekaw jestem, jak z pana, czyli to Michał do ciebie, jest skierowana myśl, jak z twojej perspektywy i doświadczenia wygląda kwestia filmowania infrastruktury krytycznej, systemów alarmowych czy obiektów użyteczności publicznej w innych krajach, gdzie przebiega granica między zwykłą pasją dokumentowania ciekawostek, a ryzykiem złamania lokalnego prawa. No więc częściowo już na to odpowiedziałeś, ale tutaj jeszcze pojawiają się konkrety, no właśnie obiekty użyteczności publicznej, infrastruktura krytyczna i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, bardzo dziękuję panie Łukaszu za to, za podzielenie się tą historią i za to pytanie. Przychodzi mi do głowy moja, można powiedzieć, taka niefrasobliwość i kompletne bycie żółtodziobem na samym początku, jak pojechałem właśnie z tym całym wielkim osprzętem do tego Bahrajnu i ja na przykład nie wiedziałem wtedy, że tam dronem nie wolno latać i latałem może nie bezpośrednio nad, bo byłem świadomy, widziałem co na mapie, że tu jest baza wojskowa przy torze Formuły Pierwszej na przykład, albo tam są jakieś rafinerie, ale chociażby filmowałem właśnie, nie wiem, ten ulatniający się gaz, który się musi tam spalić. I jest wiele takich punktów właśnie newralgicznych, których to był pierwszy i ostatni raz. Nic mi się, można powiedzieć, nie poniosłem żadnych konsekwencji, ale tak jak pan Łukasz, pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że no to jest, to nie jest mądre, bo to nic mi nie wnosi, a to są punkty takie właśnie zagrażające bezpieczeństwu chociażby energetycznemu danego kraju, zwłaszcza w krajach Zatoki Perskiej, i ja tego, broń Boże, nie filmuję.
1: Aha, czyli taki malowniczy płomień na szczycie wieży gazowej czy szybu wydobywczego, to jest raczej niezbyt dobry pomysł na uwiecznienie?
2: No, uważam, że nie do końca. Uważam, że nie do końca, bo no, to jest, można powiedzieć, no, to jest
1: no, bezpieczeństwo
2: narodowe. Oni mają z tego no, po prostu pieniądze, ale mogą być udokumentowane chociażby no, zdjęcia z drona, jakichś szybów, czy to tak samo jakby u nas nad jednostką wojskową ktoś latał, no to tak samo to jest no, bardzo głupi pomysł. Jak byłem w Pakistanie, to też właśnie to pytanie zadałem tam jednemu z kolegów, mówię, wiesz co, czego tu nie wolno robić. I on, pamiętam, mi, ja się to chyba, zaraz sprawdzimy, czy się nauczyłem na pamięć, 3 rzeczy wypowiedział. Aha, już pamiętam. Nie rozmawiać z kobietami, chyba że same, i nie filmować, chyba że same wyrażą na to zgodę i chęć, to wtedy jest okej. Druga sprawa, nie rozmawiać na tematy religijne, chyba że ktoś, albo nie oceniać, chyba że ktoś sam wejdzie na ten temat. I trzeci, to co pan Łukasz powiedział, właśnie nie filmować żadnych obiektów wojskowych, policyjnych, strategicznych, żadnych służb, nic. Chyba że się po prostu można kogoś zapytać. Ja mam wiele akurat takich selfiaków, jak to się mówi potocznie, z jakimiś policjantami, którzy mnie eskortowali, ale oni oczywiście chcieli jakby dobrze. Sami byli, można powiedzieć, podnieceni, że i wyrażali zgodę, że po prostu, żeby sobie zrobić zdjęcie z wojskowymi w różnych krajach. No, zanim w mojej głowie powstanie pomysł, żeby sięgnąć po tą komórkę, to pierwsze się zapytam, ale żadnych obiektów to nie chcę robić nic, nawet mówię, i to nieważne, czy to jest wejście do jednostki wojskowej w Polsce, tak się po prostu nauczyłem, bo to mówię, znowu, nic mi to nie daje, a po co... Jakby nawet się nie zastanawiam, żeby nie ryzykować. Takie są zasady i koniec. Ja to rozumiem w pełni.
1: Krótką przerwę zrobimy. Michał Rusin jest z nami dzisiaj. Podróżnik, eksplorator i autor kanału podcastowego Solo po Planecie. Przypominam, że link do kanału na Facebooku pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam też zapraszam do komentarzy i refleksji. A rozmawiamy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą. Wrócimy do państwa za chwilkę po piosence, dalszy ciąg naszej rozmowy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Tego wieczora w cyklu Dookoła Świata rozmawiamy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą, a naszym ekspertem od tego zagadnienia, wcale nieoczywistego, jest Michał Rusin, podróżnik, eksplorator, autor kanału YouTube'owego, kanału pod tytułem zatytułowanego Solo po planecie. Michał, no trochę chcę teraz przeskoczyć na zupełnie inną przestrzeń, mianowicie na fizykę cząstek elementarnych, ale to zrobię to z pełnym przekonaniem, by zrobić pewną podbudowę do pytania, które chcę postawić. Jest coś takiego, takie zjawisko, które opisywane jest przez zasadę nieoznaczoności Heisenberga, to jest reguła, która mówi, że istnieją takie pary wielkości w cząstkach elementarnych, których nie da się jednocześnie zmierzyć z dowolną dokładnością. I to wcale nie wynika z jakiejś niedoskonałości metod fizyków, a czy instrumentów, za pomocą których dokonuje się tego pomiaru, lecz właśnie z samej natury rzeczywistości. Czyli krótko mówiąc, jeżeli obserwujemy jakiś obiekt, czy to na poziomie molekularnym, czy jakimkolwiek innym, takim, który jest dostrzegalny dla ludzkiego oka, to ten obiekt według zasady nieoznaczoności Heisenberga zmienia swoje właściwości. I teraz pytanie, które z tego wynika, chcę postawić. Czy według ciebie kamera, obiektyw zmienia sposób, w jaki ty patrzysz na odwiedzane miejsce, czy sytuację, bądź osobę? Czy jesteś w stanie zaobserwować coś, co według ciebie występuje jako zmiana w momencie, w tej przestrzeni, którą ty dokumentujesz?
2: Kamera na pewno daje mi różne takie dodatkowe możliwości popatrzenia na pewne sytuacje, na rzeczywistość, czy nawet no, na to, no, biorąc pod uwagę optykę, kąty, z których mogę filmować, które ludzkie oko albo nie zarejestruje, albo nie ma takich no, fizycznych możliwości, żeby, nie wiem, wejść do jakiejś przestrzeni bardzo małej, gdzie moje ciało się nie zmieści. Aczkolwiek czy też jakbym to rozumiem, to pytanie, czy to czasem kamera może zakrzywia tą rzeczywistość, albo w tą stronę jakbym poszedł w odpowiedź, to czasem patrzę na to, co widzę, chociażby na krajobrazy, i tak kiwam głową i widzę, co nagrałem, pomimo, że jest to jakiś tam wycinek, i widzę na żywo, że telefon to często przekłamuje różne tam kolory, próbuje tam za bardzo to upięknić, albo zachód i wschód słońca po prostu to jest, rozjeżdża się bardzo, bardzo mocno, ale to piękno przyrody, bo to bym tutaj też chciał nadmienić, no nie da się tego żadną kamerą przedstawić, moim zdaniem, i to nieważne, czy to jest szeroki kąt, czy to jest jakiś teleobiektyw, po prostu to samo doświadczenie, które ja obcuję chociażby nawet z ludźmi, z zapachem, który jest, nie wiem, w danym pomieszczeniu, czy po prostu światłami, to kamera tylko pokazuje w jakimś tam po prostu wycinku, więc ja często w swoich vlogach opowiadam o tym, czego nie widać, bo wychodzę z takiej zasady, że idę po ulicy, jedzie samochód, no to jak ja powiem, to nakręcę i powiem, o, popatrzcie, jedzie samochód, no to nic nie wnosi, prawda? Staram się okrasić to co widz ma przed oczami, te różne emocje, które we mnie chodzą, buzują, ale też te takie dodatki, jak chociażby mówię, zapach, że co się dzieje za mną, poza kamerą, jak smakuje jedzenie, wszystkie zmysły uruchamiam i tym staram się tak jakby dopieścić ten obraz, który jest, raczej staram się nie komentować, no bo oczywistości się nie komentuje, albo zostawiam widza z własnymi tam, powiedzmy, wnioskami, chociażby wspomniana bieda w Afryce, no to po prostu dokumentuję to, bo uważam, że tu niosę większą pomoc, ale nie podnoszę tego do kwadratu, o patrzcie jaka tu bieda i w ogóle i tak dalej. Czasem jak wracam do kraju, to po prostu wspominam to osobom, które moim zdaniem nie doceniają, w jakim bardzo spoko kraju żyjemy, bo tak jest i tu nie ma znaczenia moim zdaniem, jaka partia polityczna tam jest u władzy, to nie ma najmniejszego znaczenia. Naprawdę w wielu krajach na ziemi bezdomność nie jest wyborem, a jeśli chodzi o moim zdaniem o Europę, to pod względem, chyba że ktoś jest chory na coś albo powiedzmy uzależniony, To chociażby będąc w bezdomności, to uważam, że to jest jakaś forma wyboru danego człowieka. Oczywiście no, ma prawo do tego.
1: Michał, ja bym tutaj takich odważnych test nie stawiał. Rozmawiałem z wielu bezdomnymi i no, nie da się jakoś łatwo pod wspólny mianownik wpisać tych historii. To nie jest tak, że wiesz, że w Europie, czy w Polsce, czy w innym kraju, w którym jest dobrobyt, bezdomność jest wyborem. Bezdomność jest ciężką chorobą społeczną i na to trzeba patrzeć w ten sposób. A przyczyny, z jakich występuje, są na tyle złożone, że nie da się tego ujednolicić i zastosować jakieś urawniłowki wobec osób, które są w kryzysie bezdomności, bo znam osoby, którym to groziło i to nie były osoby, które nagle postanowiły zasmakować innego życia, wiesz, rodem z powieści, które bazują na dyskomforcie czytelnika. I nie byli to ludzie, którzy szukają przygód, tylko ludzie, którzy naprawdę stanęli przed gigantycznym dramatem, i z którego jednym się udało wyjść, innym nie.
2: No tak, chodzi mi bardziej, może źle to sformułowałem, bo to nie jest nic zero-jedynkowe, prawda? Ale no, wspomniana wioska w Ugandzie, to tam wszyscy ledwo co przez 3 dni mogą liczyć na jakąkolwiek strawę, prawda? Jednak u nas ten procent ludzi, powiedzmy, bezdomnych, no to jest jakiś tam promil, prawda? Więc bardziej może to nie sprecyzowałem dokładnie, co miałem na myśli, bo to nie mówię, że to każdego, bo to są dramaty oczywiście ludzkie i tak dalej, ale no ten, widząc to, co się dzieje, mówię, w różnych częściach świata, wracając do Polski, no to jednak trzymam się tego, że no niepotrzebnie ludzie narzekają na takie rzeczy, które w ogóle nie powinni zwracać uwagę.
1: Z tym się zgodzę oczywiście, bo myślę, że poziom życia, którego nie doceniamy i bardzo lubimy, myślę tutaj o wielu ojkofobach, którzy są bardzo aktywni w przestrzeni publicznej i w mediach społecznościowych, narzekając na naszą krainę jako miejsce absolutnego upadku wobec świata, który jest cywilizowany, to jest w ogóle jakaś, myślę, no jakiś bardzo poważny grzech społeczny, no, czyli coś tak jak propagowanie takich treści, które potem są źródłem podziałów przeróżnych, czy złej optyki niewłaściwej, to jest bardzo szkodliwe. To jest bardzo, powiedziałbym, nawet źle w perspektywie bliższej czy dalszej przyszłości wróży. Ale Michał, tutaj chcę wrócić do takich kwestii, które stają przed osobą z elementarną wrażliwością, no bo mówiłeś tutaj o Ugandzie, o biednych ludziach, o bezdomnych, o slumsach, no ale w tej Ugandzie, no też zastanawiałeś się na przykład, czy filmować, czy pomagać, prawda, bo można z tego wszystkiego przy dobrych chęciach trafić w bardzo nieciekawą sytuację, prawda, tutaj akurat no, znam trochę tą historię poza anteny tego konfliktu tubylców z gangsterami poszukującymi diamentów.
2: No tak, właśnie, no to jest znowu powrót do początku, czyli do słabego mojego rozeznania i researchu, zanim się udałem w dany teren, co tam się dzieje, czy jest jakieś większe zagrożenie. Tak z każdą podróżą zbieram jakby coraz większy taki pakiet, może nie uprzedzeń, ale no jest wielka potrzeba, żeby no, zastanowić się, czy to ma w ogóle sens. Po pierwsze, czy ja nie ściągam na siebie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa, no bo jak na siebie ściągam, no to nawet jakbym, nie wiem, ja chciał ludziom pomóc, to i tak nic z tej pomocy nie będzie, a jeszcze no, dla mnie to będzie kłopot, dla mojej rodziny i tak dalej. Więc, więc tutaj jest, no, to jest u mnie bardzo taki obszar, do którego przykładam wagę, zwłaszcza po tych różnych moich przygodach w tych krajach no, stricte afrykańskich i biednych, ale też czasem jest taka sytuacja, że no, ktoś po prostu chce mnie albo na przykład oszukać, albo wywrzeć na mnie taką presję, że byłem parę razy w takiej sytuacji, chociażby w Egipcie, że mogę filmować, bo się zapytałem, po czym później byłem napastowany, że ta osoba chce pieniądze. Już nie było tej rozmowy, że przecież się zgodziłeś, że było okej, i nawet, że wykasowałem to wideo, to nie ma znaczenia, bo byłem w takich sytuacjach i jakoś wybrnąłem z tego, pokazując, wykasowując, ale to jest sytuacja taka dosyć no, nieprzyjemna, że no, nie wiadomo, co ta osoba zrobi. Jeżeli jest takim po prostu krętaczem i manipulantem, to no, nie wiadomo, czy nie sięgnie po jakiś nóż, czy tam koledzy się nie skrzykną. Pod samym wejściem do piramid w Gizie miałem taką właśnie sytuację, gość się uśmiechał, zrobiłem tam jakiś filmik z nim, a on za chwilę podszedł i mówi, żebym mu dawał $50, po czym po prostu mnie uderzył w ten aparat, chciał mi to wyrwać. Ja tam krzyknąłem do policjanta, który nawet tą sytuację widział, po czym jak ja wytłumaczyłem mu, co się stało, to powiedział, żebym sobie po prostu odszedł. Żadnych konsekwencji nie było wyciągniętych i to nie było gdzieś tam nie wiadomo gdzie, tylko przed kasą do główną, do największego, można powiedzieć, turystycznego spotu w całym Egipcie.
1: Michał, a jak było z tym Palestyńczykiem, którego zatrzymali żołnierze izraelscy w Hebronie?
2: Właśnie, to była taka jedna z tych sytuacji, gdzie nie wiedziałem kompletnie, gdzie się podziać, bo przechodziłem przez taką ulicę, która jest wydzielona, gdzie mogą Palestyńczycy z jednej strony miasta Hebron przejść na drugą, ale ta ulica biegnie koło grobu patriarchów i jest otoczona kordonem izraelskich żołnierzy, bo tam jest taki settlement izraelski. No i rozmawiałem z jedną, z drugą osobą, z Palestyńczykami, tam dosyć duży tłum był i się pytałem, skąd jestem, ja mówię, że z Polski, o to fajnie, witamy cię, tu jakiś sok, tu to, tu tamto. I nagle ja kręciłem nawet tego człowieka, który się mnie tam pytał właśnie, no jak się mam, i nagle zobaczyłem, że ten w tym kadrze nagle za nim biegnie jakiś chłopak, ja nie wiedziałem, co się dzieje, i wojsko go po prostu goniło, nie wiem, co ten chłopak, czy tam prawdopodobnie coś odpyskował, albo coś powiedział takiego, no został bardzo brutalnie później potraktowany, ale ja pamiętam też swój strach, kiedy nie wiedziałem, czy ja mam ani czy uciekać, czy ja mam się jakoś topić w ten tłum, czy zaraz ktoś nie wyciągnie, po prostu nie odpali jakiegoś pomysłu do strzelania, bo to takie kompletne zderzenie. Niby tu ludzie witają, a tu nagle wojsko z przeciwnej strony no po prostu pacyfikuje mocno tego człowieka. I jeszcze ta ulica była tak, jakby to powiedzieć, pozamykana i tam w ogóle nie istnieje już żaden biznes, wszystkie te okna, drzwi, tam po prostu jest jakby w takim tunelu. Inaczej nie da się stamtąd przejść, bo na każdym poprzecznej ulicy stoi po prostu uzbrojone wojsko izraelskie, które no, bardzo źle się w moją stronę się później zachowywało, no ale mniejsza z tym. Ale do tej sytuacji, co chciałbym dokończyć, to miałem takie poczucie, że ja po prostu ja nie wiedziałem, chciałbym się stamtąd ewakuować, ale no, nawet nie było jakiejś bramy, żeby gdzieś uciec. I takie były no, bardzo nieprzyjemne w mojej głowie myśli i lęki, że no, za chwilę ktoś no, po prostu może tą broń odpalić i dostanę rykoszetem. Pomimo, że wszyscy dookoła, mówię, ci Palestyńczycy byli mili, a gość no, pewnie coś przeskrobał. Ja nie nikogo, broń Boże, nie, jakby to powiedzieć, tutaj nie staję po jakiej stronie, no ale no, jak mają się słowa do tego, żeby gościowi kolbę na głowie rozbijać, no to...
1: To no rozumiem, to jest no, trudna sytuacja, dlatego chciałem, żebyś to opowiedział, bo to jest no, takie świadectwo dylematów, jakie przeżywa człowiek. No krótko mówiąc, pomagać czy filmować, prawda? No bo widzi się kogoś uciśnionego, uciskanego, prześladowanego, a z drugiej strony z punktu widzenia reporterskiego to jest coś bardzo atrakcyjnego, natomiast no, łatwo się zamienić w hienę w takiej sytuacji, naprawdę. I do tego wątku wrócimy, ale to już po przerwie. Przypomnę, że tego wieczora w cyklu Dookoła Świata dyskutujemy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą. Michał Rusin opowiada o swoich doświadczeniach. Podróżnik, eksplorator, globetrotter, autor kanału YouTube Solo po Planecie. Link do tego kanału znajdziecie Państwo na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, gdzie też przestrzeń do dzielenia się swoimi doświadczeniami czy myślami, zadawania pytań pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Wracamy po piosence.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: godzinę, koniec nocnych świateł przewiduje, ale później zostaje nam już niewiele czasu do końca lata, więc jeżeli ktoś chce pożegnać się patrząc w niebo, no to przynajmniej 2 godziny bez snu, albo trzeba sobie budzik nastawić, bo rano obudzimy się już w jesieni i nie ma na to rady. A my w nocnych światłach tego wieczora w cyklu Dookoła Świata rozmawiamy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą. Michał Rusin jest z nami, podróżnik, eksplorator, globetrotter, autor kanału YouTube'owego Solo po planecie. Link do kanału na Facebooku, na profilu Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Tam na fanpage'u radiowym macie Państwo także forum wymiany myśli dla świetlików w tymże miejscu. Jeżeli ktoś chce do nas pisać z Państwa, no to zapraszamy. Komentarze, refleksje, myśli, pytania mile widziane. Michał, no nie możemy nie wrócić do tych historii no, wielkiej nędzy, no, którą widziałeś, czy to w Ugandzie w północnej, czy w Indiach, w tych slumsach w Mumbaju, czy w Pakistanie, w Karachi. No i w podróżniczym YouTubie niejednokrotnie z przykrością stwierdzam, można zobaczyć, że ta bieda staje się czymś, co w cudzysłów ujmę atrakcją. No więc ja teraz stawiam pytanie bardzo istotne o wrażliwość, o etykę, by nie powiedzieć nawet więcej o takie moralne traktowanie obiektów swojej, które stają przed obiektywem, czyli sytuacji, a przede wszystkim osób. Czy podróżnik może pokazywać biedę bez epatowania tą biedą? Czyli krótko mówiąc, jak dbać o to, by bohaterowie twoich filmów z innych kultur, szczególnie ci, którzy żyją w biedzie, w nędzy, nie byli traktowani przez widzów twoich filmów jak egzotyczne eksponaty w zoo, które no, tak bardzo odbiegają od krajobrazu ekonomicznego naszej przestrzeni, że no, wręcz może to być szokujące, a przez to no, zwiększające oglądalność i rosnące zasięgi.
1: No, zgadzam się. Oczywiście taki temat biedy to bardzo taki temat, można powiedzieć, no, z pierwszych stron YouTube'a. Często jest to brane jako taka sensacja, no bo dlaczego też ludzie podróżnicze filmy oglądają poza informacją taką techniczną, jakby się chcieli gdzieś udać, ale chcą z tych krajów właśnie takich no, biednych albo jakichś niebezpiecznych. No, to jest, no, jednak jest największa, prawda, oglądalność, ale uważam, że no, jaka jest alternatywa, żeby nie pokazywać tej biedy. No, to tak jakbym udawał, że to nie istnieje. No nie, oczywiście mam taki pryzmat moralny, kiedy się widzę daną sytuację i się zastanawiam, czy to jest po prostu... czy to jest dobre, czy ja tu po prostu dobrze robię, że to pokażę, ale jeszcze tu muszę nadmienić, bo jest długa droga pomiędzy tym, kiedy ja to nagram i czy ja to w ogóle opublikuję. Bo wielokrotnie mi się zdarzyło, że coś nagrałem, a później po prostu uważam, że to no nie powinno się tego w taki sposób opublikować. Jedna rzecz, którą tak opublikowałem i to można powiedzieć tu, nie wiem czy o tym mówiłem, ale to jest raczej taka spowiedź sam przed sobą, bo już tego nie uczynię. I to była moim zdaniem no, taka po pierwsze głupota, a po drugie jeszcze ja to opublikowałem. No to sensacja YouTube'owa i nie ma tu co za bardzo tego pudrować. Mianowicie w Tajlandii no, poszedłem zjeść kobrę i wypiłem tam krew. No i to mówię zawsze, jak tą historię jestem pytany, to po dziś dzień i chyba tak będzie do końca, teraz widzę z perspektywy, że to była po prostu z mojej strony nie dość, że głupota picie tej krwi, bo wylądowałem w szpitalu, a drugie jeszcze pokazywanie, jak ta kobieta, pomimo, że to trochę, można powiedzieć inaczej, dałem widzowi do myślenia, nie pokazując, ale widz się domyśla, że ten wąż jest po prostu, no, nie jest w jakiś humanitarny sposób zabijany, tak? I nie czuję się z tym dobrze, ale przyjmuję to na klatę, bo jakby to powiedzieć,

0: nie zrobię już tak na następny raz, prawda? Bo ściągnąłem, mówię, ani to było mądre, co ja zrobiłem wobec własnego ciała, ani nie było to mądre, żeby właśnie taką sensacją, sensację pokazywać szerszej publiczności. I od tamtej pory to był jeden, jedyny raz, gdzie takie coś właśnie zrobiłem i już tego nie uczynię, bo nawet jak jest sytuacja taka, że ja po prostu coś nagram, to czasem ja nagrywam, że coś się dzieje, jakby to powiedzieć, poza scenariuszem, prawda? Jest jakiś ruch ulicy, ja coś nagram i nagle się coś dzieje. I nawet jak mi się to po prostu uwieczni na karcie pamięci, no to jeszcze jest daleka droga i sporo rozsądku w moim działaniu, czy ja to mam upubliczniać. A jeśli chodzi o biedę, to ja od niej nie uciekam, bo uważam, że powinny być pewne rzeczy pokazane, chociażby też wspomniane slumsy, które powiedziałeś właśnie, czy to w Indiach, czy to w Pakistanie, to mi się zawsze kojarzyły z jakimś brudem, przestępczością, że coś mi się może stać. Ja nawet, gdybym nie wiedział, że jestem, powiedzmy, w takiej dzielnicy, która jest nazwana slumsami, to nawet w paru miejscach bym nie był świadomy, że jestem po prostu w tych slumsach. Bo normalnie ludzie żyją, to, że bardzo biednie, bardzo skromnie, ale tak jak w Indiach, w Mumbai, chociażby w dzielnicy Dharavi, bardzo czysto tam jest. I powiem więcej, nawet w tych dzielnicach na przykład nie widziałem szczurów, a byłem w bogatej dzielnicy w Mumbai, wchodząc do restauracji, no szczury takie biegały większe od psa.
1: No tam, moich nóg. Tam miały więcej do jedzenia.
0: No tak.
1: Michał, jedna rzecz, która tutaj ewidentnie musi jakoś zabrzmieć, to no mówisz, że na przykład już w samolocie wypytujesz o pewne rzeczy, o kwestie co wolno, czego nie wolno, ale to jest jedno oblicze zagadnienia, bo my mamy, wiesz, jakieś stereotypy. Anglicy to dżentelmeni, co oczywiście jest bzdurą, że wszyscy Anglicy są dżentelmenami. Wystarczy spojrzeć na kibiców piłkarskich, prawda, i tutaj już zmiana optyki może nastąpić bardzo szybko. Wiadomo, że Włosi to makaroniarze, Francuzi żabojady i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście wiemy doskonale, że te stereotypy często nijak się mają do rzeczywistości, że to są właśnie li wyłącznie jakieś obrazki, które nam wdrukowała kultura popularna czy obyczajowe przekazy. Czyli to, o co chcecie teraz zapytać, brzmi następujące. Jak opowiadać o kulturze, której się nie zna, bo de facto nie znamy kultury kraju, do którego jedziemy, szczególnie odległego, bądź, no, nazwijmy to egzotycznego, czyli z innej przestrzeni właśnie obyczajowej, religijnej i historycznej nawet. Więc jak opowiadać, filmując tę kulturę nieznaną, żeby nie wpaść właśnie w pułapkę stereotypów, to znaczy nie powielić tego, z czym tam jedziemy, jako pewien bagaż świadomy lub nieświadomy, tego, czym zostaliśmy napakowani w ciągu życia, właśnie tymi żabojadami, że na przykład jedziemy do Francji i rozglądamy się, gdzie podają te żaby i ślimaki, prawda? Albo szukamy makaronu i pizzy we Włoszech, które no, oczywiście widać na każdym kroku, no ale to przecież nie jest jedyna rzecz, która jest we Włoszech, prawda? Że trzymam się tylko takich najbardziej oczywistych przykładów.
0: No, ja jak wybieram się w podróż, poza przygotowaniem jakimś tam, powiedzmy, co do danego tematu, bo wybieram jakieś ciekawe, powiedzmy, nietuzinkowe miejsca, ale nie jest to powiązane na przykład z jakąś dogłębną analizą i poznaniem historii danego kraju, aczkolwiek no, coś tam historii liznąłem w życiu, no ale nie da się z każdego kraju zgłębić tej historii, chociażby na wyspach Fidżi, dopiero tam się zetknąłem z kanibalizmem, tak? I dopiero
1: Rozumiem, że nie działo się tam w twoich oczach.
0: Nie, to kanibalizm tam już przestał funkcjonować od dobrego wieku, ale no, był to temat, który no, podjąłem, żeby nakręcić odcinek i opowiedzieć o tych różnych historiach, czy tam chociażby no, postaci historyczne, które, powiedzmy no, ten pan, który zjadł tam, nie wiem, 100 osób czy 200 i jest tam pewna historia na ten temat, jak to w ogóle było postrzegane, to u mnie często to jest dopiero ta analiza i komentarz na miejscu, no bo nie da się takiego dokładnego researchu zrobić aż tak do przodu, aczkolwiek jest to w moich planach teraz, bo wcześniej no to tak jakby zbierałem to doświadczenie i bardziej tak na pochybel jechałem i patrzyłem prawie z dnia na dzień, jest jakiś zarys, dobra, tu jest fajny temat, tu kogoś poznałem, tu mnie ktoś gdzieś wprowadził. Teraz w mojej głowie bardziej jest tak, żeby dążyć do takiej strefy nie bardzo vlogowej, ale bardziej idącej w dokument, że mam pewne scenariusze przygotowane już dużo wcześniej, bo to jest jedna z takich moich, jakby to powiedzieć, takich leków na tęsknotę za podróżami, że czasem po prostu sobie coś siadam przed komputerem, biorę na, nie wiem, na rozpiskę, nie wiem, powiedzmy Armenię i patrzę, co tam było, co tam ciekawego można by pokazać, więc jeśli chodzi o te takie zderzenia kulturowe, chociażby, a nawet polityczne, albo jakieś takie, jakby to powiedzieć, które odcisnęły się bardzo mocno na historii, na kartach historii danego kraju i tutaj wspomnę, nie wiem, ludobójstwo w Ruandzie, Pol Pota w Kambodży, nie wiem, konflikt na Sri Lance, tak? To nie wiem, mam to, te zalążki jakby w głowie, ale często te tematy są ciężkie do podjęcia z lokalsami, bo to są bardzo świeże konflikty, nawet z ostatniego pół wieku, prawda? Wiele osób żyje, które doświadczyły takiego, no powiedzmy, tych tragedii, które się tam zdarzyły, chociażby na wspomnianej Sri Lance. I byłem tam w północnej Sri Lance, jak ci Tamilowie nie chcieli za bardzo ze mną rozmawiać, nawet powiedzieli, że no to nie jest taki temat nawet przed kamerę. Zresztą mało jest filmów dokumentalnych na ten temat, moim zdaniem, bo robiłem też, później się tym zaciekawiłem, no ale z jakiego względu? No właśnie nie chcą na ten temat rozmawiać. W Ruandzie to samo było. No i tu się pojawia właśnie taka cienka linia między byciem takim, powiedzmy, youtuberem, który wchodzi na takie bardzo mocne tematy, prawda? I tutaj znowu jest, może to być, już nie chodzi o, jeżeli to jest źle odebrane, to przeproszę, ale znowu pojawia się takie niebezpieczeństwo ściągnięcia kłopotów albo na siebie, albo na osobę, z którą rozmawiam. Więc jest to wszystko takie płynne i to trzeba na pewno analizować na, jakby to powiedzieć, na bieżąco. Mój taki, uważam to raczej za plus, ale muszę często trzymać język za zębami, żeby nie zadawać właśnie takich pytań, które mi przychodzą do głowy, a które mogą w jakiś sposób powodować niekomfortową sytuację, prawda? Więc chociażby we wspomnianym Libanie, i to była taka prozaiczna sprawa, to tylko tak przypomnę, że się zapytałem, czemu tu można dronem latać, jakiś Japończyk tam latał, bo tu przecież baza wojskowa. No i później się okazało na przesłuchaniach, że to pytanie było przekazane do służb, bo zadałem przewodnikowi tam i on jedna z wielu osób, która była wypytywana o konwersację ze mną i no właśnie można, trzeba po prostu
1: no być ostrożnym,
0: filtrować, co się pyta kogoś, tak.
1: Krótka przerwa. Do końca lata coraz mniej czasu. Godzina 41 minut. Proszę Państwa, do astronomicznej jesieni. Szybko obliczyłem, patrząc na zegar. 2:08 ten przełom nastąpi. a my w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą. Michał Rusin nam opowiada różne swoje doświadczenia, podróżnik, eksplorator i autor kanału Solo po planecie. Wracamy za chwilkę na dalszy ciąg.
2: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Godzina 40 minut do końca lata, a my w Nocnych Światłach w cyklu Dookoła Świata rozmawiamy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą. Michał Rusin, podróżnik, globetrotter, autor kanału podcastowego Solo po Planecie, dzisiaj jest gościem państwa i moim. Michał, ja chcę jeszcze na dłuższą chwilę może, bo pewnie tutaj będzie parę wątków do poruszenia. Tę kwestię stereotypów jakoś zatrzymać, bo skoro mówimy tutaj o etyce i takiej przestrzeni między pewną powinnością dokumentacji wynikającą z potrzeby upowszechnienia jakiejś wiedzy na temat sytuacji, a karmieniem się w sposób nieetyczny jakąś czy to biedą, czy inną trudną rzeczywistością, to pytanie, które chcę jakoś poszerzyć o to, co pytałem ciebie przed przerwą, czyli o tą pułapkę stereotypów, w którą wpaść. Czy właśnie twórca, osoba, która filmuje, potem publikuje, to już jest ewidentnie twórcą, tak jak ty, prawda? Chociaż w gruncie rzeczy nawet chyba już samo filmowanie czy robienie zdjęć jest już elementem twórczości, ale jeżeli to się publikuje, to pytanie brzmi, czy twórca według ciebie i z twojej praktyki, i z twojego doświadczenia, i z twojego przemyślenia, namysłu nad tą całą sytuacją, czy twórca ma obowiązek sprawdzić kontekst tego, co pokazuje publicznie?
2: W moim odczuciu jako twórcy to odpowiedź jest oczywiście, ale patrząc na YouTube'a i w ogóle na różne media społecznościowe, znaczy już teraz już nie są media społecznościowe, tylko powiedzmy media kontentowe, to widzę nawet jak są sztucznie jakby podbijane i wywoływane takie sytuacje albo obrazowanie świata i w taki sposób, w który albo sieje to jakimś właśnie przede wszystkim emocje, tak? Bo wtedy człowieka przyciąga, albo się komuś to nie podoba, albo emanuje to zbytnią taką jakąś, już nie mówię przemocą, ale czymkolwiek, czym widz może być bardziej zainteresowany. To nie jest wcale ani YouTube tego nie odkrył, tylko tak jest człowiek skonstruowany, że bardziej go jakaś sytuacja, która go w sposób emocjonalny porusza, to przyciągnie jego uwagę, aniżeli powiedzmy artykuł, jak się tam powiedzmy przesadza, nie wiem, kwiatki, prawda? Ale wiele twórców wykorzystuje to, i ta linia, uważam, jest wielokrotnie przeginana, bo widzę, jak to jest czasem sprytnie przemycane na YouTube'a, żeby obejść, powiedzmy, jakieś tam zastrzeżenia i algorytmy. Widzowie jakby tutaj są taką odpowiedzią, że to jest klikalne, tak? Tylko mi się nie podoba, bo nie widzę nic złego w tym, żeby pokazać, powiedzmy, tą biedę, ale jeżeli ktoś się w jakiś sposób z tego, nie wiem, naśmiewa, albo używa, albo czasem robi taki content, który tak naprawdę rozmija się z rzeczywistością, bo to bardzo łatwo zmanipulować przede wszystkim kontekstem, można to powycinać edycją albo chociażby własnym refleksją i zachowaniem, że nie wiem, oglądałem taki materiał pewnego polskiego youtubera i on się tam wypowiadał, że w Bahrajnie to jest tak i szedł cały czas przez ulicę i mówił, jak to jest beznadziejnie, bo się nic nie dzieje i żebyście tu nigdy nie przyjeżdżali, tak? Ale to jest jego jakby pogląd i to można powiedzieć jest klikalne, bo jest tam albo jakieś niebezpieczeństwo, albo jakieś niezadowolenie i tak dalej. Niestety tak to działa, że ludzie bardziej klikają w te rzeczy, że ktoś ma gorzej od nich i bo jest nakładka, powiedzmy, jak ja żyję, w jakich warunkach, a tamci to mają tak, czyli ja nie mam aż tak do końca źle, ale wracając do tych po prostu twórców, nie podoba mi się to, ja nie idę tą drogą, nikogo nie pouczam, ale no, po prostu wiem, rozmawiam z kilkoma osobami, oni patrzą to, co się sprzeda, tak? To, co się kliknie, a nie to, jak to wygląda, bo nawet wspomniane slumsy Dharavi w Mumbai, byłem, widziałem, a i te same uliczki były przedstawione w taki sposób, że po prostu no źle. I rozmijało się to z rzeczywistością i to było to czasem nawet naginane. Ja jako twórca to widzę pewne nawet zachowania tych osób, które albo prowokują kogoś, albo tak nawet ustawią kamerę, że to wygląda gorzej niż jest i tak dalej, i tak dalej. Więc internet jest pełny takich twórców. No każdy ma tam wybór. No ja pokazuję tak, jak to widzę. Często nawet chcę pokazać to w lepszym świetle. Przede wszystkim, co ludzie mają do powiedzenia w tych slumsach, czy oni chcą, czy jak im się żyje, jakie mają marzenia. To są pytania, jakie im zadaję, czy ich dzieci są zadowolone i tak dalej, a nie na zasadzie idei i dajmy na to porównuję, nie wiem, z ulicą Polską i mówię masakra, masakra, masakra, nic innego, tylko takim bardzo prostym językiem można powiedzieć jeszcze potęgującym nakręcenie tych wyświetleń, bo to są pewne takie no, sztuczki i mógłbym to, znaczy mógłbym, nie mógłbym, bo to nie jest zgodne ze mną, tak? Technicznie to nawet niektórzy mi podpowiadali, no idź tam i zrób jakieś zamieszanie i będziesz miał wyświetlenia. No, nie, będzie zamieszanie, tak jak wspomniałeś z Palestyny, co tak naprawdę ja tego nie kręciłem, tylko po prostu no, kamera leciała i była ta sytuacja nagrana, chociaż też całej nie pokazałem, bo nie o to chodzi, żeby tylko wyciągnąć to z tego kontekstu, bo na pewno ta osoba w jakiś sposób sobie to na to zasłużyła, kim ma zawsze dwa końce, prawda?
1: Więc... A Michał, a czy zdarzyło ci się, że na przykład lokalni mieszkańcy przedstawiali ci rzeczywistość inaczej niż wynika to z popularnych stereotypów? To znaczy, że zaskoczyli się czymś, że to z czym mamy głowę napełnioną jadąc w jakieś miejsce czy przestrzeń szerzej pojętą, jest zupełnie nieadekwatne, nieprzystające do tego, jak tam to wygląda z perspektywy lokalnej.
2: Chodzi ci o to, czy te osoby z danego kraju w jakiś sposób
1: w ogóle sytuacja, kultura, opowieści, które przedstawiają jakiś lokalny koloryt, klimat czy obyczajowość inaczej niż to, z czym tam się udajemy, a konkretnie ty, z czym się udawałeś.
2: Mogę się tu odnieść na przykład do Pakistanu. Ja tego nigdy nie zapomnę, jak wiele osób się pukało w głowę, jak powiedziałem, że tam lecę. A to był jeden z najbardziej przyjaznych i gościnnych krajów i to nie mówię na jednym tam, nie bazuję tego na jednym dniu, tylko na calutkiej mojej trzytygodniowej wyprawie. Po prostu bardzo gościnni, mili ludzie i to ja kilka dni musiałem się przyzwyczaić do tego, że no jestem mile widziany tam, tak? Teraz, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, to jeszcze nie kręciłem filmów. I w 2018 roku byłem z tatą moim w Rosji na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej i tak samo jechaliśmy tacy troszeczkę, no można powiedzieć, z czujni i z takim przekonaniem, że ludzie będą tam nie za bardzo pochlebni w naszym kierunku. No i przemierzaliśmy te różne wioski przez aż do Moskwy i do Kazania i do Wołgogradu i tam po drodze jeszcze i w żadnym miejscu, jak się pytały osoby, skąd jesteśmy, no to tata mówi coś po rosyjsku, to w żadnym punkcie ani jedna osoba nie była do nas negatywnie nastawiona, prawda? Nie wiem, jak to teraz by było, pewnie bym to musiał gdzieś tam zweryfikować, ale no też muszę wrócić do takiej mojej trochę oklepanej maksymy, że no bardzo przytłaczającej większości ludzie na świecie, no to jednak są no, spoko ludzie i są dobrzy i nie chcą jakichś tam konfliktów. Ja raczej rzadko moim zdaniem na tyle krajów i tyle miejsc i tyle ludzi, których poznałem po drodze, to naprawdę można tylko tam na, nie wiem, na jednej ręce, no może na dwóch policzyć, że komuś się coś nie podobało. Chociażby taka sytuacja, jak szedłem w Kostaryce przez stolicę tam San Jose, ludzie nie wiedzieli, co ja mówię, po prostu szedłem, vlogowałem, uśmiechałem się, bo zawsze tak mówię, nie miałem jakichś tam, no nie rozumieli polskiego, aczkolwiek też nie głosiłem, bo to czasem można po prezencji kogoś wywnioskować, że nie wiem, jestem niezadowolony, po prostu oceniałem sytuację, jak to tam wygląda. No ale ludzie nie byli przyjaźni, bo później w domu jak montowałem, to nagle się zorientowałem, że bardzo dużo ludzi wyskakiwało gdzieś tam za mną do tej kamery, ja nie byłem tego świadomy wtedy i pokazywało różne nieprzychylne takie gesty, więc co kraj to obyczaj i często można, a tak mi ta Kostaryka była przedstawiana jak to super i w ogóle i tak dalej i ludzie, no może kiedyś jeszcze raz tam pojadę, ale z tych 71 krajów, które odwiedziłem, to Kostaryka jest na ostatnim miejscu na chwilę obecną, do którego chciałbym wrócić.
1: No tak, pamiętam naszą rozmowę poprzednią, kiedy nie wyrażałeś się specjalnie optymistycznie o możliwości powrotu do tego miejsca. Michał, no to spójrzmy jeszcze na jedną rzecz. Czy aparat według ciebie powinien zostać schowany do futerału, czy obiektyw szerzej mówiąc, w miejscach świętych?
2: Ja się pytam, znowu, czy to jest okej, że ja mogę filmować? W większości miejsc nie ma z tym najmniejszego problemu, bo są takie, jakby to powiedzieć, tam gdzie wolno w miejscach kultu religijnego jest to zaznaczone.
1: No tak, ale czy na przykład ludzi, którzy przybywają do tego miejsca nie z powodów turystycznych, nie jest dla nich to atrakcja, tylko to jest miejsce jakiegoś sakrum, czy oni przypadkiem nie potraktują tego, no nie będą tym zgorszeni, krótko mówiąc. No.
2: Ja inaczej do tego podchodzę, bo nawet rzuciłeś teraz nowe światło na mi, jako człowiekowi i filmowcowi, na to postrzeganie właśnie ludzi modlących się, bo ja wielokrotnie filmowałem osoby i czy to było na Ziemi Świętej, czy w Indiach, gdzie ludzie się oddają po prostu modlitwie, ale zawsze to... No nie wszystko publikowałem, ale zawsze to było w mojej głowie takie przekonanie, żeby może zaszczepić innych ludzi, którzy jeszcze może nie odkryli mocy, siły wyższej i nie wchodzę tutaj, broń Boże, w jakąkolwiek konkretną religię, ale mnie to zawsze gdzieś tam na duchu ujmuje, bo... Wiele razy byłem w sytuacji, że się modliłem z wyznawcami innych religii wspólnie i każdy rozumiał, że no i ja, i oni mają taką potrzebę i najczęściej to się tylko tak to finalizowało, że wymienialiśmy jakieś uprzejmości, uśmiechy, czasem nawet poklepanie po ramieniu, czy nawet przytulenie, bo była taka sytuacja, jak pamiętam w Jordanii, że przy zachodzie słońca gość do mnie podszedł i się pyta, czemu klęczę, ja mówię, że się modlę tutaj. A on tak popatrzył i się tak nachylił nade mną i mnie tak przytulił i mówi, cieszę się, że masz Boga swojego. Nie? I nie pytał się, jaka religia, co, jak, gdzie, więc zostanie to pytanie twoje ze mną na pewno do następnej jakiejś podróży, czy to nie działam, może nie wiem, czy to na szkodę. Pewnie u Indian, jeszcze tam nie dotarłem, to chyba wszyscy wiedzą, że oni twierdzą, że no dusza jest gdzieś w jakiś sposób ugodzona poprzez robienie zdjęć, czy też filmowanie. Ale to jeszcze przede mną ta wyprawa.
1: Michał, ostatnia przerwa przed nami. Za moment wrócimy już na ostatnie minuty i tutaj będziemy no, trochę w stronę no, mojej profesji zmierzać, bo jednak to, co robisz, jest pewnego rodzaju dokumentalną działalnością. Oczywiście można się zastanawiać, czy kanał podcastowy, czy kanał YouTube'owy to jest działalność dziennikarska, ale tutaj no, ciekaw jestem twojej odpowiedzi. To też po krótkiej przerwie wrócimy na ostatnie minuty, by zamykać dzisiejszy temat. Przypomnę, że tym razem w cyklu Dookoła Świata rozmawiamy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą. Michał Rusin jest z nami, podróżnik, autor kanału podcastowego Solo po Planecie. A patrząc na zegar, stwierdzam ze smutkiem, że do końca lata już tylko godzina i 25 minut. Przepraszam, nawet mniej, godzina i 21. Ojej, jeszcze smutnie się zrobiło. Za chwilkę wracamy po piosence na ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Jasne Światła.
1: Za 13 minut pierwsza, a za niestety godzinę i 21 minut koniec lata. Więc proszę Państwa, podróżujmy póki co na razie z Michałem Rusinem, podróżnikiem, globetrotterem i autorem kanału podcastowego Solo po Planecie. Tego wieczora w Nocnych Światłach w cyklu Dookoła Świata dyskutujemy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą. Ostatnie minuty też dla Państwa, to też zapraszam na Facebook pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus, tam link do kanału Michała, ale także miejsce na komentarze, refleksje i pytania, a tego czasu coraz mniej, bo już niedługo będziemy lądować, będziemy wracać z tej podróży, którą zabrał nas Michał. Wspomniałem o tym, że tutaj będę się kusił, pokuszę się o pewne porównanie, mianowicie czy podróżnik, publikując filmy, jest influencerem, czy jednak trochę dokumentalistą, czyli dziennikarzem, bo idąc za konkretnie twoją działalnością, czy twórca YouTube'owych filmów powinien stosować standardy podobne do dziennikarskich?
2: Bardzo ciekawe pytanie. Myślałem przez tą przerwę, jak to odpowiem, i wydaje mi się, że do takiego stricte określenia jako dziennikarz to mi jest trochę daleko. Jestem twórcą cyfrowym, ale przede wszystkim takim dokumentalistą podróżniczym, bo utrwalam to, co widzę. Często w domu przy montażu przychodzą do tego różne refleksje. Bardzo, bardzo mi się podoba taka praca kreatywna, jak mogę na przykład wzbogacić daną historię, nie wiem, sięgając do jakichś na przykład rycin archiwalnych i tak dalej. Ale często muszę przyznać, że jest taka praca, która ma takie zalążki właśnie dziennikarskie, jak wspomniane chociażby ta Rwanda, czy Kambodża, czy Sri Lanka, gdzie ta historia odcisnęła mocno piętno, więc jest to taka rola trochę dziennikarska, ale jakie są realia? Nie pracuję w redakcji, nie mam nad sobą jakiegoś redaktora naczelnego, który mi, nie wiem, konkretnie mówi, że mam zrobić to czy tamto. Ja jestem sam tym, powiedzmy, kapitanem, żeglarzem. Sam wybieram temat, sam filmuję, sam nawet montuję. Bardzo sporadycznie ktoś mi tam pomaga, aczkolwiek to jest moja jakby wizja, więc tym montażem to też tak często się zastanawiam przez te wszystkie lata, jakby, kiedyś będę zmierzał do tego, żeby mieć montażystę zatrudnionego na pełen etat, ale jednak to jest jakby moja wizja, jak to wygląda, więc ale naturalnie mi jest też powiedzieć, że jestem przede wszystkim youtuberem i tym dokumentalistą niż dziennikarzem. Ale znowu, drugi koniec. Często jest takie rzeczy robię, które są bardzo podobne właśnie do tej pracy dziennikarza, że jadę na miejsce, rozmawiam z ludźmi, próbuję sprawdzić, jak wygląda ta rzeczywistość, zbieram materiał, jak wspominałem już dzisiaj na antenie, często to się właśnie zderza z taką ścianą jakichś osób, przede wszystkim jak ja to nazywam, ze służb, że biorą pod uwagę, że jestem tym dziennikarzem i mnie sprawdzają, tak? Często to też dane miejsce czy daną historię jest taka konfrontacja mojego własnego przede wszystkim wyobrażenia, zanim tam pojadę, a później co się dzieje na miejscu i padają jakieś moje refleksje przed kamerą. I muszę powiedzieć, że oprócz tego, oprócz tej takiej etykietki jakiejś, kim to ja jestem, to uważam, że ta praca, którą ja wykonuję, to wiąże się też z odpowiedzialnością, bo tak jak wspominaliśmy, można na dwóch sposób przedstawić daną sytuację i zakrzywić w jakiś sposób rzeczywistość. Ja tego nie robię, bo pokazuję prawdziwych ludzi, prawdziwe wydarzenia, więc Więc to są takie podobne moim zdaniem też obowiązki wobec widza jako dziennikarz, jakaś etyka dziennikarska, żeby nic nie manipulować, żeby sprawdzać te fakty. Czasem mi się zdarzy jakiś lapsus i nie wiem, jakieś liczby pomylę, bo jest bardzo dużo tego, jakby to powiedzieć, tego materiału, bo tak jak byłem ostatnio 100 dni dookoła świata i nakręciłem 92 filmy, to naprawdę, proszę Państwa, można czasem pomylić tak. I to takie kluczowe rzeczy, że do kamery, nie wiem, pomyliłem, że to Tutsi Hutu atakowało podczas ludobójstwa w Rwandzie. No to jest niedopuszczalne, ale biorę to też pod uwagę, że później mam czas przy montażu, bo takie były mocne emocje we mnie, więc... tylko że ta różnica między dziennikarzem, a chociażby nawet jak czasem zazdroszczę, patrząc na przykład na panią Martynę Wojciechowską i widzę tam fotosy, jak jedzie kręcić następny jakiś tam odcinek, no to dwóch operatorów, kierownik produkcji, reżyser, pan od fotosów, pan od dźwięku, a ja jestem
1: dokumentalista, tak? Wydawca, kierowca, tak. Człowiek od sprzętu, no tak, tak, no to jest inna historia zupełnie.
2: Tylko plus jeszcze dodam, już kończę, plus jest taki, że ta decyzja należy do mnie, co ja publikuję, a nie od osób...
1: Tak, a nie, które... nie do kolektywu redakcyjnego albo do szefa redakcji. Ale Michał, czy zdarzyło ci się na przykład pomyśleć, gdybym nie miał kamery, zachowałbym się inaczej? Czy miałeś taką sytuację?
2: Gdybym nie miał kamery, to czy bym się zachował inaczej? Odpowiem może troszeczkę inaczej. Często była sytuacja, że mogłem coś filmować, a nie chciałem. I przede wszystkim to były sytuacje, kiedy ludzie się zwierzali z czegoś. Były takie sytuacje, że przeprowadzałem z kimś wywiad i uznałem, i to nawet dla komfortu tej osoby, przy jej zwierzeniach, po prostu mówię, przepraszam, ale teraz wyłączę tą kamerę, porozmawiamy bez kamery, bo tu jest ani bez głosu, bez nagrywania, bo to jest niepotrzebne, jeżeli ta osoba wyciąga po prostu no, jakieś bardzo prywatne, wrażliwe tematy, bo się otworzyła. No mam taką, jakby to powiedzieć, taki dar trochę, że kiedyś mnie to irytowało. Bardzo dużo ludzi po prostu podchodzi do mnie i to nieważne, czy jestem w Krakowie, w swoim mieście, z którego podchodzę, czy jestem nie wiem, w Peru, no po prostu jakoś tak ludzie podchodzą i nawet się pytają mnie o drogę i to często powoduje taką sytuację, że ta osoba no nie tylko opowiada historię swojego życia, bo jest powiedzmy tam gadułą, ale często dzieli się czymś z jakąś cząstką swoją, ze swojego życia, którą się nigdy z nikim nie podzieliła. Często są to nawet intymne bardzo tematy, albo sprzeczne z daną, powiedzmy, religią, która obowiązuje w danym kraju. Chociażby, nie wiem, rozmowa tam z taką dziewczyną w Indonezji, która się nie zgadzała, miała inne zdanie na temat tego nacisku rodziców religijnego. Na Sri Lance też miałem taką sytuację, w Indiach. Bardzo dużo jest takich sytuacji, że te historie zostają ze mną, można powiedzieć, na stałe, bo widzę przede wszystkim tego po prostu człowieka, a jak jeszcze ktoś wykłada serducho przede mnie i intymne rzeczy, no to nawet jakby to nie wiem jaki był super materiał, no po prostu ja tego nie publikuję, nie zdarzyła mi się taka, nawet się nie zapytałem, czy mógłbym opublikować, po prostu nawet wyprzedzam tą osobę i mówię, że ten fragment, albo w ogóle cała ta rozmowa nie będzie opublikowana, bo ja mam mnóstwo przygód poza kamerą, bo to nie jest tak, że ja mam cały czas włączoną kamerę. Ja staram się tak, teraz już się nauczyłem, że to nie jest wyjście na ulicę i 12 godzin ja mam włączoną kamerę. Nie. Często szanuję swoją pracę i doszedłem już do takiego workflow, że powiedzmy chcę jakiś odcinek, to mam 2 godziny materiału, materiału, bo później no jest to...
1: Przy montażu zdecydowanie łatwiej.
2: Tak,
1: ale
2: tak.
1: Michał, no to akurat trzymając się tego wątku, który tutaj poruszyłeś, pogłębiłeś, to czy takie pytanie na przykład typu, no jak żyjecie, jak się macie, co jak wam się tutaj życie kleci, czy może być dla w niektórych regionach naszej planety równie na przykład niezręczne jak w naszej kulturze pytanie o zarobki?
2: Często miałem taki pryzmat właśnie takiego oglądu, że coś nie wypada, ale rzeczywistość moim zdaniem jest zupełnie inna. Raczej w Europie, mówię zdanie, za bardzo ludzie tak próbują kręcić, co jest politycznie poprawne, czy można, czy nie można. Ja nie wiem, czy to w Azji, w Afryce, w Ameryce Południowej, nie wiem, w Nowej Zelandii były sytuacje takie, że mnóstwo tych sytuacji po prostu, że pytałem się, no tak jak wspomniałeś, jak się wam żyje, albo wchodziłem, bo byłem zaproszony do kogoś do domu. I to są normalne takie pytania. I nikt nie ma z tym, nie przypominam sobie, że były jakiekolwiek, nie wiem, niezręczne sytuacje, czy ktoś, nie wiem, nie, powiedział mi kategorycznie, że mam schować kamerę, bo ja teraz bardziej rozmawiam z ludźmi, aniżeli, bo to też właśnie chciałem na końcu dodać, że to nie wygląda tak, że po prostu ja jestem jakimś takim łowcą z kamerą, bo stosunkowo niedużo, bardziej jest to przemyślane, co kameruję, albo to, co opowiadam, bo nieraz przed wywiadem rozmawiam z daną osobą, albo nie wiem, spotykam kogoś bardzo interesującego, z bardzo ciekawą historią gdzieś na jakimś spotkaniu, albo w hostelu, bo to jest kopalnia po prostu tematów i ludzi z całego świata, co oni w ogóle tam robią, no, gadałbym godzinami o tych różnych sytuacjach i dopiero później powstaje u mnie na przykład taka chęć i pytam się danej osoby, czy chciałaby się na przykład podzielić. Tutaj przytoczę taką historię ze Sri Lanki, gdzie byłem na lekcjach gotowania u takiego pana i on tak się otworzył do mnie, że opowiedział mi historię, właśnie taką traumę, jaką miał w życiu, że ważył 300 kilo. Ja mówię, jak to jest możliwe? Patrzę na niego, mówi, no, i później podciągnął nawet pod koszulek, pokazując mi tą opadłą skórę i mi zdjęcia pokazywał, a teraz waży tam chyba 90. Ale chciał, ja się go zapytałem, czy chciałby o tym opowiedzieć przed kamerą, bo widziałem u niego chęć, a drugie, wydało mi się, że to jest też inspirujące było bardzo, bo on opowiadał też o różnych, jakby to powiedzieć, co przeżywa w głowie. Nie tylko, że zawziął się, tylko tak mnie to ujęło. I on się bardzo chętnie tym podzielił, ale do tej pory jeszcze nawet tego nie opublikowałem. Teraz sobie właśnie przypomniałem, muszę chyba do tej historii gdzieś wrócić, więc to...
1: Michał, ostatnie dwie kwestie, bo już tutaj widzę na zegarze, że nam pierwsza minęła minutę temu. To tak kompaktowo, jakbyś mógł odpowiedzieć na pytanie, co właśnie kamera daje, a co odbiera podróżnikowi?
2: Jeżeli jest używana zbyt często, to odbiera doświadczenie takiego chłonięcia danego miejsca, danej sytuacji i interakcji z ludźmi, to na pewno odbiera. Nauczony tym doświadczeniem początkowym, czyli po prostu wybiegłem tam na ulicę jak jakiś łowca jeleni i ja będę tu kręcił wszystko, no, od chodnika po niebo, to zdałem sobie właśnie tak sprawę, czy co ja w ogóle robię. Tylko, że no, na początku to człowiek nie wie z czym, co się je, prawda? I później nabiera tego doświadczenia. I
1: no wielokrotnie
2: jest taka,
1: Michał,
2: sytuacja, że nie używam po prostu kamery, bo albo odkładam na cały dzień, albo w ogóle nawet idę, powiedzmy, w dane miejsce specjalnie, najczęściej są to jakieś miejsca takie krajobrazowe, żeby to zostało tylko dla mnie, bo mnie to tak napełnia jako człowieka i to też jest taka przerwa w myśleniu, bo to powiem szczerze, proszę Państwa, tak myślą cały czas o tym, to tak jakby byście, jak ktokolwiek wychodzi z pracy i on będzie jeszcze przed snem o tym myślał, no można zwariować.
1: No to ostatnia kwestia, twoja rada dla początkujących. Co byś powiedział ludziom młodym albo młodym duchem, którzy pakują plecak, kupują pierwszą kamerę czy nawet ze smartfonem, chcą ruszyć w świat, żeby zostać takimi influencerami podróżniczymi? Co powinni, czego nie powinni? Co wolno, czego bezwzględnie nie wolno robić ani na starcie, ani w ogóle później. To tak, jakbyś mógł to w zwarty sposób tak ująć.
2: Dobrze. Bezwzględnie trochę nie kupować kamer za 10, 20, 30 tysięcy. Wystarczy zwykły telefon, kupić sobie tylko mikrofon za 200 zł czy 300, taki naprawdę lepszy, bo w to zainwestować. Pieniądze jakiekolwiek to inwestować w doświadczenia, w podróże, w to bym zainwestował. Broń Boże, nie popełniać tego błędu, co ja popełniłem, bo uważam to za zbyteczne. Później, jak się warsztat podbija i chce się coś lepiej robić, to dopiero można o tym myśleć. Więc zacząć od własnego podwórka, bo ja pamiętam na początku, że pierwsze parę dni to tak się motałem, bo w głowie było jedno, chcę to robić, a później przed kamerą nagle się okazywało, że jakiś miałem język kołkiem, że tak powiem, przedźgany i nie wiedziałem, zatrzymywałem się, jakiś byłem zestresowany i tak dalej. Więc postawić sobie nawet w domu kamerę, pogadać do tego, do tej kamery, później zobaczyć, czy to w ogóle nam pasuje, zanim jakiekolwiek decyzje się podejmie, nie daj Boże o zmienianiu kompletnie swojego życia i rzucaniu, nie wiem, etatu, czy coś w tym stylu. Można to zrobić na swoim podwórku, a tu jeszcze muszę dodać, że w Polsce mi się najtrudniej jednak vloguje, bo Stany słyszą słyszą, ja nic złego nie mówię, ale jest jakiś taki niuans, że się ludzie gdzieś oglądają, a w krajach, w których się w innym językach mówi, no to jest jakoś tak łatwiej, więc wszelkie inwestycje bym najpierw, mówię, nawet spróbował, nie wiem, wyjechać na pół dnia, 2 godziny od swojego miejsca zamieszkania, spróbować, czy to się podoba. I proszę, na koniec powiem, proszę się zupełnie nie przejmować tym, co głowa podpowiada, że ja nie mam głosu, że ja się nie nadaję, że mi to ten... Oczywiście to nie jest dla każdego. Ale będzie taka naturalność i luz, nagle się okazuje, że każdy z Państwa, każdy ma predyspozycję do tego, żeby cokolwiek powiedzieć. Zresztą każdy...
1: To zostańmy z tą myślą, Michał. Zostańmy z tą myślą. Dla świetlików niech to będzie rada. Jeżeli ktoś ma jakieś zahamowania, to w takim razie proszę pójść za radą Michała. Michał Rusin był dzisiaj z nami. Podróżnik, eksplorator, globetrotter, autor kanału podcastowego Solo po Planecie. Link do tego kanału znajdziecie Państwo na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus pod pierwszym postem od góry, gdzie forum wymiany myśli dla świetlików właśnie zamykamy na ten moment, ponieważ skończyło się kolejne wydanie Nocnych Świateł numer 2094. W cyklu Dookoła Świata rozmawialiśmy przez minione 2 godziny o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą. Michał, wielkie, serdeczne, gorące dzięki za wszystko, czym się z nami podzieliłeś.
2: Dziękuję Państwu i życzę wspaniałej, złotej polskiej jesieni, która za niecałą godzinę startuje.
1: Nie, no za godzinę i minutę. Nie skracaj nam lata, proszę cię.
2: Do usłyszenia.
1: Michał, dzięki jeszcze raz. Dziękuję Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za komentarze. Przepraszam, że nie wszystkie przeczytałem. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku, 4 razy w tygodniu od 23 do 1. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. W środowy wieczór Echa Historii rozmawiać będziemy o polskiej transformacji lat 90. Jutrzejszym gościem będzie dr Michał Przeperski, historyk z Instytutu Historii PAN i rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski, publicysta i autor książki Prawy Zachód, której treść będziemy jutro dyskutować. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, dobrej nocy, zostańcie z Bogiem, do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.